0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

zobacz, gdzie rzeka zmienia czas, zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak, zobacz to wszystko przez pryzmat nasz, nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie poczekać.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Śmigła są passé! My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: 3 minuty pozostały do 7.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości chcą ochronić Ostrów Tumski przed zabudową. Zamierzają złożyć projekt ustawy, która uniemożliwi w północnej części wyspy stawianie m.in. osiedli mieszkaniowych. Te mogą się tam znaleźć według przyjętego dla Poznania planu ogólnego. Mówi się w tej kwestii o mieszkaniach dla prawie 10 tysięcy osób. Już wcześniej pojawiały się pomysły uniemożliwiające potencjalnym deweloperom przejmowanie terenu. Mowa tu o koncepcji parku kulturowego, która wyszła od mieszkańców, a która nie została przyjęta w formie uchwały przez Radę Miasta. Jak podawał dla Radia Poznań Bartłomiej Wróblewski, projekt ustawy posłów dawałby pole do nowych budynków tylko w przypadku budynków szczególnego interesu publicznego i po wydaniu pozytywnych opinii przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta Kraju. W Poznaniu otwarto onkobazę. To pierwsze takie miejsce, które zapewnia kompleksowe wsparcie dla chorych onkologicznie i ich bliskich. Zainteresowani mogą bezpłatnie skonsultować się tu ze specjalistami, ale także brać udział w warsztatach edukacyjnych czy korzystać ze wsparcia prawnego, socjalnego i zawodowego. Aby skorzystać z usług centrum, należy mieć zaświadczenie od onkologa. Drzwi onkobazy są otwarte zarówno dla tych, którzy są w trakcie leczenia lub zakończyli je w ciągu 2 lat, jak też dla tych, którzy dopiero na nie czekają. Miejsce powstało z inicjatywy Fundacji Dar Szpiku przy wsparciu finansowym miasta, a znaleźć się można w samym centrum Poznania przy ulicy 27 grudnia.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Czy należy się martwić o wpływ mikroplastiku na nasze zdrowie? Zdaniem lekarzy tak. Cząsteczki plastiku o średnicy nieprzekraczającej 5 mm mogą zaburzać m.in. pracę naszego układu hormonalnego, w tym płodność. Szczególnie narażone na przykre konsekwencje są tu dzieci oraz kobiety w ciąży, ponieważ odkryto obecność mikroplastiku w kobiecym mleku oraz łożysku. Aby ograniczać kontakt z syntetykami, warto w pierwszej kolejności zamienić plastikowe naczynia na szklane, deski do krojenia na drewniane, a patelnie teflonowe na te ze stali nierdzewnej.
3: Powinniśmy starać się wybierać takie preparaty, które mają tylko detergenty powierzchniowo czynne. To też jest taki, myślę, punkt wyjścia, żebyśmy zwracali uwagę na wszelkie maści kosmetyki, które kupujemy. Wbrew pozorom, jak ktoś korzysta ze zmywarki, to te nabłyszczacze, które tam są, też zawierają całkiem sporo polimerów. Także niestety te plastiki i tworzywa są po prostu wszędzie.
1: Mówił w studenckim patrolu doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Łapaj z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Całej rozmowy możecie posłuchać na naszym Spotify.
2: O sporcie na 98,6.
1: W niedzielę startuje Enea Poznań Open, czyli międzynarodowy turniej tenisowy ATP Challenger. Do 20 czerwca zawodnicy i zawodniczki będą się mierzyć w rozgrywkach, które zostaną rozlosowane jutro. Choć do tej pory żaden mistrz turnieju nie obronił tytułu, według dyrektora turnieju Krzysztofa Jordana lista zawodników może przynieść wiele emocji.
4: Z graczy tego najwyższego poziomu to mamy Argentyńczyka Diaza, Czecha Kolara, który już tam był w pierwszej setce i dobrze grał. Jan Choński, bardzo dobre nazwisko, bardzo dobry gracz, korzenie polskie, Anglik, 30-letni, ale cały czas w czołówce.
1: Dla tych jednak, którzy lubią spędzać czas również poza trybuną, przygotowano także wydarzenia towarzyszące, na przykład turniejowe kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej w sporcie, a nawet koncert pianistki Tian Yaoliu i Filharmonii Poznańskiej. Pierwsze starcie na Olimpii w niedzielę o 11, a w tym serwisie to wszystko. I na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Nasza kura nie gra w tenisa, nasza kura natomiast doskonale gra na nerwach.

A już zwłaszcza jak trzeba na was trochę pokrzyczeć o godzinie 7 w piątek, poinformować was, że przecież za chwilę będzie weekend. 12 dzień czerwca dzisiaj mamy, piątek to już wspomniałem, nie wspomniałem, jakie święta mamy. Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, a także Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. To w kalendarzu, oprócz tego w kalendarzu rzecz jasna imieniny. Mieczysława i Onufry to przede wszystkim, ale też Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz. Dużo, dużo tego dzisiaj jest, nawet jednej trzeciej nie wymieniłem. To dlatego, że już powoli do prasy muszę zaglądać, bo za chwilę nasz przegląd. Grzegorz Nowacki, Zuzanna Pobocka-Wulczak, Michał Rogoziński. W tym składzie będziemy z wami do 10. Tu Aferanek w Radiu Afera, a teraz Muchy.

6 minut po godzinie 7. My w wannie nie zostajemy, my zostajemy zawinięci w papiery, takie, na których się gazety drukuje, i właśnie będziemy czytać, co tam za literki się dzisiaj pojawiły. Przegląd prasy we franku w Radiu Afera. Na początek Gazeta Wyborcza, wydanie ogólnopolskie. Tutaj w cieniu politycznej zadymy o UPA, o odbudowie Ukrainy. O tym pisze Sebastian Ogórek. Za 2 tygodnie Polska będzie gospodarzem najważniejszej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Na dziś jednak najważniejsze pytanie brzmi, czy będzie na niej obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. O tym, jak ważna to konferencja, niech świadczy fakt, że według ustaleń wyborczej to w Gdańsku miało zostać oficjalnie potwierdzone, że Polska wybuduje drogę od naszej granicy do Lwowa, co oczywiście ułatwiłoby całą logistykę, cały transport, no ale to tylko jeden z elementów. Taka budowa miałaby się odbyć na podstawie polskiego przetargu, polskich przepisów i tak dalej, czyli generalnie według unijnych standardów. No, tyle, że kluczowa kwestia jest taka, że mamy polityczne zamieszanie o UPA, no i pytanie, czy w związku z tym na tej konferencji pojawi się Wołodymyr Zełenski. O tym na stronie pierwszej Gazety Wyborczej. Poza tym o wolności po 21 latach. To reportaż na stronie 16-17 o Jarosławie Sosnowskim, który, jak sam mówi, zamknęli mnie, przegłodzili i w nocy wzięli na przesłuchanie. Bili, czyli grozili. Przyznałbym się wtedy do wszystkiego. A Jarosław Sosnowski to mężczyzna, który został skazany za zabójstwo. Teraz został uwolniony po 21 latach. Oprócz tego na stronie 22 temat, do którego my wrócimy jeszcze około 7.50. Chyba najważniejszy w tym wszystkim, jeśli chodzi o to, jaki dzisiaj mamy dzień, czy jaki wczoraj mieliśmy dzień, no bo wczoraj wieczorem rozpoczął się oczywiście Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ja widzę, jak Grzegorz mój realistok zaczął się nagle uśmiechać. Ewidentnie ten temat najbardziej go zainteresował. Jeśli was też, to na stronie 22 Gazety Wyborczej dzisiaj znajdziecie. W końcu grają taki napis na stronie pierwszej. Oprócz tego zdjęcie Leo Messiego całującego puchar przed 4 lat, bo oczywiście to Argentyna obrońcą tytułu jest. Jakie wyniki wczoraj czy dzisiaj, bo pierwszy i drugi mecz to tak naprawdę ten drugi to się zakończył jakąś godzinę temu. No o tym pogadamy sobie, jak pojawi się w naszym studiu Szymon Kamudo, rozpocznie się Studio Olimpijskie o 7.50. Ja wracam do gazet, do Rzeczpospolitej przechodzę. A tu na stronie pierwszej nagłówek Stop machinie aresztowej. To tekst Pawła Rachowicza, Piotra Szymaniaka. To ma być koniec plagi niesłusznych tymczasowych aresztowań. Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza prawne podstawy takiego procederu. Ponieważ zdaniem nie tylko przedsiębiorców, ale też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadużywanie tymczasowych aresztowań, zwłaszcza wobec przedsiębiorców, no to jest problem, który jest wytykany no właśnie przez europejskie organy. U jego podstaw leży nie tylko nastawienie sędziów, prokuratorów, ale też wady samych przepisów, bo dość powiedzieć, że w tym momencie już co dziesiąty osadzony w Polsce to nie osoba, która ma wyrok, a właśnie aresztant. Dlatego organizacje przedsiębiorców wspólnie przedłożyły rządowi projekt zmian w procedurze karnej, ograniczający swobodę umieszczania w areszcie podejrzanych o przestępstwo. To jest temat, który na stronie pierwszej, oprócz tego na stronie drugiej komentarz i rozwinięcie na stronie 11. Oprócz tego temat niby na weekend, bo o turystyce, ale o takiej turystyce, której byśmy nie chcieli, bo o tym, gdzie Polacy się leczą, jeśli nie w Polsce, za granicą, mianowicie najchętniej leczymy się w Czechach. Drodzy słuchacze, Polacy coraz częściej korzystają z leczenia na takie wyjazdy na NFZ, bo to też jest ważne, że to nie chodzi o takie prywatne wizyty, że uciekamy, bo w Polsce się nie da, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia nam to finansuje. Prym wiodą wyjazdy do Czech na usuwanie zaćmy i leczenie stomatologiczne. Takie przypadki, no to jak sobie to policzymy, to rzeczywiście ich liczba rośnie. Liczba takich świadczeń w 2024 roku to było 8600. No już pomijając te grosze, w 2025 prawie 9000. No i właśnie najwięcej takich pacjentów korzysta z usuwania zaćmy czy opieki stomatologicznej. Komentarz do tego tematu też na stronie drugiej, oprócz tego na stronie trzeciej jego rozwinięcie. To jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, natomiast jeśli chodzi o magazyn na weekend Dziennika Gazety Prawnej, bo to kolejny tytuł, do którego zaglądamy, tutaj trzy propozycje ze strony pierwszej, cztery właściwie, bo jeszcze mamy nagłówek ogromną grafikę zatytułowaną Mniej ludzka wojna, to na stronie trzeciej. Na stronie ósmej natomiast o Wiktorze Babaryce, czy wypowiedź jego wywiad z nim. To oczywiście białoruski opozycjonista, który mówi: nie brałem pieniędzy z Rosji. Łukaszenka zachował władzę dzięki Moskwie, co czyni z niego dłużnika, spłacał dług współudziałem w agresji na Ukrainę. Tak mówił Wiktor Babaryka na stronie 8 Dziennika Gazety Prawnej. Na stronie 14 Gospodarka, Local Content. Czy repolonizacja gospodarki może skutkować promowaniem firm mniej efektywnych, ale lepiej wpisujących się w urzędowy sznyt? Nad tym zastanawia się Sebastian Stodolak. Z kolei na stronie 16 Bankowość i sprzątanie po Czarneckim, bo resztkowe aktywa zarządzane obecnie przez syndyków banków Leszka Czarneckiego
Wielkiego nie są jedyną problematyczną pozostałością po jego imperium. O tym pisze Tomasz Jóźwik. To magazyn na weekend dziennika Gesty Prawnej. Ja zaglądam jeszcze szybko do prasy lokalnej. Głos Wielkopolski też.

0: lokalne wydanie Gazety Wyborczej. Tam na jedynce temat jeden, bardzo rozbudowany, Piotra Rzetnickiego. Ksiądz znaje, co działo się na plebanii. To proces proboszcza z Rzekowa. No, proces wynikający z tego, że jeden ksiądz nie żyje, a drugi proboszcza obciąża. Pracował z nim, mieszkał na tej samej plebanii. No i teraz w sądzie znaje, co działo się z zamkniętymi drzwiami poza drukiem parafian. No generalnie... Jeden tylko fragment zacytuję, ksiądz z wypowiedzi księdza Macieja, tegoż wikariusza. Gdy dowiedziałem się, co zrobił Robert, zadzwoniłem do biskupa i błagałem go, żeby nie dawał już do Rzekowa nowego wikariusza, bo i tego proboszcz zamęczy. No generalnie w realiach kościoła katolickiego wystąpienie jednego księdza przeciwko drugiemu należy do rzadkości. O co tam chodziło? No to o tym właśnie na stronie pierwszej tygodnika Poznań. 13 minut po godzinie 7, no to skoro jeszcze trzeba ten piątek przetrwać, no to chyba najwyższy czas pójść i sobie jakąś kawę zrobić, albo coś w tym stylu, jeśli kawy nie pijecie.
1: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
0: Autopromocja.
4: Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią Dead

0: Evans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

20 minut po godzinie 7. My zaglądamy na listę aferowych nowości i od razu ta lista nas wywala w kosmos. Tak byśmy to chyba ujęli, bo nie wiem jak was uczyli, ale mnie uczyli, że Mars to tam na niebie, gdzieś w kosmosie daleko jest. Podobno nawet mamy tam niedługo człowieka wysłać. My mamy póki co ludzi, którzy nam tego Marsa przeprowadzają na antenę Radia Afera na 98.6. Ci ludzie to zespół Szumy, który właśnie nowość muzyczną nam prezentuje. Afera.pl, zakładka muzyka, tam was odsyłam, jeśli chcecie więcej o nowościach poczytać, bo to jest i ten utwór i jeszcze 11 innych, oprócz tego nasza płyta tygodnia, do której 5 minut po 8 sobie zajrzymy. Ale póki co już nie zagaduję, chociaż to jest to, co leci w tle, to tak naprawdę bardzo dobry podkład do mówienia. Chociaż nie wiem, czy jest sens. Skoro taka twórczość na antenie afery się pojawia, została wybrana przez redakcję muzyczną, to chyba lepiej, jak ja już gadać przestanę.

No i tak to nam poszumiało. To Mars, czyli nasza nowość muzyczna. My póki co już nie o nowościach, a o koncertach, bo oczywiście aferanka by nie było, gdyby nie kącik z nagrodami. Nagrodami w naszym konkursie, w którym dzisiaj was zabieramy na koncert Nioko i Nowiki. To się będzie działo w najbliższy czwartek, 18 czerwca w klubie pod Minogą. Nioko, elektronika, taka nowoczesna elektronika z dark jazzem i psychodelicznym rokiem, ma wynieść was sami, tak o sobie piszą, w niepowtarzalnej tajemniczy świat mitologii słowiańskiej i cyberpunka. Jak to będzie brzmiało, ja nie wiem, wy możecie sprawdzić. Nowika z kolei myślę, że znana wam z naszej anteny. 7148, pod ten numer trzeba do nas SMS-a wysłać, to kosztuje złotówkę i 23, a w treści wpisujecie hasło afera. Oprócz tego swoje imię i nazwisko, no i skoro dzień falafela, to pytamy was, z czym ten falafel najlepiej wam wchodzi. Czekamy na wasze wiadomości.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Na razie temperatura na poziomie 13 stopni Celsjusza jest w Poznaniu i słoneczko za oknem, choć w południe ma się nieco zachmurzyć, a wieczorem może nawet coś pokropi. Chociaż nie zapowiadają się żadne rewelacje z kategorii przykre dla kierowców. Czy przykrości są z nami na drogach? Jak na moje, to nie. I oby tak zostało. Może to dzięki dzieciom, które wagarują, no bo przecież do wakacji coraz bliżej. W każdym razie na ulicach bardzo spokojnie, podobnie zresztą jak na drogach krajowych. Dobra informacja jest również taka, że kończy się remont na ulicy Naramowickiej, zatem od jutra wracają na stałe trasy autobusy na Naramowickiej i Rubieży. Druga dobra informacja dotycząca transportu zbiorowego to ta, że również jutro zostanie wzmocniona komunikacja miejska z i do Stadionu Miejskiego z powodu koncertu Dawida Podsiadły, ale zakładam, że o tym informować nikogo nie trzeba. Sprawdzajcie na bieżąco strony ZTM i MPK Poznań, bo warto wiedzieć, jakie zmiany są planowane lub jakie się wydarzają z tych nieplanowanych. I jeśli macie dla nas jakieś informacje z dróg, to dzwońcie na 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Royal Blood, Figure It Out. My teraz takie Figure It Out zrobimy, jeśli chodzi o to, co działo się 12 czerwca w latach poprzednich. Zaglądamy do kalendarium, jak to zwykle w Afryku o tej porze bywa. I tak na przykład w roku 1964, właśnie 12 czerwca, Nelson Mandela został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Część z was pewnie pamięta, że Nelson Mandela później zmarł w tym więzieniu. Otóż wcale tak nie było i to się efekt Mandeli nazywa. A jednocześnie cała masa ludzi doskonale to pamięta. W roku 1991 Michael Jordan z kolei poprowadził drużynę Chicago Bulls do pierwszego mistrzostwa NBA, ale to jest taka nieznacząca dygresja, bo wiadomo, że teraz wszyscy żyjemy tylko i wyłącznie piłką nożną, no bo przecież trwa mundial. A za to mamy też datę z roku 2007 i ona jest już z kalendarium muzycznego. Bo wtedy premierę miał album Era Vulgaris od zespołu Queens of the Stone Age. Tam takie utwory jak Make It With Two, Threes and Sevens, czy ten, który już teraz na antenie Radia Afera słyszycie, Sick, Sick, Sick. To właśnie nasza muzyczna propozycja na kalendarium na dziś.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98.6. W każdą sobotę o 20.00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z

My z kolei przebiśniki wymieniamy na naszą aferową nowość muzyczną. Tomasz Woźniak teraz się zaprezentuje, natomiast nie wiem, czy pod takim nazwiskiem go znacie. Żyni, tak on się artystycznie przedstawia i od niego właśnie najnowsza propozycja, podobno najbardziej osobista, czy jedna z najbardziej osobistych w jego dotychczasowym katalogu. Inside My Head to teraz na naszej antenie. W naszej głowie też już piłka nożna oczywiście, no bo mundial trwa, dwa pierwsze mecze za nami. O nich już za chwilę w naszym aferowym studiu mundialowym będziemy opowiadać. Ale zanim to, no to jeszcze posłuchajmy Żyni.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: I rzeczywiście taki jeden, który zarwał nockę, jest już w naszym studiu. Szymon Kamuda. Cześć Szymonie, jak się spało?
2: Bardzo dobrze się spało, ale to jest kwestia dyskusyjna, czy dobrze się spało, czy się niedobrze spało.
1: Fajnie, tylko krótko,
2: na pewno, rozumiem. Dokładnie.
1: Ale ten mundial będzie tego od nas wymagał, bo spotkania generalnie w porach nocnych, ewentualnie wieczornych. Dzisiaj, czy dzisiaj w nocy, dwa mecze za nami oraz ceremonia otwarcia. Czy ty tę ceremonię oglądałeś, czy coś o atmosferze samym masz do powiedzenia? Ciekawego, jakieś wnioski?
2: Ceremonii samej w sobie nie oglądałem. Niestety sprawy zawodowe mnie nieco powstrzymały. Natomiast jeżeli chodzi o całą atmosferę, która działa się w Meksyku na stadionie w stolicy, w Mexico City, no to można powiedzieć same superlatywy tak naprawdę. Wszystko to, co się działo już bezpośrednio po wyprowadzeniu zawodników na boisko, to, że cała kadra mogła stać i prezentować się przed kibicami, to, że po bramkach grali specjalnie mariachi, i to, że tam zabawa była po prostu świetna. Jedyne, co mi się nie podoba, to, że w tą 40. rocznicę powstania wymyślenia na trybunach Meksykańskiej Fali, jak mówili eksperci, którzy byli zarówno na miejscu, jak i w studiu w Warszawie, zwracali uwagę, że nie udało się przeprowadzić całej Meksykańskiej Fali dookoła stadionu.
1: No, ale jeszcze Meksykanie mają przynajmniej dwa mecze, żeby to poprawić, a myślę, że trzy, bo ten wczorajszy wynik, no może jeszcze nie gwarantuje im awansu, ale przy tym, jak ten mundial teraz jest skonstruowany, to chyba trzecie miejsce już raczej tak, bo pewne, bardzo pewne zwycięstwo na otwarcie, nawet jeśli wynik nie pokazuje, że to była pełna dominacja z RPA.
2: Dokładnie, bo tak naprawdę to mogło tam być równie dobrze i 5-0 i zgodzilibyśmy się, że ten wynik był absolutnie zasłużony, bo RPA było drużyną zdecydowanie słabszą. RPA po prostu na boisku nie istniało, wyszli z takim nastawieniem trochę jak za kadry Czesława Michniewicza, żeby bronić, bramki nie stracić, a że już w 9 minucie Julian Quiñones zadał kłam tej taktyce, no to później troszkę tak nie wiedzieli, co się dzieje.
1: No tak mam wrażenie, że pierwsze minuty, czy pierwsza połowa to były jeszcze jakieś próby rozgrywania od tyłu, nieumiejętne, ale były, ale druga to już było po prostu pełna orka i fizyczne, tak. Brutalne powstrzymywanie Meksykanów. Nie było to fajne, jeśli chodzi o święta futbolu. No,
2: absolutnie nie było to fajne pod względem takiego bezstronnego kibica, który chciał obejrzeć dobre show, dobry mecz. No i tak naprawdę druga połowa rozpoczęła się od, można powiedzieć, ciosu nokautującego, ponieważ czerwona kartka w 49 minucie w wykonaniu Yaya Seedhow, to jest obrońca RPA, który gonił atakującego reprezentanta Meksyku, który wyszedł w sytuacji sam na sam, no i musiał go po prostu wyciąć równo z trawą, no to wiązało się z rzutem wolnym w okolicach 16 i bezpośrednią czerwoną kartką, ale to nie była jedyna czerwona kartka, ponieważ czerwieni posypało się w tym meczu całkiem sporo. Później swoją przewagę Meksyk zaakcentował jeszcze bramką na 2-0 w wykonaniu Raula Jimeneza w 67 minucie. No i widać było, że od tego momentu RPA przestało grać w piłkę nożną, a zaczęło grać, nie wiem, boks, wrestling, MMA. Ciężko mi powiedzieć, ale z piłką nożną nie miało to wiele wspólnego. Przez to w 84 minucie za naprawdę z bokserskiego punktu widzenia przepiękny cios, ale z piłkarskiego bardzo bandyckie zachowanie. Za to zachowanie wyleciał Temba Cwein z RPA, no i było już 9-11, ale tak się nie skończyło, ponieważ w doliczonym czasie gry RPA jeszcze wyszło z kontrą takiej ostatniej szansy, ostatniej nadziei, no i Cesar Montes z kolei wyciął piłkarza z południa Afryki, no i taka moja ostatnia, ostatnie przemyślenie w tym meczu było, ale tam się miejsca zrobiło na boisku, jak nagle nie biega 22 chłopa, tylko 19.
1: No właśnie, 2-0 to wynik w golach meczu Meksyku z Republiką Południowej Afryki, 1-2 w czerwonych kartkach. To spotkanie wieczorne. No i teraz to trudniejsze do oglądania dla europejskiego kibica. 4 nad ranem. Wtedy Korea Południowa i Czechy wyszły na boisko.
2: Bardzo trudne spotkanie do oglądania dla europejskiego kibica z powodu godziny i jeszcze trudniejsze z powodu przebiegu pierwszej połowy, w której nie działo się absolutnie nic. Dwie próby Hyun-Min-Sona, jedna z dystansu, jedna próba Kang In-Lee też z dystansu, ale one nijak się miały do jakiegokolwiek realnego zagrożenia bramki strzeżonej przez Kowarza. No i widać było, że Korea jest lepsza piłkarsko, ale Czechy są bardzo zdyscyplinowane taktycznie. To nie zmieniło się w drugiej połowie, ale zmienił się wynik, ponieważ w 59 minucie bardzo dobre, nawet nie dośrodkowanie, co wznowienie z autu, takie w stylu Islandia 2016, jeżeli ktoś pamięta to Euro, tak wrzut od razu idealnie z linii bocznej aż w pole karne. Władysława Coufala wykorzystał Ladislav Krejci, no i to Czesi wyszli na prowadzenie, ale po 8 minutach Koreańczycy wyrównali bardzo ładnym, szybkim antakiem i sfinalizowaniem akcji Hwan In Bioma. Później Czesi znów próbowali stałych fragmentów gry. Bramkę zdobył Tomasz Sołczek w 77 minucie, ale radość nie trwała długo, ponieważ jak wiemy, półautomatyczny spalony jest tutaj na tych mistrzostwach i od razu poinformował arbitrów o tym, że Czech palił tą sytuację. No i Czesi przenieśli się z nieba do piekła, ponieważ dosłownie dwie akcje później w 80 minucie Oh Hyun-gyu strzelił gola na 2-1 po bardzo ładnej wrzutce z takiej sytuacyjnej piłki z samego narożnika, z samej linii końcowej tak naprawdę, która była w wykonaniu strzelca pierwszej bramki, więc gol i asysta, naprawdę dobre rozpoczęcie piłkarza Korei.
1: No, czyli grupę A mamy już za sobą, jeśli chodzi o inaugurację. Dziś w nocy także dwa mecze. Kanada, Bośnia i Hercegowina to spotkanie pierwsze, USA i Paragwaj to spotkanie drugie. Jakie są twoje przewidywania na te mecze?
2: Przewidywania na pewno godzinowe są takie, że Kanada i Bośnia będzie prostsze do oglądania, bo to o 21. Kanadyjczycy jako gospodarze na pewno mają coś do pokazania, coś do udowodnienia, ale Bośnia, moim zdaniem i zdaniem wielu osób, może być czarnym koniem tego turnieju, więc nie zdziwię się, jak 200-letni Edin Dzeko poprowadzi tą reprezentację albo do triumfu, albo do co najmniej zadowalającego wyniku.
1: Zwłaszcza jeśli masz Katar w grupie, to też ułatwia wyjście z trzeciego miejsca.
2: Dokładnie,
1: potencjalnie.
2: Dokładnie,
1: jeśli tutaj
2: ułatwia zrobienie dobrego bilansu.
1: Dokładnie tak. To pierwsze spotkanie, a co jeśli mówisz o drugim?
2: Drugie spotkanie rozgrywane o 3 w nocy naszego czasu, czyli USA z Paragwajem. No tutaj też mam wrażenie, że gospodarze mają sporo do udowodnienia, ale Paragwaju absolutnie nie można deprecjonować, ponieważ bardzo dobre nazwiska. Paragwajska piłka poczyniła mocny postęp. Cytując klasyka, chociażby Almiron może poprowadzić tą kadrę albo do zwycięstwa, albo do remisu. Ja bym mimo wszystko obstawiał remis ze wskazaniem na Paragwaj.
1: No to jutro cię z tego rozliczymy. Jutro i w ogóle w weekendy Studia Mundialowe o godzinie 9.50. Dzisiaj z kolei o 7.50 był z nami Szymon Kamuda z redakcji sportowej Radia Afera. Dzięki wielkie.
2: Dzięki wielkie, miłego dnia.

0: Zuzanna Pobocka-Bulczak zamieniła Szymona Kamudę w studiu. Co ty masz do powiedzenia na temat dzisiejszych meczów?
1: O, bardzo dużo. Oczywiście, że tak, zawsze.
0: No to słucham. Rozumiem, to by się dobrze spało o 4 rano.
1: Tak.
0: Ale dzięki temu jesteś zwarta i gotowa, żeby serwis informacyjny nam teraz przedstawić na 3 minuty przed 8.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Stadler zaprezentował ostateczny wygląd pociągów FLIRT dla kolei wielkopolskich. Do elementów charakterystycznych wagonów będą należeć biało-czerwone barwy oraz napis na burcie zaprojektowano w Poznaniu, wyprodukowano w Siedlcach. Ma to być ważny sygnał lokalności projektu i produkcji. Wygląd zewnętrzny to jednak nie jedyna nowinka. Każdy nowy pięcioczłonowy skład ma mieścić do 627 pasażerów.
2: Klimatyzacja, więcej miejsca na rowery, oczywiście toalety dla osób o ograniczonej sprawności. Po pierwsze zasilanie dla laptopów na przykład, czy też elementy wizualizacyjne, jak monitory informujące o czasie przejazdu, ale także jest możliwość przekazania informacji marketingowych i tak dalej. Poprawiamy komunikację.
1: Mówi prezes zarządu Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Powyższy opis dotyczy 10 pojazdów, na które władze województwa podpisały kontrakt w marcu. Ukończono kolejny etap rozwoju Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim. Jesienią Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety udostępniło nową jadalnię i kuchnię, a wczoraj otwarto nowo wyremontowaną część budynku, w której znalazły się punkt medyczny, gabinety, terapeutów i prawników. Na miejscu można odwiedzić również świetlice, siłownię oraz przestrzeń dla profilaktyki zdrowotnej, a przede wszystkim łaźnie, pralnie i punkty wydawania odzieży. Siedziba znajduje się na ulicy Łąkowej. Na jej realizację przeznaczono 2 unijne dotacje, środki miasta oraz państwa. Elżbietanki w Poznaniu pomagają ubogim i cierpiącym od XIX wieku.
3: Eko informacje.
1: Sadzonki za odpady. Taką propozycję przygotowały dla poznaniaków i poznanianek Gratowiska. Każdy, kto przywiezie dziś śmieci do wybranego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, otrzyma pelargonię. Obowiązuje zasada jedna osoba, jedna roślina. Nie ma znaczenia rodzaj i masa oddanych śmieci. Akcja jest formą nieco spóźnionego świętowania Dnia Środowiska, który jest obchodzony w 100 państwach 5 czerwca. Ponieważ święto w tym roku wypadło w długi weekend, Zakład Zagospodarowania Odpadów przeniósł akcję na dziś. Dzisiaj liczba rozdawanych kwiatów jest ograniczona.
3: To organizują studenci.
1: Już jutro rusza edycja zerowa festiwalu Splot. Zerowa, ponieważ jest to całkiem nowa inicjatywa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Nazwa interdyscyplinarnego wydarzenia nawiązuje nieprzypadkowo do czasownika splatać.
4: I cała idea tego festiwalu polega na tym, że splatamy różne osoby, różne rodzaje sztuki i różne organizacje, które inaczej by się nie splotły.
1: Mówi Natalia Kusiak, odpowiedzialna za marketing festiwalu. A co w programie?
4: Na uczestników festiwalu Splot czekają warsztaty, pokazy filmowe, będą warsztaty oświetleniowe, warsztaty z improwizacji aktorskiej, warsztaty taneczne, będzie sitodruk, będzie konkurs jednego wiersza, wystawa fotograficzna. Przed festiwalem organizowany jest jeszcze fotospacer.
1: Choć wydarzenie organizowane jest przez studentów i studentki UAM, organizatorzy zapraszają również osoby spoza akademickiego kręgu. I tą informacją kończę ten serwis. Na kolejny zapraszam przed godziną 9.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Kura jest w stanie obejrzeć wszystkie mecze. Nie mam pojęcia, czy coś z nich rozumie, ale na pewno zna się na zegarku.

W 12 dniu czerwca, czyli w piątek, Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. Takie święta dzisiaj obchodzimy, a także imieniny Mieczysławy, Onufrego, Antoniego, Jana, Antoniny, Janiny, Władysława, Czesława, Kacpra czy Leona. Wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim wymienionym. Podpisujemy się, może jakiegoś falafela zamiast tortu, coś w tym stylu zaproponujemy. Mamy też przysłowie na dzisiaj, ja sobie pozwolę. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. No była wczoraj burza, ale mam nadzieję, że będzie okej.

Na Grunwaldzkiej tramwaje podobno łapią opóźnienia, zwłaszcza te jadące od centrum w stronę Junikowa i Budzińskiej. To informacja od słuchacza Adama. 618750213 albo aferek@aferokom.pl, jeśli wiecie więcej albo w jakiejkolwiek innej sprawie chcecie się skontaktować. My na szczęście żadnego opóźnienia nie mamy, jeśli chodzi o stałe punkty programu. A te już zapewne wiecie z poprzednich naszych aferanków albo aferytmów. W tym tygodniu przygotował zespół Madame Affaire, który całą masę singli przez właściwie całą zimę, wiosnę nam proponował i teraz wszystko to zebrał w jedną całość zatytułowaną post-funk. To jest taka próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskiej muzyce da się stworzyć jeszcze coś nowego gatunkowo. Być może właśnie taki alternatywny disco będzie odpowiedzią. Nazwijmy to post-funkiem. Owszem, 10 utworów znanych już wam, bo wszystkie zdążyliśmy wyemitować. No to teraz ten, który pod numerem 8 na tym albumie się znajduje. Też go na pewno znacie, bo on chociażby na aferzastej liście przebojów się utrzymuje od dłuższego czasu. Dosyć bodźców. To jest nasza propozycja z płyty tygodnia na piątkowy poranek. No to posłuchajmy, nie przebodźcowujmy się.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
2: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
8: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Dot in the Sky przed momentem na antenie Radia Fera. Kropki na niebie to ja znam. To może być jakiś samolot, który bardzo wysoko leci. To może być gwiazda, jeśli mamy noc. No, różne opcje generalnie są. Jeśli chodzi o ciało elektryczne, które za moment naszej antenie, bo to nasza nowość od Michała Kisielewskiego, to mi się kojarzy jedynie węgorz. O węgorzu też są jakieś piosenki, taka, gdzie jest poszukiwany na przykład taki węgorz i on ma biały kolor. No, ale to chyba nie będzie ta propozycja. Ja zresztą na dziełach kultury to się nie znam. O dziełach kultury to będzie za moment w Przynęcie Kulturalnej. No ale póki co nasza nowość. Posłuchajmy. Ciało elektryczne to nie wiem, gitara elektryczna na pewno w tym jest. To słyszę, to umiem akurat rozpoznać. Może ta gitara ma to ciało? Sprawdźmy.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dla entuzjastów kina i teatru ten wieczór będzie w sam raz. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji kulturalnych na spędzenie czasu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Każdy potrzebuje kumotra. Kumotry to historia przyjaźni kobiet z wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Samodzielne, niezależne i nieubłaganie pogodne. Właśnie takie są Hanka i Bronka. Oprócz projekcji filmu odbędzie się również spotkanie z samą reżyserką Emilią Śniegowską. Kino Pałacowe o godzinie 18. Wieś ma głos. Premiera Nagle Teatru. Wsi spokojna, wsi tęczowa. To historia powrotu Stefana do rodzinnej wsi. Historia jego relacji z ojcem tradycjonalistą, siostrami oraz przystojnym parobkiem Jędrkiem. Muzyczna opowieść o miłości, rodzinie i poszukiwaniu siebie. Dom tramwajarza o godzinie 20:30. Kolejny filmowy wieczór na wolnym. Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, od A24. To emocjonalna historia Lindy. Pewnego dnia jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach. Jej życie się rozpada i zamienia w bieg z przeszkodami. To opowieść o gniewie, rozpaczy, determinacji i szaleństwie. Ten roller coaster odbędzie się na Placu Kolegiackim o 21:45.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

Weekend się zbliża, wakacje się zbliżają, to i podróży będzie pewnie więcej. No to krótki instruktaż dla wszystkich, którzy gdzieś się wybierają dalej niż do, powiedzmy, Kołobrzegu czy do Mielna. Jak idziecie na lotnisko i chcecie stamtąd polecić samolotem, to nie zostawiajcie bagażu, bo to się potem kończy tak jak wczoraj na lotnisku Ławica. Tam ewakuowany był cały terminal, a powodem były właśnie dwa duże bagaże pozostawione bez opieki. Godzinę 10 podobno to mniej więcej trwało, jeśli chodzi o taką niemożność dostania się na lotnisko. No, podobno też internauci twierdzą, że niektóre samoloty to odleciały bez pasażerów. Tego nie wiem. Wiem, że my za chwilę do Włoch odlecimy. A to dlatego, że Kinga Szymczak w kulturowym espresso właśnie tam nas zabierze. Nawet doprecyzuje, nie tylko do Włoch, a do Turynu. Tam za chwilę się znajdziemy.

0: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie znajduje się wejście do piekła i za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo! Dzisiaj przenosimy się do Turynu, miasta kultury, biznesu i sportu oraz magii. Stolica Piemontu, jednego z 20 regionów Włoch, to bogate miasto, gdzie narodziły się takie sławy jak Gigi D'Agostino, Fiat, Carla Bruni czy Lavazza. To tutaj przechowywana jest jedna z najważniejszych relikwii kościoła, całun turyński. Pierwsza stolica Zjednoczonych Włoch w niektórych kręgach istotna jest też z innego, nieco mniej oczywistego powodu. Według niektórych znawców ezoteryki i okultyzmu, Turyn jest miejscem, gdzie przeplatają się ze sobą biała i czarna magia. To miasto, którego historia sięga czasów rzymskich i jeszcze dalej. Ale to właśnie w okresie renesansu stało się centrum ezoteryki. Wiele legend i mitów związanych z jego ulicami przyciąga uwagę nie tylko lokalsów, ale, może nawet przede wszystkim, turystów z całego świata. Biała magia w stolicy Piemontu to zjawisko głęboko zakorzenione w lokalnych tradycjach i praktykach uzdrowicieli. W przeszłości bardzo dużo osób zwracało się do lokalnych znachorów czy zielarzy, którzy wykorzystywali zioła i naturalne składniki do leczenia różnych dolegliwości. Opierano się tutaj na zaufaniu do sił natury i jej dobroczynnych właściwości. Według legendy Turyn jest jednym z punktów Białego Trójkąta Magicznego. Został zbudowany w miejscu, gdzie zbiegają się rzeki Pad, który symbolizuje słońce, i rzeki Dora, symbolizującej księżyc, co powoduje kumulację pozytywnej energii. W ten sposób razem z Pragą i Lyonem tworzą Trójkąt Białej Magii. Jednym z najważniejszych miejsc Białej Magii w Turynie to Kościół Wielkiej Matki położony u podnóża wzgórza. Umieszczone przy wejściu posągi wiary i religii wskazują miejsce, w którym zakopany jest Święty Graal, kielich, z którego Jezus pił podczas ostatniej wieczerzy. Kolejnym symbolem magicznego Turynu to Molle Antonelliana, dawna synagoga, a dziś budynek użytku publicznego. Według ezoterycznych ekspertów symbolicznym pomnikiem Turynu byłaby ogromna antena ze szczytu budynku sięgająca ku niebu, którą widać z każdego miejsca w Turynie, a nawet pobliskich Alp. Ma promieniować na miasto pozytywną energię pobieraną spod ziemi. Jeśli jesteście zainteresowani rytuałami magicznymi, koniecznie musicie zajrzeć do zamku w Rivoli, dawnej siedziby książąt, a dziś muzeum, które kryje wiele tajemnic. Uważane jest za miejsce mocy, gdzie odbywały się ceremonie związane z białą magią. W kontraście do dobrych mocy, Turyn ma swoją ciemną stronę. Razem z Londynem i San Francisco ma tworzyć trójkąt czarnej magii. W historii Turynu czarna magia miała swoje korzenie w praktykach okultystycznych i tajemniczych rytuałach, które często wywoływały strach wśród mieszkańców. W średniowieczu i renesansie, w czasach, gdy ciemne moce były postrzegane jako realne zagrożenie, wielu ludzi zostało oskarżonych o uprawianie czarnej magii. Procesy czarownic, które miały miejsce nie tylko w Turynie, ale w całej Europie, były często wynikiem panicznych reakcji na zjawiska, które ludzie uważali za nadprzyrodzone. Piazza Statuto to z kolei pierwsze miejsce, o jakim myślimy w przypadku czarnomagicznego Turynu. Wydaje się, że starożytni Rzymianie umieścili w tej części miasta nekropolię i valis occisorum, czyli szubienicę, gdzie dokonywano egzekucji przestępców. W centrum placu zlokalizowany jest centralny węzeł kanalizacyjny, który w starożytności był nazywany kloakę lub po prostu ustami piekieł. To, co nas interesuje na tym placu, to fontanna tunelu Frejus. To pomnik stworzony jako hołd złożony górnikom, którzy polegli podczas robót tunelowych. Dla oświeconych skrzydlaty geniusz przedstawiony na górze jest uosobieniem Lucyfera, który przewodzi siłą ciemności, spoglądając wyzywająco na dobroczynne siły, czyli wschód, symbol światła i narodzin. Co więcej, na jego głowie umieszczono wcześniej pięcioramienną gwiazdę, którą później usunięto. Być może trzecie oko. Wreszcie, na placu znajduje się również obelisk geodezyjny, który wskazuje przejście 45. równoleżnika, który dla znawców magii wskazuje centrum złych mocy. Moce Turynu od zawsze przyciągały znakomitości w dziedzinie okultyzmu. Mieli tu przebywać Alessandro di Cagliostro, wolnomularz, założyciel zakonu masonerii egipskiej, czy Nostradamus, jeden z najsłynniejszych badaczy wiedzy tajemnej, doradca królowej Francji Katarzyny Medycejskiej. Do Turynu miał go ściągnąć w 1556 roku na dwór sabałcki książę Emanuele Filiberto, aby leczyć bezpłodność jego żony, księżnej Marguerite de Valois. W latach 1760-69 alchemik, którego my bardziej kojarzymy z jego osiągnięć w romansach, Giacomo Casanova, przechadzał się po Turynie i w swoich pamiętnikach zapisał: wśród miast Włoch Turyn jest tym, w którym uciechy mają wszystkie uroki, jakich pragnie miłość, ale tutejsza policja jest bardziej irytująca niż gdzie indziej. Mówi się, że wśród wielu kobiet, które spotkał, były też słynne wiedźmy z Rivary, które wyjawiły mu skład niektórych eliksirów miłosnych. Turyn to miasto, w którym biała i czarna magia wciąż są obecne w kulturze i świadomości mieszkańców. Przez wieki przyciągało ono zarówno tych, którzy pragnęli być ozdrowieni, jak i tych, którzy szukali władzy. władzę nad siłami natury. Historia Turynu, naznaczona zarówno mistycyzmem, jak i strachem, jest świadectwem tego, jak różnorodne mogą być ludzkie pragnienia i obawy. W końcu magia, czy to biała, czy czarna, jest odzwierciedleniem ludzkiej natury. Pragnienie odkrywania tajemnic życia, a także zrozumienia tego, co nas otacza. W Turynie każdy znajdzie coś dla siebie. A magia tego miejsca sprawia, że staje się ono niepowtarzalnym punktem na mapie włoskiej ezoteryki. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Aferanek.

Wasze nadzieje na ewentualną wygraną w naszym konkursie muszą być oczywiście poparte SMS-em, którego do nas wyślecie, a do rozdania mamy wam dzisiaj bilet na koncert. Nioko i Nowika to w najbliższy czwartek pod Minogą, wejściówka podwójna na kogoś z was czeka. Jeśli chcecie posłuchać tego zestawu, elektronika, dark jazz, psychodeliczny rock, świat mitologii słowiańskiej, cyberpunk, to wszystko tam będzie, jeśli tylko, znaczy inaczej, będzie na pewno, ale wy tam możecie być z osobą towarzyszącą, jeśli tylko się do nas odezwiecie. Pytam was dzisiaj w konkursie, z czym falafel, bo Międzynarodowy Dzień Falafela mamy. Grzesiu, mój realizator, stwierdził, że falafel to tylko i wyłącznie na ostrym i to bardzo tak definitywnie. Ja nie mam tak już teraz woli i chęci, żeby z tym dyskutować, bo to było zbyt stanowcze stwierdzenie, ale wy może macie inne zdanie. 7148, pod ten numer możecie pisać hasło afero, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na to pytanie, z czym falafel. Złotówka i 23 to koszt SMS-a.

Zespół Chłodno przed momentem naszej antenie. Rzeczywiście jak na czerwiec to najcieplej dzisiaj nie jest i nie będzie i tak też się utrzyma sytuacja w najbliższych dniach. 14,5 stopnia w tym momencie w Poznaniu, tak twierdzi taka ikonka, którą mam w naszym programie radiowym emisyjnym. Dzisiaj maksymalnie stopni 20 ma być, natomiast chyba nie będzie tak intensywnych ulew jak wczoraj po południu czy wczesnym wieczorem przeszła. W Poznaniu trochę pogrzmiało, ale na przykład we Wronkach całkiem spora ulewa z Gradem. Tam rzeczywiście strażacy mieli pełne ręce roboty. 43 interwencje w całej Wielkopolsce związane z warunkami atmosferycznymi. Weekend też może być deszczowy, ale mam nadzieję, że już nie aż tak spektakularnie.

Ten utwór, który przed momentem słyszeliście, to nasza kolejna dziś propozycja muzyczna, nasza nowość muzyczna, Chłopcy z miasta i utwór Lecę tu. Zresztą to hasło wybrzmiało kilkukrotnie podczas ostatnich 3 minut. Nasza nowość, ale też przy okazji nasza propozycja do naszej aferzastej listy przebojów. Dzisiaj już notowanie 1745, a no właśnie, jeszcze takie 3 godziny macie mniej więcej, żeby zagłosować, bo do 12 przyjmujemy waszą opinię na temat tego, co i na jakim miejscu w aferzastej ma się znaleźć. Chłopcy z miasta to jedna z 5 nowych propozycji. Aferę.pl, zakładka aferzasta, tam was odsyłam.

0: No to teraz dorośli sobie porozmawiają. Tak The Strokes zapowiada to, co w tym momencie się wydarzy, dlatego że też Zuzanna Pobłocka-Bulczak już w naszym studiu. O czym dorośli rozmawiają? Nie wiem.
1: Jaki... A o czym byś chciał?
0: No czy... nie wiem, o czymś, co na rynku, co ostatnio jakimś pani kupiła, może o tym, co, jakie choroby, co boli, co u lekarzy. No chyba takie tematy są dla dorosłych, nie?
1: No chyba tak. Chyba o tym, że jak się skacze ze schodka ostatniego, to wtedy się łamie noga automatycznie.
0: A to nie, to ostatnio nie? Mnie noga zabolała, jak wszedłem na schodek. Wiesz, nacisnąłem.
1: A, no to, no tak, no to brzmi bardzo, jak bardzo dorosła rozmowa, no.
0: No, to myślę, że takie właśnie dorosłe tematy też podejmują na przykład zastępcy prezydenta Poznania. O nich będzie w serwisie informacyjnym na 3 minuty przed 9.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Znamy nowych zastępców prezydenta Jacka Jaśkowiaka. 1 lipca pracę na tym stanowisku podejmie Bartosz Derech, poznaniak, który od 20 lat pracował w gminie Rokietnica. Na rzecz nowego urzędu porzuca właśnie funkcję wójta.
2: Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to uważam dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no w tych sektorach, które zostały mi powierzone.
1: Mówi sam Bartosz Derech. Z kolei czwartą zastępczynią prezydenta miasta od wczoraj jest Magdalena Pietrusik-Adamska, dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
3: Jeśli chodzi o panią Pietrusik-Adamską, no to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solowskiego. Też mam jakiś taki dyskomfort, bo powinienem zauważyć tak pewien poziom zmęczenia, tak stresu. Na 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę.
1: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Odnosi się to do powodów osobistych i zdrowotnych, z powodu których Jędrzej Solarski zrezygnował ze stanowiska, które piastował od 2015 roku.
4: Przystanek informacja.
1: Szykują się duże zmiany w systemie PEKA. Od 2028 roku powinniśmy móc zapłacić za przejazdy komunikacją miejską zbliżeniowo, na przykład kartą płatniczą lub telefonem z aktywną odpowiednią funkcją. Dotychczasowe karty PEKA nie będą już konieczne.
5: W całości system PEKA będzie niezależny od kart plastikowych, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnych decyzji, ani żadnych takich zakusów, żeby od tych kart odchodzić. Oczywiście my będziemy obserwować, patrzeć, jak klienci korzystają z tego systemu i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
1: Zapowiada rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Nowe rozwiązanie ma ułatwić przejazdy komunikacją miejską, zwłaszcza osobom, które rzadko z niej korzystają, na przykład turystom. ZTM zapewnia jednak, że modernizacja nie będzie miała charakteru rewolucyjnego. Dalej będzie możliwość kasowania papierowych biletów oraz używania plastikowych kart. Dosłownie chwilę temu, bo o 8.45 rozpoczęła się impreza Lotto Plaża Wolności 2026. Do godziny 19 potrwają eliminacje do turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Turniej główny odbywać się będzie jutro i pojutrze. Wydarzenie nie ogranicza się jednak do śledzenia zmagań najlepszych zawodników.
6: Dużo obiektów, dużo zawodników, dużo amatorów, którzy dopiero chcą się uczyć i się uczą. Właśnie na boiskach przy Rusałce można zobaczyć, że te boiska są praktycznie cały czas zajęte.
1: Mówi Justyna Czupryniak, zawodniczka i zdobywczyni 5. miejsca w zeszłorocznym finale Mistrzostw Polski. Finał zmagań kobiet zaplanowano na niedzielę o 15.30, a mężczyzn na 16.30.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98.6.
1: Za nami otwarcie Dni Łazarza. To coroczne święto poznańskiej dzielnicy obchodzone jest po raz 36. Po raz 19 z kolei uczczone zostało paradą z udziałem szczudlarzy, bamberek, zabytkowych aut czy orkiestry dętej. Motywem przewodnim tegorocznego przemarszu było hasło 70. rocznica poznańskiego czerwca, Łazarz pamięta. To jednak nie koniec atrakcji, bo Dni Łazarza trwają od minionej środy do najbliższego poniedziałku. W programie znajdziemy wiele koncertów, pokazów filmowych, turniej piłki nożnej czy bieg łazarski, który odbędzie się w Parku Kasprowicza dziś o 17. Pełen przegląd atrakcji znajdziecie na stronie poznań.pl oraz łazarz.pl. I na ten moment w serwisie to wszystko. Na ostatni zapraszam o 9.57.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: A największą atrakcją każdego aferanka w Radiu Afera jest rzecz jasna nasza kura.

12 dniu czerwca, czyli w piątek, drugi piątek tegoż miesiąca. Do wakacji chyba jakieś 2 tygodnie zostały jeszcze uczniom, chyba że już po maturze jesteście, to wtedy nie. No właśnie, święta dzisiaj mamy 4, takie mogę wymienić jak Międzynarodowy Dzień Falafela, który podobno według mojego realizatora tylko na ostro jest dobry, Dzień Stylisty Paznokci, a także Święto Służby Ochrony Państwa i Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Taki zestaw świąteczny, oprócz tego zestaw imieninowy wybitnie długi. Ja przeczytam sobie część tych imion: Mieczysława, Jonofry, ale też na przykład Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyn, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazarej, Wyszemir. Wszyscy chcą mieć imieniny 12 czerwca. Co wy będziecie robić w weekend? Świętować? A może w coś grać? Tak jak Dorosz i Mateusz?

5 minut po godzinie 9. Oczywiście granie w komputer w grę jest jakąś opcją na weekend, zwłaszcza, że trochę ma popadać. No, ale też nie przesadzajmy, bo całkiem sporo w Poznaniu będzie się działo. Część propozycji już wam Zuza Pobłocka przed chwilą przedstawiła w serwisie informacyjnym, ale no nie wszystkie. Oprócz Dni Łazarza wspomnianych, gdzie dzisiaj koncerty, jutro koncerty, ale też pokazy filmowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się będzie działo do poniedziałku. Oprócz turnieju Plaża Wolności, który nad Rusałką, tam siatkówka plażowa, no to dzieje się też cała masa innych rzeczy. Jeśli chodzi o koncerty, to na przykład koncerty muzyki etnicznej, folkowej, festiwal Etna w Port On już trwa także od wczoraj do niedzieli. Poznań będzie taką stolicą muzyki świata. 19 już edycja. Tegoroczny program łączy muzyczne inspiracje z Karpat, Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego z dźwiękami Kaukazu, Anatolii, Afryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej. Cały świat chyba wymieniłem, bo nie wiem co jeszcze. No pewnie coś by się jeszcze znalazło, ale mam wrażenie, że spory kawał świata. Nawet pewnie większy niż gra na mundialu. O właśnie, mundial też jest opcją, żeby pooglądać, ale to bardziej po nocach. Ja tu wam proponuję rzeczy, które w ciągu dnia można porobić. Oprócz tego, z rzeczy koncertowych, no to już też wspominany dzisiaj podczas tej audycji Dawid Podsiadło będzie grał na stadionie, no ale to myślę, że jak ktoś się wcześniej tym nie zainteresował, to co najwyżej teraz może go zainteresować fakt, że jakieś tam utrudnienia w ruchu jutro mogą być na Grunwaldzie w związku z tą imprezą. Wzmocniona też będzie komunikacja publiczna. Oprócz tego z takich propozycji innych, no to jeśli chcecie sami pouprawiać jakiś sport, to jutro otwiera się pływalnia letnia w Parku Kasprowicza. Jutro w samo południe, tak po kowbojsku trochę, ale chyba nikt nie będzie robił żadnych pojedynków strzeleckich ani czego takiego. Po prostu będzie można wskoczyć do basenu. A zainteresowanie zawsze było spore, bo w rekordowych sezonach było to nawet 60 tysięcy odwiedzin w ciągu wakacji. Do niedzieli 25 czerwca basen będzie działał w godzinach od 12 do 20. Później będzie czynny od 9. Uruchomione też zostaną godziny dla pływaków, tak zwane, czyli poranki, podczas których będzie możliwe skorzystanie wyłącznie z 50-metrowego basenu tego tak zwanego olimpijskiego. To jeśli chodzi o taką propozycję sportu, który sami możecie pouprawiać. Jeśli chcecie natomiast popatrzeć na to, co robią inni, no to tak, wspomniana Plaża Wolności już przeze mnie i przez Zuzę była. To oczywiście nad Rusałką turniej siatkówki plażowej. No, ale też na przykład może turniej dawnych europejskich sztuk walki. To jeśli słuchacie awaryjków uważnie, to też ten temat się na jednej z audycji przewinął. Turniej Black Horns Cup, on się rozpoczyna właściwie powoli już teraz, ale generalnie w weekend te najważniejsze rzeczy w centrum Oaza w Kurniku. Generalnie porywalizują ludzie, którzy uprawiają taką szermierkę tylko średniowieczną bronią. Mieczami, rapierami, innymi takimi zabawkami. Oczywiście też z zachowaniem całego ceremoniału z epoki. To jutro i pojutrze w Kurniku, to też zabawa pod patronatem Radia Afera, także my szczególnie polecamy akurat to wydarzenie. Ponadto turniej tenisowy się rozpoczyna w Poznaniu. Poznań Open od niedzieli. W niedzielę pierwsze mecze eliminacyjne. Preeliminacje już były, także już jakiś, jeśli byliście w zeszły weekend, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, no to jakieś elementy być może już tego tenisa załapaliście. Jeśli nie, no to od niedzieli będzie można. Zwłaszcza, że pierwsze dni, te pierwsze rundy, tam wstęp będzie całkowicie wolny. No po prostu można przyjść i popatrzeć, jak tenisiści i to tacy, no może nie najściślejszej, ale całkiem szerokiej światowej czołówki w Poznaniu rywalizują. Cała masa rzeczy do robienia. No ja nie wiem, jak my to wszystko zmieścimy, moi drodzy, w 2,5 dnia weekendu. Będzie to skomplikowane. A jeszcze na przykład, nie wiem, aferzastej można posłuchać o 20 w aferze. Albo w ogóle jakichś innych audycji. Cała masa ich jest. Afera.com.pl, zakładka program. Tam was odsyłam, bo tam wszystkie z nich znajdziecie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko

0: człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI – algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny – Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

16 minut po godzinie 9. Po raz przedostatni w dzisiejszym aferanku zaglądamy na listę aferowych nowości. Tam utwór od Kaliny, od Kamili Kurkus, Rain. No tak on się nazywa. To nie chodzi o deszcz, tylko o takie rządzenie. O, może w ten sposób. No to zarządzanie anteną Kamila.

Mówiłem chwilę temu o tym, że basen, otwarty basen w parku Kasprowicza będzie się jutro otwierał. My na szczęście nie mamy z basenami takich problemów, jak mają Islandczycy, drodzy słuchacze. Mianowicie okazuje się, że na basenie w Akureyri, to takie spore jak na islandzkie standardy miasto w północnej części wyspy, coraz powszechniejsze stają się sytuacje, gdy osoby idące na basen pływają w strojach kąpielowych, ale założonych na bieliznę. O co chodzi? O to chodzi, żeby móc trochę ten strój kąpielowy zsunąć i w ten sposób pokazywać światu, że ma się bieliznę znanej modowej marki. No i okej, ale problem polega na tym, że to nie jest estetyczne. Pewnie wiecie, nie każdy to robi, ale zapewne wiecie, słyszeliście, że trzeba, czy powinno się myć przed wejściem na basen. No to ciężko to zrobić chyba bez zdjęcia bielizny, nie wiem. No w każdym razie zachód zachodem, ale chyba tych trendów nie przejmujmy. Jak już pójdziecie do parku Kasprowicza czy jakiegokolwiek innego, zróbcie to normalnie po polsku.

26 minut po godzinie 9:00 to jest najwyższy czas, żeby przypomnieć wam o naszym dzisiejszym konkursie Gnioko i Nowika. To jest podwójny koncert, może tak, o tak to ujmę. Gnioko i Nowika wystąpią w najbliższy czwartek, 18 czerwca pod Minogą. Nowikę znacie z naszej anteny, Gnioko być może mniej, ale to jest taka muzyka, która łączy nowoczesną elektronikę z dark jazzem, z psychodelicznym rockiem. Ma was wynieść w świat mitologii słowiańskiej i cyberpunka. Jeśli chcecie skorzystać z takiej propozycji i wy, i wasza jakaś osoba towarzysząca, bo wejściówka jest podwójna, no to piszcie 7148, to jest numer telefonu, koszt to złotówka i 23 takiego SMS-a, a w treści wpisujecie hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzcie nam na pytanie, z czym falafel, bo dzisiaj dzień falafela obchodzimy. A ja już głodny jestem, czas na śniadanie.

0: That's Quarter Wolf. And as we take our furry friends into rehab on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. English Breakfast. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja.

20 minut do godziny 10, tu Aferynek w Radiu Afera. Ja zaglądam sobie na drogową mapę Poznania i jeśli powiem wam, że utrudnienia są w rejonie Ronda Śródka, to absolutnie nikogo nie zaskoczę, ale to nie są takie zwykłe utrudnienia, że po prostu mamy Rondo Śródka i tak dalej, i tak dalej. Do wypadku tam doszło to od strony zachodniej, jakby od strony Cybina, od strony mostu Bolesława Chrobrego. Tam uważajcie na siebie. Generalnie jak patrzę na całą mapę drogową Poznania, to ona wygląda poza tym jednym incydentem raczej dosyć standardowo. Na dwójce ewentualnie możecie uważać, jeśli jedziecie na zachód od węzła Poznań Luboń w kierunku węzła Poznań Komorniki, tam rzeczywiście jakiś mniejszy zator się robi. Ale poza tym chyba jak na piątek jest ok. 618750213. Dzwońcie, jeśli wiecie, co się dzieje. Bo na przykład na naszej antenie teraz dzieje się coś takiego, że nowość muzyczną wam prezentujemy. Mol, kto jest wykonawca, a utwór nosi tytuł Przy mnie, przy sobie. No to posłuchajmy, co tam przy nas.

A co jeśli tym, co przy was znajdzie, na przykład pan policjant, będzie chomiczek? Co wy na taką, na taki układ? Do takiej sytuacji doszło w Sopocie, drodzy słuchacze. 7 czerwca konkretnie, czyli w ubiegły weekend, policjanci z Sopotu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który leżał na trawniku. Po przybyciu na miejsce udzielili mu niezbędnej pomocy, wezwali zespół ratownictwa medycznego. Całkowicie normalna historia. Stwierdzono, że mężczyzna wymaga dalszego leczenia, przewieziono go do szpitala, ale policjanci, czekając tym panem na przyjazd karetki, zauważyli, że w jednej z reklamówek coś się rusza. Reklamówek, które były przy tym mężczyźnie, no i okazało się, że w tej reklamówce jest klatka z chomiczkiem. No i co zrobić z chomiczkiem, jak jego pan jest transportowany do szpitala? Cóż, stanęło na tym, że policjanci zabrali chomiczka na komendę, zabrali go razem z klatką, no i nakarmili go, wymienili trociny, zapewnili bezpieczne miejsca. No tylko teraz chomiczek szuka nowego domu, jak się okazuje, bo właściciel, czy ten pan, który z tym chomiczkiem był, na razie się po niego nie zgłasza, żeby go odebrać. Nie wiem, co planował. W każdym razie jeden z policjantów zdeklarował, że może zabierze chomiczka do siebie. Cóż, lepszy chomiczek niż gołąb w takiej klatce dla chomiczka, prawda?

0: Mythological Beauty na 3 minuty przed końcem Afranka i przed godziną 10 nam wybrzmiewają. Czy w serwisie informacyjnym będą mity, czy tylko fakty?
1: Mity, czy tylko fakty? Fakty. Raczej fakty.
0: Raczej fakty. Pewności nie masz, ale się asekurujesz.
1: No tak, to jest taki tak zwany pupochron po prostu.
0: Okej, to w takim razie ja już o nic więcej nie pytam, nie będę cię wkopywał, po prostu zapowiadam, że 9:57 jest, a zatem czas na serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Szpital Wojewódzki w Poznaniu przechodzi cyfrową transformację. Wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne, elektroniczną dokumentację medyczną, rozwiązania wspierające obrazowanie medyczne oraz narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo danych pacjentów.
2: Trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja pozwala również zwielokrotniać te same ataki. Do tej pory poprzednio było tak, że był skończony zasób ludzki i miał określony czas każdego ataku. Ludzie musieli to przerobić. Dzisiaj na maszynach wirtualnych takich deepfake'owych maszyn nas atakują, mogą być miliony.
1: Tłumaczył główny specjalista do spraw wdrażania i rozwoju środowiska teleinformatycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Tomasz Kokoski. Poza bezpieczeństwem głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych. Prace nad wdrożeniem projektu trwają od maja ubiegłego roku, a zakończyć się mają 15 lipca. Już jutro na Cytadeli odbędzie się finał 32. Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. To największe w kraju wydarzenie adresowane do młodzieży, promujące wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i umiejętności ratowania życia. W zawodach biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych ze wszystkich województw, którzy przeszli etap okręgowy. Wielkopolskę w tym roku reprezentuje zespół z pierwszego ELO w Kępnie. Zawodnicy będą musieli się zmierzyć z realistycznymi scenariuszami kryzysowymi. Dla kibicujących i innych zainteresowanych czeka Białe Miasteczko, otwarta strefa profilaktyczna i edukacyjna przy dzwonie pokoju, w której będzie można wykonać bezpłatne badania.
3: Festiwalowa rozpiska na 98,6.
1: Po raz 19 w Poznaniu wybrzmiewa muzyka z całego świata. Wczoraj rozpoczął się festiwal Etnoport, w ramach którego artyści występować będą na trzech scenach do niedzieli. Zróżnicowanych brzmień można słuchać w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek, na Dziedzińcu Zamkowym oraz w parku imienia Adama Mickiewicza. Podczas wydarzenia spotkają się tradycje różnych regionów, od Karpat, Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego, przez Kaukaz i Anatolię, po Afrykę Południową i Amerykę Łacińską. Wśród wydarzeń towarzyszących można znaleźć na przykład kiermasz festiwalowy, zajęcia z jogi czy wypożyczalnie gier etnogierki. Dla dzieci jak zwykle przewidziano warsztaty w ramach strefy Małe Etno. Pełen program festiwalu znajdziecie na stronie organizatora, czyli Centrum Kultury Zamek.
3: Tym żyją studenci w Poznaniu.
1: Dla uczniów lada moment zaczną się wakacje, a dla studentów sesja, która niestety często wiąże się z dużym stresem. Badacze jednak podkreślają, że nie każdy stres jest zły. Eustres mobilizuje nas do nauki, jednak dystres może faktycznie pogarszać nasze zdolności poznawcze. Co robić, żeby go przełamać? Na przykład zacząć od małych porcji materiału.
4: Jeśli jeden paragraf to jest za dużo, to przeczytać jedno zdanie. Tak, żeby za każdym razem mieć poczucie, że coś robimy, żeby trochę to oswajać.
1: Mówi psycholożka i doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie Oliwia Zborowska. Podkreśla również znaczenie przerw w procesie nauki.
4: To jest ten moment, żeby się przejść po mieszkaniu, wypić sobie herbatę, zaparzyć kawę. Nie zawsze najlepiej odpalać media społecznościowe, bo one jednak bardzo lubią nas wciągać w różne inne rzeczy.
1: Najlepiej przebadaną metodą uczenia się jest testowanie się i przepytywanie z opanowanego wcześniej materiału. Życzę powodzenia w najbliższych wyzwaniach akademickich i tymi życzeniami kończę poranne wydanie serwisów informacyjnych.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

A konkretnie to w ten Friday, to piątek, 12 dzień czerwca, Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela, o którego w naszym konkursie dzisiaj pytaliśmy. No i za chwilę się do zwycięzcy odezwiemy. Imieniny Mieczysławy i Onufrego, chociaż Mieczysław w formie męskiej też ma dzisiaj imieniny, no ale Mieczysława tutaj na froncie jest wymieniona. W każdym razie każdemu, kto dzisiaj imieniny obchodzi, wszystkiego najlepszego życzymy. Życzymy i się już żegnamy. Żegna się Zuzanna Pobocka-Bulczak, odpowiedzialna za serwisy, odpowiedzialny za realizację Grzegorz Nowacki, też się żegna, no chyba, że zostaje realizowaciel Termixer, nie, mówi, że nie, że już ma spanko. No to w takim razie miłych snów, Grzesiu, życzymy. Ja się nazywam Michał Rogoziński, byłem z wami i towarzyszyłem wam dzisiaj przy tym piątkowym poranku. Na koniec oczywiście kalendarium muzyczne, a tu rok 2001. I premiera albumu Blink 182 Take Off Your Pants and Jacket, First Date, to utwór z tego krążka. Słuchamy go teraz. Do usłyszenia. Cześć!

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Śmigła są passé.
2: My mamy silniki odrzutowe.
3: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: Dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Nie.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Dla entuzjastów kina i teatru ten wieczór będzie w sam raz. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla ciebie kilka propozycji kulturalnych na spędzenie czasu.
1: Przynęta kulturalna.
3: Każdy potrzebuje kumotra. Kumotry to historia przyjaźni kobiet z wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Samodzielne, niezależne i nieubłaganie pogodne. Właśnie takie są Hanka i Bronka. Oprócz projekcji filmu odbędzie się również spotkanie z samą reżyserką Emilią Śniegowską. Kino Pałacowe o godzinie 18. Wieś ma głos. Premiera Nagle Teatru. Wsi spokojna, wsi tęczowa. To historia powrotu Stefana do rodzinnej wsi. Historia jego relacji z ojcem tradycjonalistą, siostrami oraz przystojnym parobkiem Jędrkiem. Muzyczna opowieść o miłości, rodzinie i poszukiwaniu siebie. Dom tramwajarza o godzinie 20:30. Kolejny filmowy wieczór na wolnym. Kopnęłabym cię, gdybym mogła, od A24,

0: 24 to emocjonalna historia Lindy. Pewnego dnia jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach. Jej życie się rozpada i zamienia w bieg z przeszkodami. To opowieść o gniewie, rozpaczy, determinacji i szaleństwie. Ten roller coaster odbędzie się na Placu Kolegiackim o 21:45.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21.00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowa.

0: Autopromocja.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

Idzie, czy ja drugim pytaniem, bo to czy czegoś żałujesz?

0: Autopromocja. Paperback
1: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Wybiła godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Mamy dzisiaj 12 czerwca, czyli piątek. I no i godzinę 15.
0: Godzina 15, dobrze, tak sobie myślę, dobrze, że to nie jest piątek 13. I że 13
2: nie, nie
0: jutro.
2: Jest, szczęście mamy, patrzcie.
0: Tak, za konsolą niezastąpiony Jakub Jamrus, obok Paweł Zjeżdżałka, mówił, żeby go nie przedstawiać, tak, ale jest
2: ale
0: tu z nami.
2: Ale dzisiaj mamy duet za konsoletą.
0: Tak, jest Ewa Grajek.
2: A obok mnie Julia Kazubska.
0: Witamy się z wami w to piątkowe popołudnie. Dzisiaj imieniny Mieczysława Onufrego. Bardzo ciekawe imię.
2: Dokładnie, jeszcze Antoniego, Jana i Antoniny i Janiny.
0: A jakie nietypowe święta dzisiaj mamy?
2: No właśnie, dzisiaj nietypowe święta są bardzo nietypowe. Tak, bardziej niż zazwyczaj, bo oprócz Dzień Służby Ochrony Państwa mamy jeszcze takie bajery jak Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. Jak zamierzasz obchodzić Międzynarodowy Dzień Falafela? Bo to jest okazja, której przecież nie można zmarnować.
0: Zdecydowanie, szczerze dowiedziałam się o tym parę minut temu. Nie wiem jeszcze, czy w ogóle dam radę go świętować.
2: Myślę, że...
0: Ale jak wydać radę, na przykład zamiast kebaba taki falafel?
2: Można, no ja myślę, że nie wiem, czy w Poznaniu jest to ciężko dostać.
0: Myślę, że nie. Jest dużo opcji wege.
2: To można świętować święto falafela.
0: Zdecydowanie. I tak samo stylisty paznokci. Kochani, zostańcie z nami, bo dzisiaj dużo dobrej muzy, konkursy i inne ciekawe rzeczy.

0: teraz jak zwykle dla Was aferowy konkurs. Dzisiaj do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Tętno pod Minogą, który odbywa się dzisiaj, to znaczy 19.
1: To za tydzień.
0: Aha, to za tydzień, faktycznie.
1: Jeszcze macie czas.
0: A, to spokojnie. To się w ogóle nie zdarza na aferze,
1: tak,
0: żebyśmy mieli aż tydzień zapasu.
1: Z takim wyprzedzeniem. Tak,
0: normalnie
1: że,
0: zdążycie
1: sobie
0: kogoś zaprosić.
1: Tak, zaprosić, zaplanować. Słuchajcie, zespół Tętno, ciekawy zespół, 4 trójmiejskich artystów młodego pokolenia. I co ciekawe, wyróżnia ich to, że oni posługują się nie tylko dźwiękiem, ale też obrazem. Właśnie jeśli chodzi o sferę wizualną, czerpią z polskich animacji lat 70., malarstwa schyłku średniowiecza i z niszowych internetowych trendów. Bardzo ciekawe połączenie, uważam.
0: Fajne, nie? Właśnie tak. Nie widziałam ostatnio takich rzeczy. Jeszcze z muzyką?
1: Z muzyką, no. Wizualizacje, gitara, kontrabas, perkusja, własne kompozycje. Koncert godzina 20, 19 czerwca. Wszystko się zgadza.
0: Słuchajcie, no to teraz tylko nic, tylko pisać na nasze aferowe konto pod numer 7148, dodać słowo prefiks afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: A pytanie konkursowe jest związane z naszym cudownym już latem, okresem wakacyjnym. A ponieważ zespół nazywa się Tętno, to chcieliśmy was zapytać, jaki kierunek, jakie wakacje podnoszą wam tętno, że jesteście tak podekscytowani, że to tętno po prostu przyspiesza.
0: Dokładnie. Z czego musielibyście skoczyć na przykład? Ze spadochronu mam na myśli.
1: Tak. I czekamy na wasze miejscówki razem z wyjaśnieniem i fajnym uzasadnieniem. Mniej więcej jeszcze przez 50 minut.

0: Bożem do seppuku.
1: Autopromocja.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18:00.
4: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Jeżeli wydawało wam się, że macie dzisiaj nerwowy dzień, albo czujecie się jakoś tak ogólnie zdenerwowani, to mamy dla was generalnie fantastyczną informację. Bo tak się składa, że po dzisiejszym utworze, już za moment, będziecie nerwowi jeszcze bardziej.
1: Może tak się stać, ponieważ przed nami zespół Ninja Episkopat i utwór
0: The Bell of Shame, czyli dzwony wstydu.
1: Tak.
0: Zresztą autorzy, jak sami nazywają, jak sami twierdzą, tworzą nerwową, energiczną muzykę, a nazywają siebie czołowymi przedstawicielami bezguścia w polskim jazzie.
1: Bardzo, bardzo jest to ciekawe określenie, bardzo nam się tutaj z Ewą spodobało.
0: Będzie trzeba ocenić, czy rzeczywiście jest to takie zupełnie bez gustu.
1: Tak, także ocenimy to wspólnie już za chwilę. Co ciekawe, The Bell of Shame jest utworem nagranym z filadelfijskim duetem hip-hopowym Shrapnel. I teraz już dla was The Bell of Shame.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dla entuzjastów kina i teatru ten wieczór będzie w sam raz. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji kulturalnych na spędzenie czasu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Każdy potrzebuje kumotra. Kumotry to historia przyjaźni kobiet z wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Samodzielne, niezależne i nieubłaganie pogodne. Właśnie takie są Hanka i Bronka. Oprócz projekcji filmu odbędzie się również spotkanie z samą reżyserką Emilią Śniegowską. Kino Pałacowe o godzinie 18. Wieś ma głos. Premiera Nagle Teatru. Wsi spokojna, wsi tęczowa. To historia powrotu Stefana do rodzinnej wsi. Historia jego relacji z ojcem tradycjonalistą, siostrami oraz przystojnym parobkiem Jędrkiem. Muzyczna opowieść o miłości, rodzinie i poszukiwaniu siebie. Dom tramwajarza o godzinie 20:30. Kolejny filmowy wieczór na wolnym. Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, od A24. To emocjonalna historia Lindy. Pewnego dnia jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach. Jej życie się rozpada i zamienia w bieg z przeszkodami. To opowieść o gniewie, rozpaczy, determinacji i szaleństwie. Ten roller coaster odbędzie się na Placu Kolegiackim o 21:45.
3: Radio Afera.

0: Jeżeli generalnie myśleliście dzisiaj, żeby wymyśleć jakiś wynalazek, który zmieni świat i odmieni, nie wiem, transport, medycynę, to dzisiaj jest na to dość dobry dzień, bo dzisiaj już kilka osób przed nami udowodniło, że intelektualnie jest to dość płodny okres.
1: I to całkiem dawno temu już, prawda?
0: I to całkiem dawno temu, bo mamy na przykład takie bajery jak Gina Baptista Daniego, narodowego lekarza francuskiego, który był nadwornym medykiem Ludwika XIV i w 1667 roku przeprowadził pierwszą w historii transfuzję krwi. Uwaga, nie ma informacji, czy udaną.
1: Ale to jest i tak kosmos. XVII wiek?
0: XVII.
1: Na dworze królewskim?
0: Ile osób umarło w trakcie tej operacji? Bo zakładam, że więcej niż jedna.
1: Musimy to doczytać, może wrócimy do was z tą informacją.
0: Ale tak, jest to naprawdę niesamowicie wcześnie.
1: No, bardzo wcześnie. Aż w życiu bym nie powiedziała. Byłabym zdziwiona, jakby to był w ogóle XIX wiek, a co dopiero...
0: No to prawda w sumie.
1: XVII. Co jeszcze masz dla nas?
0: Jest bardzo możliwe... Dobra, nieważne. Ale możliwe, że z... Albo nie będziemy się chwalić, to czytamy i dowiemy się, jak pierwszą transfuzję przeprowadzono. Natomiast z innych ciekawych rzeczy mam dla was jeszcze rok 1817, w którym Niemiec Karl Drais odbył pierwszą jazdę na skonstruowanym przez siebie drewnianym rowerze. I ten drewniany rower był absolutnie uroczy. To było koło deska i coś na kształt kierownicy, ale kierownica była na środku deski zamiast na jej końcu.
1: Ojej.
0: I nie było pedałów,
1: to
0: ale
1: było
0: jeździło.
1: Mało miejsca. To jak taki dla dzieciaczków, co się odpychają nóżkami.
0: Trochę tak, no. Znaczy nie, po prostu koła były bardzo szeroko rozstawione. Ale tak, to był taki rower jak dla dzieciaczków.
1: Ale słodko. No idealnie się złożyło z datami, bo był XVII wiek, teraz początek XIX, a ja biorę was na koniec XIX wieku, bo w 1898 roku Filipiny uzyskały niepodległość od Hiszpanii, to już dość dawno temu. Rok później, w 1899, przedsiębiorstwo Renault zaprezentowało w Paryżu swój pierwszy pojazd, czyli typ A.
0: No to tak w sumie a propos... Pierwsze rowery, pierwsze pojazdy. Nie ma przypadków u nas
1: oczywiście
0: na aferze.
1: A prawie 100 lat później, 12 czerwca 1990 roku, premierę miał debiutancki album Mariah Carey, zatytułowany po prostu Mariah Carey.
0: Oryginalnie.
1: Bardzo oryginalnie. A teraz zostawiamy was z Daughter i Party.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Dzisiaj, moi drodzy, korki i zimno.
2: Korki i zimno. Dokładnie. Korki w Poznaniu są tragiczne. Definitywnie czuć, że nie jest już to długi weekend z Bożym Ciałem. Słuchajcie, jak patrzę na korki w tym momencie, to Poznań stoi, szczególnie centrum. Ulica Dąbrowskiego w jedną, w drugą stronę i do Mostu Teatralnego i szczególnie do ulicy Żeromskiego. Stoi cała ulica Polna, również ulica Słowackiego. Ulica Winogrady w stronę Murawy i w stronę Osiedla Przyjaźni też jest cała zakorkowana. Tradycyjnie Rondo Śródka, Rondo Rataje tak naprawdę jest w lepszym stanie niż Rondo Śródka, aczkolwiek w stronę miasta od Osiedla Jagiellońskiego te korki są dość mocne. Tak samo jeśli chodzi o ulicę Hetmańską w stronę Ronda Starołęka też nie wygląda to najlepiej. Dlatego zalecamy szybsze wyjście z domu lub skądkolwiek, żeby dojechać w inne docelowe miejsce.
1: Albo późniejsze, możliwe, że potem się rozładują i potem też temperatura nieznacznie wzrośnie. To znaczy w tym momencie na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza. Do godziny 17 ta temperatura osiągnie 21, po czym sukcesywnie zacznie spadać. Ale przed zachodem słońca, który będzie miał miejsce po 21, nacieszymy się jeszcze odrobinę słońcem, bo słoneczko no, ciągle będą chmury, to nie jest tak, że będzie lato, nie? No szanujmy się, ale będzie trochę więcej słońca. Z kolei w nocy możemy spodziewać się deszczu, mniej więcej po północy, a jeżeli chodzi o temperatury na najbliższe kilka dni, to temperatura będzie sukcesywnie spadać aż do niedzieli, a potem już w kolejnym tygodniu osiągnie 30 stopni Celsjusza.
0: Autopromocja. Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.00. Aferytm.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.00.
0: Autopromocja.

0: właśnie, a teraz dla was na szaferowy konkurs.
1: Tak, jeśli chcecie, żeby podniosło wam się tętno, to jest taka okazja, bo zespół Tętno gra już za tydzień w piątek 19 czerwca w klubie Pod Minogą w Poznaniu.
0: I żeby zgarnąć taką wejściówkę, należy odpowiedzieć na pytanie, jakie wydarzenie podniesie wam tętno w czasie wakacji?
1: W czasie wakacji, wyjazd, wakacje, kierunek? Mhm.
0: A dokładnie, jakie jest wasze wymarzone zajęcie w czasie wakacji, które mogłoby podnieść wam wspomniane tętno? Dlatego, żeby podnieść sobie tętno, zachęcam do wzięcia udziału w naszym aferowym konkursie, wysyłając SMS-a pod numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie o tętno.
1: O tętno i o to wymarzone miejsce.
0: Tak, dokładnie.
1: Słuchajcie, a zespół Tętno to są trójmiejscy muzycy, którzy łączą nie tylko muzykę, łączą muzykę z obrazem, ale zajmują się nie tylko dźwiękiem. Bardzo ciekawe połączenie, ich autorskie kompozycje, wizualizacja, gitara, kontrabas, perkusja. Koncert o godzinie 20 już za tydzień. Możecie zgarnąć taką podwójną wejścióweczkę. Czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze przez... No, powiedzmy 12 minut, coś
0: także
1: takiego.
0: Także ostatnia kreska. Ostatnia prosta.
1: Także ostatnia kreska, ostatnia prosta.
0: Aby podniosło wam się tętno, bo czas dobiega końca.

0: Pamiętacie, jak powiedzieliśmy jakieś pół godziny temu na antenie, że w 1667 roku Jean-Baptiste Denis. Aha, słyszycie ten francuski akcent? Mm-hmm. No więc Jean-Baptiste Denis w 1667 roku przeprowadził pierwszą transfuzję krwi.
1: Udaną.
0: I uwaga, udaną. Transfuzja była przeprowadzona na 15-letnim chłopcu, któremu przytoczono 300 ml krwi jagnięcej. I chłopiec przeżył.
1: Przeżył mimo powikłań?
0: Mimo powikłań, tak.
1: Byli bardzo zdziwieni, że przeżył, ale i dlatego zaczęli powtarzać.
0: Generalnie.
1: Tak, i dlatego zaczęli powtarzać te zabiegi, jako że chłopiec przeżył, ale potem były one niestety zakończone najczęściej tragicznie.
0: Kolejne były trochę gorsze generalnie. Natomiast na poważnie, sensowniej, to znaczy z człowieka do człowieka zaczęto przeprowadzać transfuzję krwi w 1818 roku. I ta z kolei zakończyła się tragicznie.
1: Tak, to znaczy, zakończyła się tragicznie.
0: To nie wyszło. Dopiero w kobieta zmarła, że tak mówmy wprost. Mhm. W 1901 roku z kolei wymyślono grupy krwi pozwalające na bezpieczne przeprowadzanie transfuzji krwi i zrobił to austriacki lekarz Karl Landsteiner, który odkrył główne grupy krwi.
1: Ja sobie myślę, że to są niesamowite odkrycia, jak ktoś właśnie odkrywa na przykład, że ojej, są grupy krwi i dzięki temu można zapobiec jakimś tragediom i konfliktom, powikłaniom. No, niesamowite. Słuchajcie, transfuzja krwi jest bardzo potrzebna. W 2013 roku 74 kraje zgłosiły, że ponad 90% ich zapasów krwi pochodzi od honorowych dawców krwi.
0: Nieźle. A skąd pochodzi reszta? No, zaraz się dowiem.

0: Kochani, teraz mamy dla was informacje dla wszystkich fanów kina, szczególnie włoskiego czy międzynarodowego. Federico Fellini, myślę, że nie trzeba przedstawiać, bardzo znany włoski reżyser, myślę, że jeden z największych, najbardziej znanych reżyserów. Ciao a tutti. Przegląd w kinie pałacowym będzie się odbywał od 15 czerwca do 17 lipca. Bardzo dużo opcji filmów Felliniego i została przeprowadzona rozmowa z Wiktorią Wojciechowską z działu filmu Centrum Kultury Zamek i właśnie zapytano ją, czym charakteryzuje się twórczość Felliniego.
1: Federico Fellini przede wszystkim kojarzy się z takim przepychem, z taką cyrkowością, że wiecznie coś się dzieje na tym ekranie i że wszystkiego jest, niektórzy mówią, że za dużo. Natomiast mi się wydaje, że pod tą warstwą tych wszystkich jego różnych zabiegów kryje się bardzo ciekawe spojrzenie we wnętrze człowieka, bo to najczęściej opowieści o ludziach młodych, o ludziach pełnych emocji, o ludziach zagubionych, którzy próbują się gdzieś tam odnaleźć w włoskim społeczeństwie. Więc myślę, że Federico Fellini jest taki magik włoskiego kina. On w taki bardzo oniryczny sposób potrafi pokazać rzeczy, których wielu reżyserów nie potrafi.
0: A jakie filmy możemy zobaczyć w ramach przeglądu?
1: Zaczynamy 15 czerwca od filmu Wałkonie, filmu o młodych przyjaciołach, którzy ewidentnie nie chcą dorosnąć. To jest jeden z takich pokazów, który jest dosyć ciekawy. Jak najbardziej zachęcam, żeby poznać Federico Felliniego od tej strony. Następnie gramy Noce Cabri, Słodkie życie, 8,5, Giulietta i duchy oraz Głos księżyca.
0: Fellini stał się jednym z najważniejszych europejskich reżyserów w historii kina. Jest to bardzo ciekawa osobowość. I co sprawiło, że tak naprawdę jest on tak istotnym reżyserem?
1: Myślę, że swego rodzaju ponadczasowość, że on dzięki temu, że jego filmy są bardzo oniryczne, potrafi jakby przyciągnąć i spojrzeć na świat, który funkcjonował wtedy, takim spojrzeniem bardzo szerokim, że jakby bardzo dużo rzeczy związanych z bohaterami jesteśmy w stanie też dostrzec w samych sobie. Takie zagubienie we wszechświecie, mam wrażenie. Federico Fellini zawsze pozostanie gdzieś tam aktualny w tych swoich sennych opowieściach.
0: Wiktoria Wojciechowska chciałaby zaprosić serdecznie wszystkich słuchaczy na festiwal z filmami Felliniego.
1: Bardzo serdecznie zapraszam na przegląd Federico Fellini Ciao a tutti. Jest to przegląd, który organizuje Stowarzyszenie Kin Studyjnych i który będzie gościł w naszym kinie, w kinie pałacowym już od 15 czerwca. A seanse odbywają się w czerwcu i w lipcu. Zapraszamy serdecznie.
0: Tak jak powiedziała pani Wiktoria, seanse możemy oglądać aż do 17 lipca. Tak naprawdę wszystkie te 6 filmów, myślę, że jest takich bardzo charakterystycznych dla Felliniego. 5 lipca będzie emitowany film 8,5. Może państwo kojarzą, może kojarzycie musical Nine, który stał się dość popularny też w wersji filmowej. Jest on właśnie oparty na filmie Felliniego 8,5 i opowiada też właśnie o reżyserze, który stracił inspirację i jej poszukuje wśród też kobiet, które pojawiają się w jego życiu. Myślę, że nie lada gratka dla wszystkich fanów kina włoskiego i Felliniego, dlatego możecie wszystko znaleźć na stronie kinopałacowe.pl, a teraz już dla was nasza nowość.

0: I to właśnie było Small Town Boy, czyli interpretacja utworu o tym samym tytule, wykonanego przez Bronki Beat, a to konkretne wykonanie zostało nagrane przez zespół polski zatytułowany Fusy.
1: Tak, zespół Fusy i to była nasza nowość muzyczna dla was. No nasz czas z nami niestety dobiega końca i z wami, ale jeszcze
0: zostańcie na ten ostatni utwór.

0: Także nasza piątkowa hurtownia dobiega już końca. Ale właściwie jeszcze nie do końca, bo za chwilę przed wami będzie serwis informacyjny.
1: Tak, a dzisiaj za konsolą był z nami Jakub Jamrus, Paweł Zjeżdżałka. Obok mnie po prawej Ewa Grajek.
0: A obok mnie Julia...
1: Kazubska.
0: Kazubska.
1: Bardzo dziękujemy wam za to popołudnie. A teraz przed wami już serwis informacyjny.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu zyskają nową możliwość opłacania przejazdów. Dzięki unowocześnieniu systemu PK za taryfę przystankową zapłacimy zbliżeniowo kartą bankową lub smartfonem. Wyrobienie fizycznej karty PK nie będzie już konieczne.
3: W całości system PK będzie niezależny od kart plastikowych, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnych decyzji ani żadnych takich zakusów, żeby od tych kart odchodzić. Oczywiście my będziemy obserwować, patrzeć, jak klienci korzystają z tego systemu. I zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
2: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Bartosz Trzebiatowski. Unowocześnienie systemu będzie dużym ułatwieniem, szczególnie dla turystów i osób sporadycznie korzystających z transportu. Nowe kasowniki obsługujące zmodernizowany system, współfinansowane ze środków unijnych, pojawią się w pojazdach w 2028 roku. Całkowity koszt inwestycji to niemal 39 milionów złotych.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
2: Znamy nazwisko nowego zastępcy prezydenta Poznania. Obowiązki odwołanego w styczniu Mariusza Wiśniewskiego przejmie dotychczasowy wójt gminy Rokietnica Bartosz Derek. Wywarł na mnie pozytywne wrażenie, zaznacza prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
5: Bartosz Derek, mając mnie z współpracy na poziomie metropolii Poznań, zadzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł i powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, tak? W tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charaktery.
2: Bartosz Derek przejmie obowiązki od 1 lipca. Prezydent podjął też decyzję o powołaniu na stanowisko czwartej zastępcy Magdaleny Pietrusiek-Adamskiej, dotychczasowej dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Nowa zastępczyni od wczoraj przejęła funkcję po Jędrzeju Sularskim, który z powodów osobistych i zdrowotnych złożył rezygnację.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Poznańscy dominikanie zainstalują monitoring w kościele przy Alei Niepodległości. Powodem są powtarzające się incydenty, zakłócanie mszy przez osoby nietrzeźwe, a nawet przypadki wypróżniania się na terenie świątyni. Jak tłumaczy dla Radia Poznań przeor Marek Urbanowski, sprawcy odrzucają oferowaną pomoc, a dotychczasowe interwencje służb nie przyniosły skutku. Kamery mają przywrócić wiernym poczucie bezpieczeństwa. Przed ich montażem zakonnicy planują jeszcze konsultacje ze specjalistami.
4: Informacje z bułgarskiej.
2: Gigantyczny baner Lecha Poznań zniknął z gmachu Collegium Altum. Klub usunął go po tygodniu, by uciąć spekulacje o łamaniu uchwały krajobrazowej. Urząd Miasta wszczął w tej sprawie postępowanie, a potencjalna kara może wynieść ponad 50 tysięcy złotych. Przedstawiciele Mistrza Polski nie zgadzają się z zarzutami urzędników.
6: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu, jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
2: Co ciekawe, pod publikacją prezentującą baner w mediach społecznościowych gratulacje złożył zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Klub prawdopodobnie poczyni stosowne kroki prawne w przypadku nałożenia kary przez magistrat. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Mamy już godzinę 16, a to oznacza tylko jedno.
4: Studencki patrol na 98,6.
7: Za konsoletą znajduje się Jakub Jamrus oraz Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem Piotr Osmański. Witam w tej pierwszej godzinie studenckiego patrolu. Już za 10 minut porozmawiamy z Tomaszem Kałużą, profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na temat infrastruktury, suszy i wody. Natomiast o 16.30 zapraszamy na audycję Cyberfala i w drugiej godzinie o 17.30 audycja Jetcast. Ruszamy z konkursem już teraz, dwie godziny startuje i zapraszamy do słuchania.

0: A my wchodzimy z konkursem naszym Radia Afery. Silent na wolności. Jutro, 13 czerwca o godzinie, nie wiem jakiej, ze względu na to, że Facebook, na którym znajduje się wydarzenie, został zlikwidowany. Jutro odbędzie się to wydarzenie. Jak będzie można, to powiem kiedy, ale żeby wziąć udział w konkursie, mamy dla was podwójną wejściówkę właśnie na to Silent Disco i mamy dla was na nią podwójną wejściówkę, więc można pójść na to ze swoją drugą połówką. A żeby taką wejściówkę wygrać, należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem i odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: jaką macie jakąś dobrą radę, dobra, złota rada, napiszcie ją w SMS-ie i dlaczego przyświeca wam w waszym życiu ta rada, ponieważ jutro właśnie w dniu odbywania się tego Silent Disco będzie właśnie Dzień Dobrej Rady. Czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 18. Więcej informacji o tym wydarzeniu w przyszłości, jak będzie więcej o nim informacji.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Woda znika z polskiego krajobrazu coraz szybciej, a nawet szybciej niż mogłoby się wydawać. Czy Polska jest przygotowana na krajobraz bez wody? Na to pytanie postara się dzisiaj odpowiedzieć doktor habilitowany Tomasz Kałuża, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, ostatnie dni i ostatnia prognoza wskazuje na to, że mamy deszczowy tydzień, jednakże zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o suszy, która i tak do nas nadejdzie zapewne w te wakacje. Czy mógłby pan profesor przybliżyć, jak wygląda taka susza?
1: Susza ma różne oblicze, tak to można byłoby ogólnie określić. W naszych warunkach przyjmuje się, że jeżeli w ciągu, tak powiedzmy, około 3 tygodni, czyli 20-21 dni, nie mamy opadów albo te opady są bardzo, bardzo, bardzo niewielkie, to zaczynamy wchodzić w pierwszy etap suszy. My tutaj mówimy o tak zwanej suszy atmosferycznej. Tutaj to się objawia oczywiście stanem roślin i wszyscy działkowcy, wszyscy, którzy, że tak powiem, na co dzień obcują tutaj z tym, że tak powiem, z tą zieloną materią, no to widzą, co się dzieje na polach, w ogrodach, po prostu zaczyna nam to wszystko przysychać. Potem kolejne deficyty wody, to zaczynamy już mówić tutaj o suszy takiej glebowej, gdzie rzeczywiście tej wody zaczyna też brakować w tym podłożu, te rośliny po prostu zaczynają nam usychać. No i tam jest jeszcze kilka tych rodzajów suszy, już może nie będę tego tak, że tak powiem, tak podręcznikowo wymieniać, ale to wszystko kończy się na suszy hydrologicznej. Suszy, którą my obserwujemy w naszych rzekach, w naszych studniach, czyli po prostu ta woda zaczyna nam też znikać z tych źródeł podziemnych. No to już jest wtedy, że tak powiem, ten ostatni dzwonek. Nawet jeżeli w międzyczasie pojawiają się opady, tak jak teraz, to z czym mamy aktualnie do czynienia, to można powiedzieć, to łagodzi nam te skutki tam, powiedzmy, tej suszy glebowej czy tego. Także tutaj rośliny zaczynają troszeczkę lepiej wyglądać. To jest ten efekt takiego, że tak powiem, zasilania. Natomiast pozostaje oczywiście dalszy problem, że nie ma tego zasilania, tego odnawiania się tych zasobów wód, no, w tych głębszych, mówimy tutaj o wodach podziemnych. Także tutaj ten proces odtwarzania tych zasobów to jest często proces rozliczany, znaczy mierzony nie tylko w miesiącach, lecz wręcz w latach.
0: A czy to znaczy, że właśnie ten poziom wód podskórnych się ogólnie w całej właśnie Polsce obniży? Czy to właśnie będzie widać po poziomie wody w jeziorze, w rzece, czy tak ogólnie?
1: Dokładnie tak to wygląda. To znaczy my to obserwujemy właśnie, jeżeli chodzi o poziom wody w rzekach, poziom wody w jeziorach, jakichś tam niewielkich nawet oczkach wodnych, tam po prostu, gdzie mamy to zasilanie takie podziemne, tam ta woda, która nam, można powiedzieć, nie jest odnawiana, nie jest po prostu zasilana poprzez opady, no po prostu będzie nam się ten poziom obniżać, łącznie z taką sytuacją, gdzie w niektórych miejscach, w niektórych studniach po prostu tej wody nam po prostu brakuje. W niektórych niewielkich ciekach widzimy już dno jakichś tam niewielkich potoków, czy też rzek, czy rowów, czy kanałów, które po prostu potrafią nam wyschnąć. I tutaj tej wody, albo ta woda gdzieś w postaci jakiejś tam kałuż nam po prostu tylko zostaje. No to już jest ten dzwonek taki alarmowy, że tej wody właśnie w krajobrazie nam już tutaj bardzo mocno brakuje.
0: A czy mógłbym zapytać, gdzie ta woda w zasadzie się udaje, kiedy ona się, kiedy nastaje ta susza? Ponieważ to rozumiem, że nie jest tak, że ta woda wyparowuje do kosmosu i znika z naszej planety. Ona gdzieś musi być.
1: Nie, to, dokładnie. Można powiedzieć, że zasoby wodne to jest wielkość w takim globalnym ujęciu, to jest wielkość Konstanz. Ona, to, woda po prostu tylko krąży, tak? No i cały problem polega na tym, żeby ona pojawiła się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I ten mamy ten i ten mały i ten duży obieg wody w postaci też no, to zasilanie naszych chmur poprzez proces ewapotranspiracji, w tym bierze udział i powierzchnia terenu, powierzchnia liści, roślin i potem ta woda, można być w postaci chmur, się przemieszcza. No i problem polega na tym, że ona, no tutaj za bardzo nie mamy mechanizmów sterowania tym procesem, a z drugiej strony te zasoby wód tutaj podziemnych, one też migrują. To są wody też, które można powiedzieć, no oczywiście ten proces jest bardzo powolny, ale one też się przemieszczają, płyną i kolejno też zasilają kolejne te poziomy wodonośne. My też te wody spracowywujemy poprzez nasze ujęcia, czy to w gospodarstwach, czy też ujęcia w naszych tutaj zakładach komunalnych, czyli po prostu my z tej wody korzystamy jako użytkownicy, jako mieszkańcy. Także tutaj można powiedzieć, że ta woda cały czas jest w pewnym obiegu, ona się przemieszcza. Te procesy albo są szybsze, albo wolniejsze, ale ta woda no, nigdy tak do końca nie stagnuje. Także o tym też trzeba tutaj pamiętać, że mamy do czynienia z pewnym procesem obiegu wody.
0: A czy ponieważ w Polsce, tak rozumiem, że te warunki tego, żeby ta woda pojawiła się w naszym miejscu, w naszym czasie, przestają sprzyjać, czy Polska jako państwo jest w jakiś sposób przygotowana do takiej sytuacji, do takiego scenariusza? Są jakieś bufory wodne?
1: No właśnie z tymi buforami tu jest...

0: miliarda metrów sześciennych wody. Można to odnieść do wielkości całorocznego opadu, który tutaj wynosi w zależności od tego, czy rok jest suchy, czy jest mokry, to też tam się zmieniamy. Te wielkości się zmieniają od powiedzmy 180 do 200. Natomiast odpływ roczny ze wszystkich naszych rzek to jest gdzieś tam znowu na poziomie około 60. I teraz jakbyśmy to odnosili, te 3,6 do tych 60, to mamy gdzieś tam wartość na poziomie tam tych 6-7% wielkości, którą możemy tak naprawdę sterować, która stanowi dla nas ten bufor. No, jak się wszyscy Państwo na to myślecie, to jest mało. Nie? Także tutaj, pomijając jeszcze kwestię tam gospodarowania tą wodą na tych zbiornikach, to my tak naprawdę ten poziom takiego tej retencji mamy dosyć ograniczony. Stąd też te problemy właśnie. Przychodzi tak gorące lato, okresy bezopadowe, to wtedy, że tak powiem, oglądamy się, skąd tą wodę wziąć i dlaczego jej nie ma.
1: A miałby pan profesor jeszcze jakąś krótką radę dla naszych słuchaczy, w jaki sposób można się przygotować na ten scenariusz tej suszy?
0: Czy my indywidualnie się możemy przygotować? No powiem tak, trzeba mieć tą świadomość, że tak powiem, to oszczędzania tej wody, a z drugiej strony tutaj podejmowane są takie różne działania, żeby ta woda, która jak już pojawia się wraz z tym opadem, żeby ona z jednej strony siecie. Nie chcemy brnąć, nazwijmy to, po kostki w wodzie na naszych ulicach, ale z drugiej strony ta woda powinna być w jak największej formie, że tak powiem, zatrzymywana, retencjonowana, nawet poprzez systemy, że tak powiem, które będą umożliwiać jej infiltrację w głąb gruntu, żeby ona po prostu nie spływała do tych, że tak powiem, poprzez sieć kanalizacyjną, potem tutaj jest odprowadzana do warty w naszych warunkach, tylko żeby ta woda, można powiedzieć, wydłużyła swoją wędrówkę, właśnie poprzez zasilanie tutaj tej warstwy, najpierw gleby, potem gruntu, żeby ta woda po prostu pracowała. To jest nasze zadanie, właśnie dbanie o nieuszczelnianie tej powierzchni, żeby jak najwięcej tych wodopadowych, które się pojawiają od czasu do czasu, tak teraz to obserwujemy, żeby one po prostu tutaj zasilały nam, że tak powiem, grunt. To jest nasz taki tutaj podstawowy bufor, z którego możemy potem korzystać, z którego korzystają też rośliny. Także to jest to można powiedzieć, co możemy robić.
1: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Moim i waszym gościem był doktor habilitowany Tomasz Kałuża, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie za uwagę.

0: Już za moment mamy godzinę 16:30, więc zapraszamy Was na audycję Koła Naukowego Put Request, na audycję Cyberfala. Opowiedzą Wam w niej o dalszych kulisach swojej działalności.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada Koło Naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
2: Cześć, z tej strony
3: Kaczomoma,
4: NW oraz
2: Alika, a dzisiaj porozmawiamy znowu, ale tym razem na temat uczenia, kół naukowych i jak to tylko opiekun może rozmawiać z opiekunem. Może zacznijmy od takiego pytania, kim są bezpieczniki?
3: Bezpieczniki to jest studenckie koło naukowe działające przy Akademii WIT w Warszawie. No jest to grupa 20 kilku osób studiujących na Akademii WIT, takich, które są zainteresowane cyberbezpieczeństwem, i są to zarówno osoby, które są już specjalistami i mimo młodego wieku pracują w tym zawodzie po kilka lat. Mamy na przykład osoby, które są na stanowiskach takich jak senior pentester. No ale mamy też osoby, które gdzieś tam wkraczają do tego świata cyberbezpieczeństwa poprzez studia informatyczne.
2: No dobrze, a po drugiej stronie mamy opiekuna koła.
5: Tak, put request, czyli tutaj można powiedzieć praktycznie ta sama tematyka, ta sama dziedzina też szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Koło, które skleja kilkadziesiąt osób z różnych kierunków, od teleinformatyki, informatyki na cyberbezpieczeństwie kończąc, dotykając też dużej liczby obszarów od bezpieczeństwa ofensywnego przez defensywę, informatykę śledczą, kończąc na nawet etapach niskopoziomowych, czyli na przykład kryptografii. No ale moglibyśmy sobie teraz zadać pytanie, cytując klasyka, a na co to komu, a komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Wszystkim to potrzebne, nawet jak sobie z tego nie zdają sprawy.
2: No dobrze, to może pytanie do jednego i drugiego opiekuna. Co jest najtrudniejsze w byciu taką osobą we wspieraniu studentów?
3: Ja nie mam trudności. Mam po prostu super studentów, którzy są aktywni i tyle.
5: Znaczy, trudności zawsze się znajdą, powiedziałbym, chyba największym takim problemem jest kwestia ogarnięcia szeregu różnych spraw, czasem takich, które się nawarstwiają, w tym pewnych różnych projektów, pewnych zadań do wykonania i zlecania ich faktycznie w dół, a studenci, jak to studenci, po prostu czasem nie mają na pewne rzeczy czasu i trzeba faktycznie na pewne sprawy naciskać, żeby je zrealizować. No faktycznie, jeżeli koło jest duże, jest masa różnych rzeczy do zrobienia, wiele różnych projektów, to faktycznie zarządzanie czymś takim zaczyna być trudnością. De facto to już zaczyna być kierowanie nie kołem, tylko tak naprawdę małą firmą, i to jeszcze za zerową ekstra dopłatą, bo studentom nie płacą za to, żeby tam przychodzili. Więc faktycznie tutaj trzeba mieć dość dużą wiedzę na temat tego, jak zarządzać projektami, jak zarządzać tymi ludźmi i faktycznie spinać taką całą organizację w całość.
3: U nas jest tam do 25 osób, tak mamy miejsc przydzielonych w kole, maksymalnie 25 dla studentów, łącznie z zarządem koła, czyli prezesem, wiceprezesem, tak? To jest maks 25 osób plus ja jako opiekun, więc nie mamy jeszcze takich problemów pod tytułem 10 projektów musimy nagle na raz zrobić i musimy tym zarządzać, robimy 1-2 projekty i to jest tak naprawdę wszystko. Natomiast bardzo nam nie mogę tego ukrywać, bardzo nam rektorat i pan rektor pomagają w tym, żebyśmy pewne cele osiągali, i dzięki temu możemy też na przykład jeździć na różne konferencje, bo uczelnia dofinansowuje nam takie wyjazdy, więc studenci, ci najbardziej aktywni, których wybieramy po prostu w nagrodę za swoją aktywność, za to, co robią, dostają na przykład bilety i delegacje na taki wyjazd, więc mogą sobie pojechać, powiedzmy, nie wiem, tam na InSecond, tak tutaj do Poznania na przykład w kwietniu byliśmy.
2: No dobrze, wspominaliście o projektach, to może omówilibyście jakiś najciekawszy projekt, który się udał, który zrealizowało koło?
5: Czy no tu by można wiele rzeczy wymienić, ale faktycznie ze ostatnich chyba najpoważniejszych projektów to była organizacja konferencji Put Cyber Days w kwietniu tego roku, gdzie faktycznie zebraliśmy kilkaset osób na trzydniowy event, który składał się z typowej konferencji, z typowych ścieżek prelekcyjnych i warsztatowych, później również hackathonu trwającego pełną dobę, jak również równolegle z CTF-a. No i faktycznie był to dość duży sukces. Mimo pewnych trudności, mimo pewnych niedociągnięć, faktycznie udało się to dowieść i to, myślę, jest najbardziej budujące, że faktycznie przez te wiele miesięcy udało się to dopiąć, udało się to zorganizować i że faktycznie ktoś na to przyszedł. No jest to niebywały sukces.
3: My powoli przymierzamy się, ponieważ mamy taką potrzebę, przymierzamy się powoli do budowania czegoś na kształt hackerspace'a u nas na uczelni, tak? Takiego miejsca, gdzie faktycznie koło mogłoby się spotkać zawsze, to pomieszczenie by było gdzieś tam zamknięte i też będziemy powoli rozmawiać, bo już takie wstępne gdzieś tam rozmowy z władzami uczelni mieliśmy. Natomiast musimy teraz troszeczkę ten temat po naszej stronie jeszcze omówić. No i spróbujemy takie miejsce z uczelnią wydzielić, żeby to było zamknięte na klucz tylko dla nas i żebyśmy mogli sobie tam zawsze przyjść, posiedzieć, polutować nawet, coś takiego porobić bardziej praktycznego, nie? Myślę, że to będzie dobre. A z ostatnich rzeczy zrobiliśmy mały pentest tej infrastruktury, która jest na uczelni, przy czym zrobiliśmy go tak zwaną metodą bez kontaktu z celem, przy pomocy między innymi Shodana, więc wiemy, co tam gdzieś śmiga w internetach. Raport przedłożyliśmy oczywiście panu rektorowi, no a teraz będziemy też wnioskować o możliwość takiego i zgodę na taki pentest z kontaktem z celem, czyli faktycznie te pentesty już takie aktywne, łącznie z wejściem do infrastruktury uczelnianej.
5: Czyli hakujemy uczelnie wyższe.
3: Tak, hakujemy uczelnie wyższe jak najbardziej i to ten zespół, który mamy, jak najbardziej jest do tego przygotowany.
5: Na Politechnice Poznańskiej był swego czasu taki program Hakuj Politechnikę. Przyznam szczerze, nawet nie pamiętam, jak on się finalnie skończył, ale kiedyś na pewno istniał.
2: To może już tak na koniec, bo koła i ze sobą troszkę rozmawiały i się widziały. To czy mielibyście nawzajem jakieś porady dla siebie?
3: Grzegorzu, miałbyś jakąś poradę dla nas? Wy istniejecie chyba dłużej niż my.
5: Czy to jest dyskusyjne, bo Put Request ma, jak dobrze liczę, no będą teraz ponad 4 lata. Czy jest to dużo, czy jest to mało, to by się niektórzy kłócili. Na pewno w skali Politechniki to jest jakaś tam krótka chwila. Czy ciężko tutaj wskazać taką jedną, jednoznaczną radę, która by odmieniła czyjeś życie? Ja bym na pewno powiedział dość ogólnie, że warto faktycznie o taką społeczność dbać. Rzeczywiście dobrze, żeby takie coś powstało, żeby ci ludzie tam przychodzili, wzajemnie od siebie korzystali i czerpali jednak z tej wiedzy, bo faktycznie to później owocuje w przyszłości. Dla wszystkich jest to z dużą korzyścią i faktycznie ta pewna wzajemność oddziaływa, praca w takiej małej grupie. Tak naprawdę każdy może czegoś się stąd dowiedzieć i coś z tego wynieść, a to, myślę, jest chyba najważniejszą wartością i chyba też o to w takich organizacjach nam chodzi.
3: Patrząc na to, jak to wygląda u nas, to mi się wydaje, że warto jest zrobić tak, żeby ci ludzie, którzy są w tych naszych kołach naukowych, nie tylko udzielali się w kołach naukowych, ale przede wszystkim udzielali się także na zewnątrz. Tak? Czyli wysyłamy ich, powiedzmy, na konferencje, ale nie tak jak tutaj ja mówiłem dzisiaj, że oni jadą gdzieś tam w nagrodę na tą konferencję, tak, i uczelnia im to dofinansowuje, tylko żeby zachęcać tych naszych studentów do tego, żeby byli jednak prelegentami i próbowali się zgłaszać jako prelegenci na konferencjach, na wydarzeniach społecznościowych. Jest tego sporo i w Warszawie, i w Poznaniu, więc na pewno coś się znajdzie i można już próbować. Wystąpienia publiczne później też procentują na pewno.
2: I tym akcentem, myślę, pozytywnym kończymy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i bezpieczność.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
4: Reklama.
8: Radio Afera, rokowo.

Najgłośniejsza cisza w mieście. 5 godzin, 5 kanałów, najnowsze słuchawki na świecie, piątkowa i sobotnia noc, a może tym razem bardziej sobotnia. Mamy dla was podwójną wejściówkę na Silent na wolności jutro w sobotę o godzinie 22. Mieliśmy przedtem awarię Facebooka, teraz już wszystko wiemy. Podwójna wejściówka, rozdajemy podwójną wejściówkę. Co trzeba zrobić, żeby taką otrzymać? Należy, uwaga, wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie, albo tak naprawdę napisać jakąś swoją złotą radę i napisać również, dlaczego ona przyświeca wam w waszym życiu. Napiszcie nam jakąś złotą radę. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT. Na odpowiedzi czekamy jeszcze do godziny 18, więc jest jeszcze czas na wzięcie udziału w konkursie.

Nadszedł teraz czas na troszeczkę aktualności i wiadomości ze świata akademickiego. 15 czerwca o godzinie 12 do 13.30 na Politechnice Poznańskiej odbędzie się wykład otwarty Future of Chemical Engineering. Profesor Manuel Pinello, ekspert procesów membranowych pracujący na co dzień w Technical University of Denmark, odwiedzi Politechnikę Poznańską w ramach programu Inicjatywa Doskonała Współpraca Międzynarodowa, wizyty krótkoterminowe. Wykłady te będą, ten wykład będzie poświęcony przyszłym kierunkom rozwoju inżynierii chemicznej i biochemicznej w świecie, w którym efektywność procesów musi być oceniana nie tylko przez pryzmat opłacalności ekonomicznej, ale także ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Wyzwanie to nie polega już na wyborze między wzrostem gospodarczym a zrównoważonym rozwojem, ale na projektowaniu systemów, w których oba te aspekty wzajemnie się napędzają. Ma ten wykład otworzyć drzwi dla inteligentnych procesów hybrydowych, w których zbiegają się biologia, chemia i inżynieria materiałowa. Jeżeli któryś z Was jest zainteresowany tymi tematami, zapraszamy na wykład otwarty profesora Manuela Pinello. Więcej informacji znajdziecie na stronie Politechniki Poznańskiej w sekcji wydarzenia.

ruszył konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Organizowany jest konkurs przez pewną firmę dla studentów tworzących projekty z myślą o przyszłości sektora energii. Konkurs skierowany jest do autorów prac inżynierskich. Tematyka, która jest właśnie tych prac, powinna dotyczyć jednego z obszarów, które zaraz właśnie powiem. Jest ich bardzo dużo, więc wymienię dla was kilka. Efektywność energetyczna, stosowanie energii odnawialnych czy zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej. Są to tylko trzy z wielu obszarów, które są obejmowane przez ten konkurs. Jeżeli posiadacie pracę dyplomową w tych tematach, warto się zainteresować, ponieważ co jest do wygrania? Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe o wartości 2000, 3000 oraz 5000 zł. A oprócz gotówki mają również szansę na rozpoczęcie kariery i zdobycie stażu. Jak się zgłosić? Należy wysłać prace konkursowe drogą mailową na adres załączony na stronie Politechniki Poznańskiej w aktualnościach. Termin jest do 10 lipca, więc jeszcze ponad miesiąc. Jeżeli macie taką pracę dyplomową napisaną, myślę, że warto się tym zainteresować, ponieważ jest to coś takiego, co może waszą pracę wypromować i jeszcze wam pomóc. Więc zapraszamy.

call my name.

0: Jeszcze chciałbym wspomnieć, że ze względu na letnią sesję Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zaprasza od 15 czerwca do 3 lipca, od poniedziałku do piątku, na rozszerzone godziny pracy właśnie tej biblioteki do godziny 23 ze względu na właśnie sesję letnią, żeby studenci właśnie mogli więcej korzystać z tej uczelni, z tejże biblioteki. A tymczasem zapraszam na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Grupa poznańskich radnych ponagla władze miasta w sprawie budowy tzw. Bramy Zachodniej. To planowany od lat węzeł przesiadkowy u zbiegu ulic Polskiej i Dąbrowskiego. Inwestycja z nową pętlą tramwajową i parkingiem ma rozładować uciążliwe korki na Woli i ogrodach. W złożonej interpelacji samorządowcy pytają prezydenta Jacka Jaśkowiaka o harmonogram prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Chcemy potwierdzenia na piśmie, mówi jeden z autorów, Andrzej Prędkę.
2: Prezydent Jaśkowiak wspominał, że to jest jedna z tych głównych inwestycji, o których myśli w kontekście końca swojej kadencji, ale także w kontekście rozwoju Poznania w przyszłości, więc my jako radni trzymamy go za słowo i w związku z tym też potrzebujemy, i mieszkańcy o to proszą, pewnego potwierdzenia na piśmie. Też dlatego składamy takie interpelacje, bo nie tylko chcemy, żeby pewne procesy przyspieszyć, ale też poinformować przez to poznaniaków, na jakim to jest etapie.
1: Przypomnijmy, że koncepcja zagospodarowania wjazdu do centrum od strony zachodniej ma już kilkanaście lat. Z kolei uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia niezbędnego planu miejscowego radni podjęli w 2018 roku. Prezydent ma 2 tygodnie na odpowiedź radnym.
3: O sporcie na 98,6.
1: Blisko 1800 osób zgłosiło się już do tegorocznego biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca i jak co roku połączy sportową rywalizację z upamiętnieniem robotniczego protestu sprzed 70 lat. Uczestnicy mają do wyboru dystans 5 lub 10 kilometrów, który mogą pokonać indywidualnie lub w sztafecie. Trasa biegu będzie industrialna, mówi dyrektor biegu Szymon Sobczak.
4: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez sale produkcyjne pociągów. Kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta. To trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować z tego względu, że ma ten charakter industrialny.
1: Zapisy na wydarzenie trwają do najbliższego poniedziałku do godziny 23.59. Zgłoszenia przyjmowane są na oficjalnej stronie biegu. Partnerem strategicznym imprezy jest miasto Poznań.
3: Czy wiesz, że...
1: W ostatni wtorek w Poznaniu otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To druga tego typu placówka w naszym kraju. Jej celem jest kompleksowa pomoc osobom mającym trudności w porozumiewaniu się. Świadczymy szeroki wachlarz usług, podkreśla Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
5: W Regionalnym Centrum Komunikacji świadczymy usługi z zakresu AAC, czyli Alternatywnych Metod Komunikacji, usługi ETR, czyli tekst łatwy do czytania i zrozumienia, usługi tłumacza polskiego języka migowego, ale również usługi skierowane i związane z systemami komunikacji osób głuchoniewidomych. Także wachlarz usług jest bardzo duży, a osób, które skorzystają z tego wsparcia w całej Polsce, będą tysiące.
1: Centrum oferuje wsparcie tłumaczy języka migowego stacjonarnie i online, jak również specjalną linię ratunkową SOS. Placówka mieści się przy ulicy Halera 6/8.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: W Poznaniu wystartowała 19. edycja festiwalu Etnoport. Do niedzieli na 3 scenach w przestrzeniach Centrum Kultury Zamek i w Parku Mickiewicza będzie można usłyszeć muzykę z najdalszych zakątków świata, od Afryki po Amerykę Łacińską. Koncertom towarzyszą liczne atrakcje: kiermasz, plenerowa joga, wypożyczalnia gier oraz strefa warsztatów dla dzieci Małe Etno. Pełny program wydarzenia jest dostępny na stronie Centrum Kultury Zamek. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam za 57 minut.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Mamy już minutę po godzinie 17, a to oznacza, że wlatujemy z drugą godziną naszej audycji.
3: Studencki Patrol na 98,6.
0: O godzinie 17.30 zapraszamy Was na audycję Put Jet Riders o nazwie Jetcast. Oczywiście będziemy również dalej mówić Wam o naszych o aktualnościach i nowościach ze świata akademickiego i naturalnie jeszcze przez godzinę można wysyłać, zgłaszać się do konkursu, o którym będzie już za chwileczkę.

0: Silent Disco to unikalna impreza, na której każdy uczestnik zostaje wyposażony w bezprzewodowe słuchawki. Każda para słuchawek odbiera minimum 3 kanały i ma możliwość regulacji głośności. Na każdym z tych kanałów gra inny DJ, co umożliwia robienie imprezy z kilkoma różnymi gatunkami muzyki jednocześnie. A wy, jeżeli nie mieliście jeszcze takiego doświadczenia, możecie wygrać dzisiaj w naszym konkursie podwójną wejściówkę na Silent Disco, na Silent na wolności pod gołym niebem o godzinie 22. Co zrobić, żeby taką wejściówkę otrzymać? Należy wysłać SMS-a na 7148, podpisać się imieniem i nazwiskiem, dopisać słowo afera i napisać nam jakąś krótką, dobrą radę, jakąś złotą radę, która towarzyszy wam w życiu i napisać, dlaczego właśnie ją sobie cenicie. Koszt takiego SMS-a to tylko złoty 23 z podatkiem VAT. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja. W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
2: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
5: Studencki Pat.

Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na Dzień z Leśnikiem w sercu Puszczy. Odbędzie się on jutro, w sobotę, od godziny 12 do 17. 5 godzin chodzenia po lesie z pasjonatami natury, które łączy edukację przyrodniczą, aktywny wypoczynek. To doskonała okazja, aby spędzić czas właśnie w lesie, poznać tajemnice jego mieszkańców i wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych dla całych rodzin. Jest to w sumie też dobra okazja, żeby najpierw pójść właśnie na Dzień z Leśnikiem w sercu Puszczy, a potem udać się w nocy na Silent, na wolności, żeby cały dzień mieć właśnie zorganizowany, jeżeli jeszcze tego nie macie oczywiście. Sam spacer w lesie obejmuje między innymi stoisko edukacyjne ptaków drapieżnych. Można spotkać się na żywo z pustułką i prawdziwym puchaczem. Będzie również wykład chiropterologia, czyli tajemnicach nietoperzy oraz ich badaczy, czy nawet wykład o żywej tradycji sokolnictwa. Więcej informacji znajduje się na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego i na którą was serdecznie zapraszamy, żeby skorzystać z tej inicjatywy. A tymczasem P-Unity Soul School.

A teraz trochę informacji dla osób, które są świeżo po maturze, które właśnie może to zainteresować. Ruszyła rekrutacja na Politechnikę Poznańską. Jest to rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Mamy nowoczesne kierunki, które będą w tym roku dopiero otwierane, na które można się właśnie zapisać. W nich między innymi inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja oraz technologie kwantowe. Te programy nauczania obejmują w sobie praktyczne umiejętności oraz przygotowanie do pracy przygotowujące do dynamicznie zmieniającego się świata. Co jest ważne, na rekrutację obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna, a macie przy okazji wiele możliwości.

do 21 czerwca, a egzamin odbędzie się 24 czerwca w środę. Jeżeli ktoś z Was jest również absolwentem technikum, sportowcem lub ma sukcesy olimpijskie związane z olimpiadami, ale nie o igrzyskami olimpijskimi, tylko olimpiadami właśnie przedmiotowymi, warto również sprawdzić, czy Wasze osiągnięcia mają wpływ na proces rekrutacji. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, jesteście po maturze, sprawdźcie stronę internetową Politechniki Poznańskiej, sekcja rekrutacja, a jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadzwonić na infolinię Politechniki Poznańskiej.

Centrum Kultury Studenckiej zaprasza na spektakl estradowy pod tytułem Jak za dawnych lat. Premierowe wykonanie na scenie Kolegium Rungego. Teatr Puls wystąpi z programem ubiegłorocznego koncertu w Auli Artis, przenosząc widzów w świat muzyki i nastroju dawnych lat, tworząc wyjątkową podróż bez przezbrzmienia i wspomnienia minionych dekad. Będą dwa spektakle, 13 i 14 czerwca. Zapraszamy na stronę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0: Mamy już 17:30, więc nadszedł czas na audycję koła naukowego PUT Jet Riders pod tytułem Jetcast, w której opowiedzą wam o swoich kulisach działania koła naukowego.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Cześć, ja jestem Janek i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek audycji Jetcast, w której przybliżamy wam kulisy działalności koła naukowego PUT Jet Riders. Dzisiaj jest ze mną ważny i wyjątkowy gość.
3: Cześć, ja jestem Mateusz i mam bardzo dużą przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego koła naukowego.
2: No właśnie, jak już wspominałeś, jesteś przewodniczącym, ale co ciekawe, jesteś dopiero na drugim roku studiów. Chciałbym teraz trochę porozmawiać o kulisach twojej pracy. Wyjaśnij mi na początku, jak to się w ogóle wydarzyło, że już na drugim roku możesz pochwalić się byciem przewodniczącym koła, bo nie jest to częste.
3: Tak, to w sumie bardzo dobre pytanie, ponieważ sam nie do końca wiem, jak to się wydarzyło. Już od początku studiów wiedziałem, że siedzenie tylko na wykładzie to nie jest coś dla mnie i chciałem robić coś poza tym. Także gdzieś w połowie drugiego semestru dołączyłem tutaj do naszego koła naukowego, no i w sumie trafiłem na moment, gdzie zmieniał się nasz zarząd, ponieważ poprzedni aktualnie pełni funkcję naszego opiekuna, który właśnie na mnie spogląda zza szyby. No i już odchodzili, nie mogli dalej pełnić takich funkcji, także wydaje mi się, że ówczesny zarząd, a także nasz opiekun zauważyli we mnie jakiś tam potencjał i no, jestem tu, gdzie jestem. Teraz pełnię tą funkcję już od prawie roku, także wydaje mi się, że idzie coraz lepiej.
2: Okej, okay. Jak pewnie większość ludzi pracujących w kołach naukowych wie, a część, która nie, może tego nie wiedzieć, praca przewodniczącego jest często tytaniczna i niewdzięczna. Szczególnie w tak młodym kole, w którym nie mieliśmy za wiele okazji korzystać z wiedzy i z opinii osób, które już poza właśnie naszym opiekunem w takich kołach działały w zarządach. Więc powiedz mi, jakie obowiązki na co dzień musisz wykonywać?
3: Tak, dokładnie. Na co dzień w zasadzie powiedziałbym, że trochę po trochu wszystko. A mianowicie jest to i ogarnianie finansowania dla nas, czyli i pisanie jakichś wniosków, czy występy na prezentacjach przed komisją konkursową, tak jak mieliśmy okazję to ostatnio robić. I rozliczanie faktur, koordynowanie pracy całego koła naukowego, na przykład organizowanie też spotkań, gdzie dzielimy się tym, co i udało nam się wypracować i to, co planujemy robić dalej, a także no, już uczestniczenie w tych faktycznych pracach projektowych, pracach mechanicznych. Wiadomo, nie trzeba być ekspertem we wszystkim. Ja nim na pewno nie jestem i nigdy nie będę, bo to jest według mnie niemożliwe, żeby być ekspertem we wszystkim. No ale trzeba mniej więcej się orientować, co robimy i to też często jest dość trudne, ponieważ my poruszamy kwestie z bardzo wielu dziedzin. To jest i telekomunikacja, chemia, mechanika, informatyka, w zasadzie wszystko, o czym można pomyśleć.
2: Dobrze, żeby taka osoba na twoim stanowisku rzeczywiście się orientowała we wszystkim, co robią jego podwładni. I teraz mam podwładni, tutaj członkowie koła, przepraszam, źle się wyraziłem, ale powiedz mi rzeczywiście trochę więcej o tym, jak pracujesz z ludźmi. Czy to jest proste, czy musisz stosować jakieś triki, żeby to wszystko płynnie chodziło?
3: Oj, to definitywnie nie jest prostym zadaniem. Praca z ludźmi, mimo że wielu z nich tutaj bardzo lubię, w zasadzie wszystkich tutaj bardzo lubię, jest czasami niewdzięczna, ponieważ często jest tak, że my na przykład piszemy coś i to jest takie po prostu echo. Ciężko uzyskać reakcję od ludzi. Często są to dość istotne sprawy, także najbardziej takim irytującym może faktem jest to, że trzeba się często powtarzać po kilka razy, wymuszać wręcz te reakcje i niestety na to triku jeszcze nie znalazłem. Jak już mówiłem, dalej się uczymy, wszyscy w sumie, przede wszystkim ja, no jednak tego doświadczenia jeszcze nie mam w tej roli aż tak dużego, także myślę, że muszę to definitywnie znaleźć jakiś sposób na to, ale to chyba najbardziej z pracą z ludźmi jest najcięższe, bym powiedział.
2: Tak, jak dobrze wszyscy wiemy, większość woli pracować na żywej technologii, a gdy usłyszy o zajmowaniu się papierkową robotą, to ucieka czym prędzej. Taka niestety nasza natura, ale właśnie jesteśmy tu po to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym i czasami musimy się zająć tymi bardziej przyziemnymi sprawami. Ale powiedz mi na sam koniec, jak widzisz przyszłość w ogóle koła naukowego Put Jet Riders?
3: No to naszą przyszłość to przede wszystkim jest realizacja wszystkiego, w sumie wszystkich projektów, które aktualnie zaczynamy. Bo dopiero teraz udało nam się już uzyskać całe finansowanie, które wywalczyliśmy pod koniec zeszłego roku i na początku tego. Także jest to realizacja projektu Vertilab, projektu Hydra, a także dokończenie projektu Grand Control Station. A dalej, co będzie dalej, jeszcze nie chcę do końca o tym mówić, ale na pewno nie będzie o nas cicho i myślę, że będziecie mogli jeszcze nieraz usłyszeć o ciekawych przedsięwzięciach z naszej strony.
2: Nie mogę się doczekać. Dzisiaj ze mną w audycji JetCast był przewodniczący koła Put Jet Riders Mateusz Bluszcz. Dzięki bardzo.
3: Dziękuję.
4: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe Put Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
5: Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
5: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama. Radio Afera.

tańce, radość, drinki, przyjaźń, bezpieczeństwo i otwarte powietrze. To wszystko, te wszystkie frazy mogą opisać tak naprawdę Silent Disco. Silent na wolności 2026 o godzinie 22 jutro w sobotę. Rozdajemy wam dzisiaj dwie wejściówki, jedną podwójną wejściówkę dla zwycięzcy konkursu, który właśnie teraz za 20 minut się zakończy. A żeby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz napisać nam jakąś swoją złotą bądź dobrą radę i napisać również, dlaczego towarzyszy ona wam w życiu. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT. A na odpowiedzi, jak już wspominałem, czekamy do godziny 18, a tymczasem Nothing But Thieves, Tomorrow Is Closed.

Fundacja Work and Science wydała ranking polskich uczelni 2026 roku. I co dla nas jest ważne, dla studentów Politechniki Poznańskiej, że Politechnika zajęła 11 ze 101 miejsc w edycji właśnie, w pierwszej edycji właśnie, że tego rankingu uczelni i zajmuje również 6 miejsce w kategorii uczelni technicznych. Ważne są przede wszystkim statystyki tego właśnie, że rankingu, ponieważ właśnie brało udział w tym rankingu 101 uczelni i najniższy wynik został uzyskany 16,71, a najwyższy to 100. A kryteria, jakie były brane pod uwagę, to m.in. nagrody, publikacje, najlepsze publikacje 1% i publikacje 2%, liczba doktorantów i efektywność instytucjonalna. A Politechnika znalazła się na 11 miejscu, zaraz jedynie pod Politechniką Gdańską i innymi politechnikami. Jest to, wydaje mi się, spory sukces. Warto było to tutaj napomnieć. I że Politechnika jest jedną z 20 najlepszych, a nawet 11 najlepszą uczelnią w Polsce. I warto o tym pamiętać.

A teraz mamy coś dla osób, które chciałyby porobić coś w wakacje od czerwca do września. Jeżeli nie macie jakichś jeszcze bardzo dużych planów na tydzień, to Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera specjalistyczne kursy stacjonarne w kameralnych grupach do 20 uczestników, które będą trwały od 1 nawet do 5 dni. Połączą one część teoretyczną z praktycznymi warsztatami z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej właśnie tego uniwersytetu. Tematy tych kursów są bardzo różnorodne, ale ich wam tutaj nie przeczytam, ponieważ są nie jestem w stanie ich przetłumaczyć na polski. Aczkolwiek udział w kursach dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny, a koszty udziału zostaną pokryte dla uczestników z Politechniki Poznańskiej. Można otrzymać zwrot kosztów noclegu i podróży pociągiem do Białegostoku, rozliczany po kosztach rzeczywistych. Zapisy i szczegółowe informacje i terminy są dostępne na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odnośnik do tego wydarzenia znajduje się w aktualnościach Politechniki Poznańskiej. A tymczasem zapraszamy do przesłuchania utworu Kwelertag, Crack of Doom.

No i kończymy nasz studencki patrol dzisiejszy. Następny odbędzie się w poniedziałek o godzinie 16, jak zawsze. Realizowali nas Paweł Zjeżdżałka oraz Jakub Jamrus, a za mikrofonem był Piotr Osmański.

0: Mamy 3 minuty do godziny 18, więc zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W najbliższych tygodniach w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu uruchomiony zostanie nowy, trzeci już rezonans magnetyczny. Urządzenie zakupione ze środków Krajowego Planu Odbudowy będzie wspierane przez sztuczną inteligencję, która pomoże radiologom w wykrywaniu nieprawidłowości. Aparaty pomogą również w obrazowaniu struktur wymagających leczenia. Mówi o tym dyrektor placówki Julian Malicki.
2: Kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy. Te aparaty są przeznaczone w dużej części do tak zwanego planowania leczenia w radioterapii. Możemy zobrazować te struktury, które chcemy leczyć, czyli stosując promieniowanie jonizujące, musimy dobrze widzieć, gdzie to promieniowanie jonizujące deponuje energię tego promieniowania, czyli tam, gdzie powstaje dawka.
1: Poznańska placówka otrzymała z KPO ponad 61 milionów złotych. Pieniądze te przy dodatkowym wsparciu samorządu województwa pozwoliły również na modernizację bloku operacyjnego, zakładu patologii nowotworów oraz zakup tomografu dla szpitalnej filii w Kaliszu.
3: Przystanek informacja.
1: Znamy już ostateczny wygląd nowych pociągów dla kolei wielkopolskich. Firma Stadler zaprezentowała wizualizację nowoczesnych składów FLIRT. Pojazdy zyskają biało-czerwone barwy regionu oraz napis na burtach pod tytułem zaprojektowano w Poznaniu, wyprodukowano w Siedlcach. Każdy z pociągów pomieści ponad 600 pasażerów. Nowe pociągi są odpowiedzią na potrzeby pasażerów, zaznacza prezes kolei wielkopolskich Marek Nitkowski.
4: Pięcioczłonowe składy to jest rozwiązanie, kiedy to pasażerowie oczekują więcej miejsca w pociągach, oczekują komfortu, a myślę, że ten pojazd, który jest kolejnym z serii, to jest zapewnienie lepszego komfortu podróżowania i o to nam chodzi.
1: Składy będą całkowicie niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone między innymi w darmowy Wi-Fi oraz specjalne strefy rowerowe. Samorząd województwa zamówił 10 takich pojazdów za ponad 500 000 000 złotych. Nowe pociągi wyjadą na wielkopolskie tory na początku 2028 roku. Szpital Wojewódzki w Poznaniu przechodzi cyfrową transformację. Wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne, elektroniczną dokumentację medyczną, rozwiązania wspierające obrazowanie medyczne oraz narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo danych pacjentów.
5: Trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja pozwala również zwielokrotniać te same ataki. Do tej pory, poprzednio, było tak, że był skończony zasób ludzki i miał określony czas każdego ataku. Ludzie musieli to przerobić. Dzisiaj na maszynach wirtualnych, takich deepfake'owych, maszyn nas atakują, mogą być miliony.
1: Tłumaczył główny specjalista do spraw wdrażania i rozwoju środowiska teleinformatycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Tomasz Kokowski. Prace nad wdrożeniem projektu trwają od maja ubiegłego roku, a zakończyć się mają 15 lipca.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Przy ulicy Łąkowej w Poznaniu zakończył się kolejny etap rozbudowy Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim. Wczoraj siostry elżbietanki oficjalnie otworzyły nowo wyremontowaną część budynku. Do działających od jesieni kuchni i jadalni dołączyły teraz punkt medyczny, gabinety terapeutów i prawników, a także niezwykle potrzebne łaźnie, pralnia i punkt wydawania odzieży. Na miejscu przygotowano nawet świetlice i siłownie. Inwestycje zrealizowano dzięki połączonym środkom unijnym, rządowym oraz miejskim. Przypomnijmy, że siostry elżbietanki wspierają najuboższych i cierpiących mieszkańców Poznania nieprzerwanie od XIX wieku. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Autopromocja.
7: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Autopromocja. Reklama.
9: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
10: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
11: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
12: To, że mamy mundial, to nie oznacza, że lokalnego sportu w tym momencie nie ma. A skoro tak, to godzina dla sportu w eterze właśnie teraz się rozpoczyna na antenie Radia Afera. Audycja Sporting Club Afera w składzie następującym. Paweł Zjeżdżałka przy konsolcie realistorskiej, a przy mikrofonach
13: Marcel Kujowa
12: i Michał Rogoziński. Zostańcie z nami do 19.

0: 18.06 na naszych haferowych zegarach. Oczywiście, jeśli my się będziemy mylić, to dlatego, że nie jesteśmy wyspani, bo oglądaliśmy Mundial, prawda? Taka jest oficjalna narracja podczas tej audycji.
1: Tak, tak było.
0: Nie wyśpimy się przez następny ponad miesiąc. 19 lipca. No właśnie, to jest to całe niewyspanie. 19 lipca finał, a potem będzie tak naprawdę parę dni, żeby odpocząć od piłki nożnej.
1: Tak jest, bo znamy już rozkład gwiazdy na następny sezon Ekstraklasy. Pierwsza kolejka zaczyna się w weekend od 24 lipca do 26 lipca. No i kolej już zaczyna od meczu przyjaźni. U siebie mecz domowy z Krakowią Kraków.
0: Tak jest. To spotkanie, no nie wiemy jeszcze dokładnie, ale tak jak założymy sobie datę sobotnią, taką domyślną, no to będzie 25 lipca. Takiej bym się spodziewał, biorąc pod uwagę, że eliminacje Ligi Mistrzów, no to ten termin taki sobotni, podejrzewam, że Lechowi, jak to zostawić z wtorkiem, środą, będzie najbardziej pasował. Pierwszy wyjazd to z kolei nowość, bo takich pojedynków w Ekstraklasie jeszcze Lech nie miał.
1: Jeszcze Lech nie miał, bo drugi mecz jest na wyjeździe i to jest mecz z Beniaminkiem Wieczystą Kraków.
0: Tak jest. Zresztą Wieczysta Kraków sezon rozpoczyna od derbów Paint'a, bo z Radomiakiem Radom się zmierzy. Kto nie zna, to polecam sobie jeden i drugi herb sprawdzić, bo naprawdę wyglądają jak narysowane w banalnym programie graficznym, no ale jakieś emocje w tej pierwszej kolejce trzeba budować. My oczywiście nie będziemy wam wymieniać takich spotkań 34, jak to w kolejności wygląda, no ale jeśli chodzi o te najważniejsze, no to w piątej kolejce oczywiście Jagiellonia Białystok, w siódmej kolejce Raków Częstochowa, to mecze domowe, te, które potencjalnie mogą być gdzieś poprzekładane ze względu na udział poznaniaków w europejskich pucharach, za to kciuki trzymamy. Legia Warszawa tym razem się nie wylosowała 11 listopada, tylko pod koniec października.
1: Tak jest, 24 października, tak oscylacyjnie można powiedzieć, że wtedy będą derby Polski. I derby Polski będą też 17 kwietnia, tutaj tak standardowo druga połowa kwietnia to zawsze jest czas na mecz Lech-Legia.
0: No to tak tym razem też będzie ten mecz kwietniowy przy Bułgarskiej. 18 kolejek jeszcze w tym roku, 12 grudnia ostatnia, no taki już początek rundy rewanżowej, bo to będzie wyjazd do Krakowa na mecz z Krakowią. Wznowienie rozgrywek 30 stycznia, czy no właśnie znowu sobotnią datę podaję, ale to pewnie będzie 29 stycznia. No i to będzie wtedy domowy mecz z Wieczystą. Ja już na to czekam. Wieczysta, która przyjedzie przepłacona z tymi wszystkimi podstarzałymi gwiazdami minus 15, bo tyle może być 30 stycznia. No i tłumy pędzące na Bułgarską.
1: No oby tak było. Ale myślę, że to też ciekawe doświadczenie zobaczyć ponownie takiego Michała Pazdana na środku obrony w Ekstraklasie. Stęskniliśmy się chyba za nim.
0: Dobra, to ja już mam człowieka, reportera na mecz, który będzie 29 stycznia, 27 roku widzę zaklepanego. Wracając do terminarza, 22 maja to będzie koniec sezonu. Tam już daty jesteśmy pewni, no bo to będzie multiliga. Lech Poznań generalnie faworyci, tak jak jest co roku, faworyci do mistrzostwa. Takie kluby, które potencjalnie mogą świętować Mistrzostwo Polskie. Mają te mecze domowe, więc to będzie domowy mecz z Motorem Lublin. Chciałbym zauważyć, że w ostatniej kolejce Pogoń Szczecin gra na wyjeździe.
1: Tak jest, z Pogonią Szczecin ostatni mecz na wyjeździe i później zamykamy sezon Motor Lublin, mecz domowy i miejmy nadzieję, że po tym meczu będzie feta.
0: No, oby była trzeci raz z rzędu. Tylko żeby po tej fecie nie było takich zamieszań, jak ostatnio na pewno widziałeś. Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze widzieli, bo nie wiem, czy tam byli, ale na Kolegium Altum, no taki całkiem spory baner kolejorza zawisł w ubiegłym tygodniu. Już go tam nie ma.
1: Już go tam nie ma, bo najprawdopodobniej ten baner łamał uchwałę krajobrazową. Po pierwsze, był za duży. Potrzebne były po prostu odpowiednie zezwolenia. No i też niewykluczone, że złamał artykuł 37d tejże uchwały krajobrazowej, która mówi o tym, że nie można bez pozwolenia wystawiać przestrzeni reklamowych.
0: Tak mówi inaczej. Takie zawiadomienie trafiło do Urzędu Miasta Poznania, natomiast prezes Lecha Karol Klimczak, zapytany o tę sytuację, upiera się, że ten baner to żadna reklama nie jest.
2: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu. Jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
0: No, może i nie były konieczne, ale bezpieczniej zdjąć. No i wygląda na to, że jeśli będzie jakaś kara, to Lech Poznań ją zapłaci.
1: KUS Wielkopolski szacuje, że to może być nawet ponad 50 tysięcy złotych.
0: O, i znowu nas nie będzie stać na dobrych piłkarzy i tyle będzie z tej Ligi Mistrzów. Nie, no oczywiście 10 milionów euro podobno ma Lech wydać na transport. transfery. Takie głosy krążą, także mam nadzieję, że na Luisie Palmie się nie skończy i następnych ogłoszeń się doczekamy. Żadnych kar nie powinno być za to, za inną akcję, którą Lech prowadzi i promuje wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi.
1: Tak jest. Koleje Wielkopolskie we współpracy z Lechem Poznań wypuściły pociąg o nazwie Kolejorz, który będzie jeździł po Wielkopolsce. Będzie on ozdobiony oczywiście w barwy narodowe i barwy klubowe. I motywami będzie nawiązywać do 10 tytułów mistrzowskich. Tam będą wielkie postaci, wielkie sławy Lecha Poznań.
0: No właśnie, jedne i drugie barwy piekielnie ważne dla każdego poznaniaka, dla każdego Wielkopolan, no może nie dla każdego, ale dla wielu, wielu Wielkopolan. No i dlatego też województwo przychyliło się do tego, żeby Lecha popromować, zwłaszcza, że jak mówię, odpowiedzialny za transport, za kolej, wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Trzeba z tego zwycięstwa być dumnym.
3: Taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu zwycięstwa, no i z takiego klubu.
0: Świętuje województwo, świętuje też oczywiście Lech Poznań, tu już bez żadnych kontrowersji, bez żadnych uchwał krajobrazowych, w ten sposób po prostu Lecha można promować, tak można świętować. Świętować też chce Karol Klimczak.
4: Bo jak świętować, to świętować. To jest wielka rzecz. Lech jest dumą Wielkopolski. Jesteśmy kolejowym klubem sportowym, jesteśmy kolejorzem i chcieliśmy, żeby kibice w całej Wielkopolsce no, widzieli też te informacje o tym, że świętujemy, że jest takie historyczne wydarzenie jak 10. Mistrzostwo Polski.
1: Ja już wspomniałem, jak ten pociąg będzie wyglądał, natomiast Karol Klimczak jeszcze raz Państwu go opisze.
4: Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii i to chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce.
0: No właśnie, okazuje się, że nie tylko w Wielkopolsce pociąg Kolejorz ma kursować przez 2 lata tak obklejony, no ale nie tylko po Wielkopolsce, tak twierdzi Wojciech Jankowiak.
3: On generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu.
1: Kursy do Wrocławia, nie sądzisz, że to jest pewna prowokacja?
0: No być może troszkę, ale wiesz, no, skoro i tak pociągi Kolei Wielkopolskich, czy pociągi takie nasze, lokalne, w tamtą stronę kursują, no to dlaczego nie miałby ten kursować? Przecież generalnie pociągi osobowe wyjeżdżają poza region, w każdą stronę.
1: To się zgadza, ale wolni od prowokacji będą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
3: Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, no bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Natomiast no, żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez zachodniopomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin.
0: No to jakbyście się kiedyś zastanawiali, o co chodzi z tym całym Kolejowy Klub Sportowy, no to właśnie o pociągi. My za chwilę o drugim poznańskim klubie.

0: Zajrzeliśmy na bułgarską, to teraz zajrzymy na drogę dębińską, a tam nowy kontrakt dla trenera Macieja Tokarczyka.
1: To prawda, Maciej Tokarczyk zostaje w Warcie Poznań i to powiem ci więcej, nie tylko

0: nieprzesadnie wypłacalnych i ta warta, ta druga liga, która mu się trafiła, to jest też taki element, który pozwoli jemu wypłynąć na szersze wody. Zobaczymy, co z tym zrobi dalej, no bo Dawid Szulczek też się w którymś momencie wydawał, że będzie takim błyskiem, takim odkryciem, a ostatecznie zaginął gdzieś jako asystent trenera, a nie jako trener, także no zobaczymy, jak przygoda dalsza Macieja Tokarczyka trenerska i w Warcie i w ogóle dalej się będzie rozwijała, no ale to jest młody szkoleniowiec, no i być może tak jak Warta próbuje się odbudowywać, tak i Maciej Tokarczyk będzie rósł jako pierwszy trener.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie, że to będzie taki nasz tutaj poznański Adrian Siemieniec.
0: No, to odważne stwierdzenie, ale oby tak rzeczywiście było. Warta się musi przygotować do rozgrywek pierwszej ligi, to jest jasne. Na stadionie już trwają prace, żeby też wszystkie kryteria infrastrukturalne wypełnić, no ale sportowo, no to niedługo trzeba wrócić do roboty. Świętowanie przez chwilę było, urlopy trwają, ale już wiemy, jak to będzie wyglądało.
1: Dokładnie, świętowanie świętowaniem, natomiast 25 czerwca piłkarze Warty Poznań wracają do treningów, wracają do roboty. Oczywiście pierwsze dni to będą testy i testy wydolnościowe, żeby zobaczyć i żeby dostosować odpowiednie obciążenia na treningach. No i znamy też plan sparingowy zielonych.
0: Tutaj Śląsk-Wrocław to na początek, 4 dzień lipca to będzie mecz wyjazdowy. Następnie 11 lipca także wyjazd do Głogowa na mecz z Chrabrym, a potem dwa mecze domowe, oba tego samego dnia na boiskach bocznych przed Razedem Mińskiej. Górnik Polkowice i Lechia Zielona Góra, czyli generalnie rywale niżej notowani później, ale najpierw wyjazdy do tych notowanych wyżej. Nie wiem, czy to jest odpowiednia droga, ale jak Maciej Tokarczyk tak ustawił, to na pewno on się coś tam zna. Inaczej bo mu nie dali kontraktu na 2 lata, prawda?
1: Tak, zgadza się. Na pewno ma większe pojęcie niż my.
0: No właśnie. Dlatego my się wypowiadamy, a on robi rzeczy. To tak byśmy to chyba ujęli. Dobrze. To tyle chyba o piłce nożnej. My jeszcze do koszykówki sobie przechodzimy, bo tutaj też mamy wam kilka zdań do powiedzenia. Może i sezon koszykarski się zakończył wieki temu, ale to nie znaczy, że w klubie się nic nie dzieje. W klubie, który się nazywa Ena ZDS Politechnika Poznań, no bo wiemy już, że poznańskie koszykarki, że akademiczki zagrają w kwalifikacjach do najwyższego szczebla europejskich pucharów. Euroliga to 16 najlepszych klubów Europy i być może jednym z nich będzie Enea AZS Politechnika Poznań.
1: Dokładnie, miejmy nadzieję, że tak będzie. Te eliminacje to będzie taki, to będzie jedna runda, to będzie dwumecz eliminacyjny z jedną drużyną, oczywiście mecz i rewanż. No i tej drużyny jeszcze nie znamy.
0: Nie znamy jej, znamy natomiast daty 23 i 30 dzień września. Oczywiście gra w Eurolidze jest możliwa po pierwsze dlatego, że Polska otrzymała dodatkowy slot, bo inaczej tą jedyną drużyną byłby mistrz Polski AZS UMCS Lublin, a po drugie no jednak trzeba było trochę wykazać dobrej woli, wykazać trochę chęci zainwestowania, no bo umówmy się, problem w Poznaniu z halami jest ogromny, no i hala Politechniki dalej tak naprawdę nie do końca będzie spełniać wymogi, ale to nie znaczy, że nie będzie przychylnego spojrzenia, że Euroliga nie zawita do Poznania, bo były, pamiętam przy poprzednich sytuacjach, gdzie gdzieś blisko medali, blisko podium było, jeśli chodzi o Poznań, że były rozmowy, że na przykład w Gorzowie mogłoby się coś takiego odbywać, no to nie, to chyba nie chodzi o to, żeby klub z Poznania jeździł do Gorzowa, do miasta 5 razy mniejszego, żeby grać w europejskich pucharach, prawda?
1: No tak, no prawda, no byśmy woleli, żeby to wszystko było w Poznaniu tutaj, najlepiej na Politechnice, ale to oczywiście czas pokaże. Natomiast a propos przedłużania kontraktów, to trener Enei AZS Politechniki Poznańskiej Wojciech Szawarski z nowym kontraktem.
0: Tak jest, tym razem nie na 2 lata, jak to w przypadku Macieja Tokarczyka, a na 3 kolejne sezony. Wojciech Szawarski zresztą już 4 lata pracuje w stolicy Wielkopolski, czuje się tu doskonale, no i buduje drużynę, która owszem, ostatnie sezony to poprzednie odpadała regularnie w ćwierćfinale, no ale teraz udało się skonstruować zespół, który doszedł do finału Basket Ligi Kobiet, z którego Poznań może być naprawdę dumny, no i człowiek, który jest za to odpowiedzialny, teraz został też za to nagrodzony, no i przy okazji wiemy też, że będzie ta budowa kontynuowana. Ta budowa też już się rozpoczęła, jeśli chodzi nie tylko o trenera, ale też i o zawodniczki.
1: Tak, jest wyścig zbrojeń rozpoczęty z myślą o Eurolidze. Do AZS Politechniki Poznań dołączyła Amerykanka Fejonda Fitzgerald. To była zawodniczka, która już grała na polskich parkietach. Trzy sezony spędziła w BC Polkowice i wówczas notowała średnią ponad 14 punktów na mecz, prawie 4 zbiórki i prawie 5 asyst.
0: No, ostatnio grała w Panathinaikosie, to oczywiście Grecja, grała w Eurocupie, tam 22,5 punktu mniej więcej i 6 asyst, ponad 6 asyst na mecz. No, to pokazuje, że to będzie duże wzmocnienie. Oczywiście trzeba porównywać ją do innych Amerykanek, bo to

0: To jest tak naprawdę wymiana jeden do jednego pod kątem takim, że no, są to ograniczenia narodowościowe, więc odchodzą Jessica Carter, Brittany Brown, no ale to też jest zawodniczka, która na papierze statystycznie wygląda doskonale. Witamy też w zespole Annę Jakubiuk. To jest informacja z dzisiaj. To jest zawodniczka z VBW Gdynia, klubu, który spore problemy finansowe przechodził w trakcie ostatniego sezonu, no ale zanim te problemy się pojawiły, to tam całkiem mocny skład jednak był.
1: Tak, był. To była jedna zawodniczka, która już ma doświadczenie euroligowe, eurocupowe, już na tych europejskich parkietach się obyła.
0: No właśnie, silna skrzydłowa, ostatnio prawie 17 punktów na mecz, niemal 5,5 zbiórki, niemal 2,5 asysty. Teraz będzie grała w Poznaniu. Tyle mamy wam do powiedzenia o tym, co się działo, ale mamy też jeszcze całą masę zapowiedzi, która zapełni nam resztę audycji Sporting Club Afera. Zostańcie z nami.

0: 18:28, 18 stopni na termometrach, tak to nazwijmy, chociaż my to nie mamy termometru, mamy taki wyświetlacz, który nam to pokazuje, ale tak, 18 stopni, czy to na połowę czerwca jest dużo, czy mało? Raczej nie przesadnie wiele.
1: Raczej malutko, ja bym nawet powiedział.
0: No, ale widocznie dla siatkarzy plażowych wystarczająco, bo Poznań znowu jest miejscem, gdzie tej siatkówki plażowej jest bardzo, bardzo dużo. Ruszyła Plaża Wolności 2026.
1: Tak jest, najlepsi polscy siatkarze plażowi nad Rusałką dzisiaj już walczą w eliminacjach do awansu do turnieju głównego.
0: No właśnie, walczą w eliminacjach. Te eliminacje jeszcze, już sama końcówka tak naprawdę na dzisiaj, my oczywiście nie będziemy wam tych wyników przedstawiać, bo tu 56 spotkań, które wyłoniły tych, którzy dołączą do stawki turnieju głównego, no ale jakby wyniki to jest jedna rzecz przy takich imprezach jak Plaża Wolności, ale druga, taka równie istotna przy tego typu imprezie, przy tego typu sportach, no to jak mówi sam organizator, Damian Lisiecki, super atmosfera.
2: Dużo emocji zawsze przy sport gdzieś tworzy tą aurę taką pozytywnych emocji, przynajmniej ten sport. Jest trochę rozczarowań, bo ktoś przegrywa, jest trochę euforii, kibice się angażują, kibicują.
1: To teraz słówko o tym, ile drużyn się w ogóle zgłosiło do turnieju, bo było ich aż 108.
0: No właśnie, czyli jak to pomnożymy sobie razy dwa, ponad 200 osób będzie chciało, czy gra już w tym momencie nad Rusałką w siatkówkę plażową. No to o tym, jak to jest popularne, to jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy, ale czy w tym gronie tych 108 par można wskazać tych ewidentnie najlepszych? Zdaniem Damiana Lisieckiego nie.
2: Poziom jest na tyle wyrównany, nie wskazałbym faworyta. Tak jak w zeszłym roku pary kadrowe na finale Mistrzostw Polski były faworytami, przede wszystkim w kategorii męskiej. To ciekawe, no bo sport jest ciekawy.
1: Może faworytów trudno wskazać, natomiast z takiego kronikarskiego obowiązku spełnimy, kto jest najwyżej rozstawiony u pań. Jest to duet Julia Jaroszczak z Beach Volleyball Academy w Poznaniu i Patrycja Jundziu z Częstochowy. Za nimi z kolei z numerem drugim jest duet, poznański duet, to jest Justyna Czupryniak i Weronika Antczak. I ona w tym roku, ta para, wygrała turniej w Fiołka Volley.
0: No właśnie, turniej, o którym chwilę temu, parę tygodni temu wam mówiliśmy. Fiołka Volley, oczywiście turniej bardziej towarzyski, troszeczkę może taki bardziej nie na tyle jakby wysokiej rangi, bardziej taki rozpoczynający sezon, jeszcze bardziej taki charakter mający zabawy, ale jednak wygranie tam w też całkiem niezłej stawce daje pozycję pretendenta do tego, czy pretendentek, skoro mówimy o paniach, żeby na Plaży Wolności też coś podziałać, jeśli chodzi o te ostateczne fazy, prawda?
1: Oczywiście, że daje, natomiast sama Justyna Czupryniak mówi, nie nakładają na siebie presji, mówią, że nie uważają siebie za faworytki.
3: Myślę, że nie. Będzie sporo dobrych par grających właśnie na arenie naszej krajowej. Jednak będą to dobre mecze, gdzie będziemy mogły postarać się i walczyć o to złoto.
0: No właśnie, dobre mecze, dużo par, to chyba znaczy, że z tą siatkówką plażową w Poznaniu jest całkiem okej. No tak mi się wydaje, ale Justyna Czupryniak twierdzi tak samo, więc no ja bym się przechylił tej opinii.
3: Dużo obiektów, dużo zawodników, dużo amatorów, którzy dopiero chcą się uczyć i się uczą. Właśnie na boiskach przy Rusałce można zobaczyć, że te boiska są praktycznie cały czas zajęte.
0: Cały czas zajęte boiska też będą jutro i pojutrze, bo jutro i pojutrze te najważniejsze mecze, turniej główny, jutro od około 9 do 19 mniej więcej będzie można nad Rusałką siatkarzy plażowych spotkać. Jeśli chodzi natomiast o niedzielę, to o godzinie 10 mecze ćwierćfinałowe, o godzinie 11:30 półfinały kobiet, o 12:30 półfinały mężczyzn, a od 14:00 mecze o trzecie miejsca, no i później już tylko finały pozostają, od 15:30 finał kobiet, od 16:30 finał mężczyzn, no czyli całkiem sporo będzie tego grania, sporo jakby dla potencjalnego widza, który by się tam wybrał, no ale sporo też dla samych zawodników, bo Tomasz Jaroszczak to jest zawodnik, który występuje w parze z Mateuszem Florczykiem, w zeszłym roku w finale Mistrzostw Polski zajął 5. miejsce, no on mówi o tym, że wysiłkowo siatkówka plażowa jest cięższa od halowej.
4: Szczególnie w tej formie, którą mamy zaproponowaną w Polsce, gdzie jednego dnia możemy rozegrać nawet 4 spotkania, no i to obciążenie jest bardzo duże. Ja zawsze się śmieję, że po takim ciężkim weekendzie turniejowym, to w poniedziałek człowiek wraca niepełnosprawny zarówno fizycznie, jak i umysłowo, no bo często boli każdy ruch, można rozegrać nawet 7 spotkań, a grając w eliminacjach tych meczów może być nawet więcej, nawet i do 10 czy 11.
0: No, ale my w poniedziałek będziemy zwarci gotowi, mam nadzieję, że nic nas nie będzie bolało i spokojnie wszystkie wyniki z Plaży Wolności wam grzecznie w audycji Sporting Club Afera po godzinie 18 zrelacjonujemy.

0: teraz przechodzimy, tak mi się przynajmniej wydaje, do egzotyki, bo przechodzimy do dawnych europejskich sztuk walki. Już jutro zaczyna się turniej Black Horns Cup.
1: No właśnie, tak przechodzimy do egzotyki. Niby tak, niby nie, bo z jednej strony rzeczywiście jest to sport, o którym no raczej nie mówimy z reguły w audycji Sporting Club Afera. Pod tym względem pełna zgoda, że jest egzotyczny. No ale z drugiej strony tak naprawdę to jest nasza tradycja, nie? To wiesz, to tak jakbyś nazwał serniczek egzotyką trochę, nie?
0: To prawda, ale taka tradycja już chyba obecnie troszkę w naszej świadomości utracona, niestety.
1: W naszej świadomości być może tak, natomiast fakty są takie, że rzeczywiście turniej szermierki historycznej dawnych europejskich sztuk walki Black Horns Cup to jest rzecz, która dzieje się w ten weekend w centrum Oaza w Kórniku, Centrum Rekreacji i Sportu Oaza, tak żeby pełnej nazwy użyć. Dawne europejskie sztuki walki, to jeśli chodzi o te konkretne zawody, no to będą to turnieje długiego miecza, rapiera ze sztyletem, szabli i korda z puklerzem. Cztery takie turnieje, cztery rodzaje broni. No i to wszystko są bronie autentyczne, w sensie rzeczywiście takich używano kilkaset lat temu.
0: Tak, tylko w tym wypadku to są repliki stępione, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
1: No właśnie, bo to też nie o to chodzi, żeby taki szermierz był, nazwijmy to nieładnie, jednorazowego użytku, prawda? Mówimy o egzotyce, powiedziałeś ty, że to jest egzotyka, natomiast my zaprosiliśmy całkiem niedawno do Aferanka przedstawicieli dawnych europejskich sztuk walki i przy okazji organizatorów tegoż wydarzenia, turnieju Black Horns Cup, Mieszko i Leszka Broniarka. Oni mówili o tym, że w innych krajach dawne europejskie sztuki walki są znacznie popularniejsze.
2: Na Węgrzech zapytasz kogokolwiek na ulicy, on będzie wiedział, czym jest DSW.
3: W Stanach też jest coraz bardziej popularny. Wiele osób
2: Stanu się znało.
3: Śledząc gdzieś tam swoje korzenie, docierając do tego, że jest to Europa w wielu przypadkach, okazuje się, że no, jest to część dziedzictwa europejskie.
0: Mówiłeś już o tradycji i to się zgadza, bo oprócz oczywiście samej walki, cała ta dyscyplina i ważnym elementem jest też cały pewien historyczny rytuał.
3: To, co my robimy w dużej mierze, myślę w największej, stara się odtworzyć taką z renesansu, późnego średniowiecza, ale też lat późniejszych, zależy od broni, sztukę pojedynkową, z całym ceremoniałem wokół tego, salutem szermierzy, mistrzem ceremonii, w tym przypadku sędzią, który przerywa walkę, który decyduje, kiedy ta walka się może rozpocząć i tak dalej.
1: No właśnie, bo tam trochę inne zasady obowiązują niż w tradycyjnej szermierce. Ja teraz tego może nie będę wszystkiego przytaczać, bo byłoby tego za dużo, no generalnie, tak, to już powiedzieliśmy, że to są, że to jest inny rodzaj broni niż w przypadku takiego zwykłej szermierki. Oprócz tego, no są zasady takie, że tu walczy się na mniej punktów, no bo umówmy się, taka walka średniowieczna, czy trochę później renesansowa, no może nie była do, nie wiem, 21 trafień, bo przy takim ostrym mieczu to ja sobie nie wyobrażam, żeby tak sobie rycerze walczyli, jeśli nie mieli odpowiedniej zbroi, no nie wiem jak ty.
0: Tak, to prawda, tutaj się walczy do 5 punktów tylko. W klasycznej szermierce jest bodajże tych punktów 15 i liczone punkty są tak: 2 punkty za głowę lub korpus i 1 punkt za kończynę.
1: No właśnie, czyli generalnie to jest tak trochę na zasadzie, gdyby to była prawdziwa walka na broń białą kilkaset lat temu, to który by przeżył, a który by nie przeżył, bo albo i nie przeżył, albo i przeżył, chociaż różne te walki były na przestrzeni lat. Niekoniecznie tak jak my sobie kojarzymy, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem, nie? I rycerzy, którzy się tłuką z jednej i z drugiej strony, były też inne walki. Były też takie walki, nazwijmy to kodeksowe, i chyba jednak to, co mamy w ten weekend, no to będzie bliższe temu, tak mi się przynajmniej wydaje. O tym też mówił Mieszko Broniarek, że te kodeksy sprzed wieków rzeczywiście obowiązują.
2: Sam pojedynek jest do każdego trafienia. Po każdym trafieniu jest przerywany i to też jest w ogóle historycznie uzasadnione. Kiedy walczyło dwóch zwaśnionych, nie wiem, szlachciców na przykład, przestępstwem było zabicie drugiego człowieka najczęściej. Nie robiło się pojedynków na śmierć i życie. Broń trzeba było odkazić, żeby taki ktoś nie umarł kilka dni po pojedynku od zakażenia.
1: No to mamy nadzieję, że takiej historii nie będzie, bo tak jak mówiliśmy, broń stępiona, takie nowoczesne, XXI-wieczne standardy bezpieczeństwa jak najbardziej wchodzą w grę. Wstęp za to jest całkowicie wolny, także nie wiem, w średniowieczu też chyba nie sprzedawano biletów na takie wydarzenia. Tutaj też można być takim tłumem gapiów, który patrzy, jak rycerze robią różne rzeczy pod waszym blokiem, akurat tu nie pod waszym blokiem, tylko w Centrum Sportu i Rekreacji Oaza w Kórniku. Dobrze, temat szermierki historycznej zostawiamy. Myślę, że laskarze swoimi laskami czy tymi kijami do hokeja na trawie takich dziwnych rzeczy robić nie będą. Oni po prostu powalczą sportowo o finał z hokej Superligi.
0: Powalczą o finał hokej Superligi. Tutaj mamy w playoffach półfinałowych dwie poznańskie drużyny, WKS Grunwald Poznań i Warte Poznań. Warta Poznań swoją drogą przecież zwyciężyła rundę zasadniczą.
1: Tak jest, zajęła pierwsze miejsce. Jak już wspomniałeś, tabeli to przytoczymy. 29 punktów, 26 Pomorzanin Toruń, 26 Grunwald Poznań, 26 Siemianowice Śląskie. No i to są trzy drużyny, które mają tyle samo punktów, tak? Tak jak powiedziałem, a jeszcze dwa oczka do nich straciły AZS AWF Poznań i AZS Politechnika Poznańska. Także naprawdę zbita ta tabela hokej Superligi i to, że Warta wygrała rundę zasadniczą, to absolutnie w takim układzie niewiele znaczy. W sytuacji, w której o awansie do finału zadecydują dwa mecze, oba w ten weekend. Wyjazdowy w przypadku Warty najpierw, potem domowy, a w przypadku Grunwaldu będzie odwrotnie. Najpierw domowy, później wyjazdowy.
0: Tak, Warta swój mecz rozegra z HKS Siemianowiczanką, natomiast WKS Grunwald zagra z Pomorzaninem Toruń.
1: Wszystkie mecze o godzinie 16, pierwsze w sobotę, drugie w niedzielę. Oprócz tego w tym terminarzu znajdziemy też baraże o awans, o utrzymanie w których zmierzy się siódmy zespół hokej Superligi, czyli Stella Gniezno, z drugim zespołem pierwszej ligi, czyli ze Sfarkiem SP5, Sfarkiem Swarzędz, czyli może się okazać, że za chwilę będziemy mieli oprócz czterech zespołów z Poznania, no to jeszcze Gniezno, które tak jest blisko, zamienimy na Swarzędz, który jest w ogóle już rzut beretem, no i to już w ogóle będą mistrzostwa Poznania w byciu mistrzem Polski w hokeju na trawie, no tylko ten Toruń i te Siemianowice Śląskie nam będą odstawać.
0: Tak, Toruń tutaj trochę sypie piachu w szprychy.
1: No dobra, no może się skończy tak, że Grunwald z Wartą zagrają w finale, może nie. W weekend będziemy to już wiedzieć. W razie czego, no to jeśli chodzi o finały, no to jeszcze kolejny tydzień trzeba będzie później poczekać. A póki co chyba tyle mamy do powiedzenia w temacie hokeja na trawie?
0: Tak, chyba tak.
1: No to jeszcze mamy później dwie dyscypliny dla was przygotowane.

0: 13 minut do godziny 19, także jeszcze chwilę z audycją Sporting Club Afera dzisiaj spędzicie. Mieliśmy dwie dyscypliny przygotowane, to teraz pierwszą z nich pora ujawnić.
1: Jest to tenis, bo w niedzielę...
0: Ziemny dodajmy.
1: Słucham?
0: Ziemny.
1: Tenis ziemny, tak jest.
0: Są,
1: tenis ziemny, żeby nie było wątpliwości. W niedzielę zaczyna się turniej Poznań Open, czyli turniej w rangi ATP Challenger 100.
0: No właśnie, turniej, który już na stałe wpisał się w taki czerwcowy kalendarz Poznania. Turniej, w którym pojawiają się sporadycznie zawodnicy z pierwszej setki, no bo jego ranga ATP Challenger 100 wskazuje na to, że owszem, takiej totalnej elity nie ma. Top 50 tutaj się nie pojawi, bo to jest za niska ranga, ale jak już zaglądamy do drugiej 50, to jak najbardziej jest to możliwe, a w sytuacji, w której mówimy o takiej szerokiej czołówce, no to tam już różnice są tak naprawdę nie jakieś drastyczne, prawda? No bo umówmy się, łatwiej chyba wskazać różnicę między najlepszym gościem na świecie a 50 niż między 50 a 100 czy 150.
1: To na pewno, ta stawka jest dosyć zbita. Zresztą Krzysztof Jordan, dyrektor turnieju, wskazywał, że to gwarantuje dobry tenis.
2: Nie musimy obawiać o poziom gry na kortach ziemnych, bo tu przyjeżdżają ci, co akurat specjalizują się w grze na ziemi, a że nie ma tych absolutnie topowych nazwisk, bo z pierwszej 50 nie mogą przyjeżdżać. To nie ma znaczenia, chodzi o poziom gry, czy kto jest 70 czy 90, więc liczymy, że będziemy dobry tenis oglądać.
0: No właśnie, dobry tenis, z nazwiska też znane. Może niekoniecznie jak ktoś śledzi tylko te największe turnieje, ale jak ktoś śledzi Poznań Open, to znane. No bo tak na przykład mamy Maxa Kaśnikowskiego, który 2 lata temu triumfował, mamy triumfa teraz sprzed roku i finalistę sprzed roku. O nazwiskach, zwłaszcza tych zagranicznych, też Krzysztof Jordan kilka zdań powiedział.
2: Z graczy tego najwyższego poziomu, to mamy Argentyńczyka Diaza, Czecha Kolara, który już tam był w pierwszej setce i dobrze grał. Jan Hoński, bardzo dobre nazwisko, bardzo dobry gracz, korzenie polskie, Anglik, 30-letni, ale cały czas w czołówce.
1: W głównej drabince tego turnieju z jedynką będzie rozstawiony Kazach Aleksander Szewczenko. Jest to swoją drogą jedyny zawodnik z top 100 rankingu w tym turnieju.
0: No na ten moment tak, w momencie kiedy ta lista była ogłaszana, było ich dwóch: 88 był Aleksander Szewczenko, 94 był Emilio Nava, potem 101 Jan Choiński. To się oczywiście zmienia z tygodnia na tydzień, więc rzeczywiście może być tak, że w momencie ogłoszenia było lepiej, a teraz będzie ciut niżej, ale tak jak mówił Krzysztof Jordan, tak jak my mówiliśmy, no to nie jest jakiś wielki problem, że tych zawodników, że oni spadną delikatnie pod tę kreskę. Najważniejsze, że poziom sportowy jak na standardy ATP Challengera 100, no to będzie naprawdę wysoki poziom. W niedzielę eliminacje turnieju singlowego, one będą kontynuowane w poniedziałek, tak do powiedzmy godziny 13, bo później już zaplanowana pierwsza runda gry pojedynczej. Jeśli chodzi o turniej deblowy, to on ruszy we wtorek, już od drugiej rundy, tak to jest skonstruowane. Natomiast te najważniejsze mecze, czyli tak od ćwierćfinału w górę, ćwierćfinały to jest czwartek, półfinały to jest piątek, sobota to są finały. No tak to jest skonstruowane, że na te powiedzmy rundy takie numerowane, wstępne, można sobie spokojnie wejść tak o z ulicy. W czwartek też można, ale trzeba przynieść 10 zużytych piłek tenisowych, wtedy jesteś wpuszczany za darmo. To już któryś rok ta zasada obowiązuje. Fajne, niefajne, co twoim zdaniem?
1: A myślę, że bardzo fajna, bardzo kreatywna, bardzo taka interesująca, nietypowa.
0: No i proekologiczna przede wszystkim, no bo później jak te piłki zużyjemy, jak ktoś się grywa w tenisa, no to co właściwie z tym zrobić? A można na przykład wejść na turniej tenisowy za darmo. To wszystko będzie się działo w parku tenisowym Olimpia. My teraz przenosimy się w miejsce całkowicie inne, to znaczy na ulicę Poznania, ale na ulicę przede wszystkim Wildy i Dębca, na ulicę, na których 70 lat temu działy się piekielnie ważne rzeczy w polskiej historii.
1: Tak, wówczas trwał poznański czerwiec 56 roku. Poznańscy robotnicy wyszli zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy.
0: No właśnie, bieg poznańskiego czerwca w tym roku, no prosiłoby się, żeby w niedzielę 28, skoro tak, no to i tak wypada w niedzielę, no ale nie, tych wydarzeń w związku z 70 rocznicą będzie tak potwornie dużo, że 21 czerwca, czyli tydzień wcześniej, ten bieg zostanie zorganizowany. O jego idei kilka zdań powiedziała Kinga Przyborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956.
3: Podkreślane jest, że ten bieg nie służy temu, aby osiągnąć życiówki tak zwane. Chodzi o to, aby w godny sposób uczcić pamięć uczestników Poznańskiego Czerwca, ale też pokazać, że razem można zrobić więcej, jeżeli chodzi też o akcentowanie tej historii w przestrzeni publicznej.
1: To może teraz zdradźmy, a może konkretnie to zrobi Szymon Sobczak, dyrektor biegu Poznańskiego Czerwca 56. Jaka jest trasa? tego wydarzenia.
4: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez hale produkcyjne pociągów. Kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta. To trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować z tego względu, że ma ten charakter industrialny.
0: Ma charakter industrialny, ale ona generalnie jest bardzo symboliczna, w związku z tym też jest, no jest szczególna, jest nieprzypadkowa. Jak to dokładnie wygląda, Kinga Przyborowska, jeszcze raz?
3: Trasa biegu jest szczególna, ponieważ odbywa się ona w historycznej przestrzeni Cegielskiego. To jest ta trasa, którą robotnicy też opuszczali 28 czerwca zakłady, kiedy wychodzili na ulicę Poznania.
1: Trasa szczególna, trasa wyjątkowa, ale też i wyjątkowi goście.
4: Potwierdzona jest obecność kombatantów. Kombatanci bardzo chcą uczestniczyć w tym biegu i wręczać medale. Robimy wszystko, aby jak najmniej było to dla nich dolegliwe. Tak więc liczymy na zdrowie i na siłę.
0: No właśnie, bo ci kombatanci już coraz starci, skoro 70. rocznicę mamy. Trzeba korzystać z żywej historii, póki mamy taką możliwość, drodzy słuchacze. Oprócz tego, że kombatanci oczywiście, no to 1800 zawodników mniej więcej jest w tym momencie zapisanych. To już stanowi rekord biegu, a maksymalna liczba uczestników to 2000. Bieg odbywać się będzie na dystansie 5 lub 10 kilometrów, czyli jedna albo dwie pętle, a wśród osób, które zapowiedziały swój udział, kombatanci i uczestnicy, zwykli biegacze, ale na przykład Karol Nawrocki, kojarzysz takiego?
1: Kojarzę.
0: Prezydent Polski, on też ma się pojawić w przyszłą niedzielę w Poznaniu i być przy biegu poznańskiego czerwca. I tu chyba stawiamy kropkę, bo o niczym już mądrzejszym chyba nie powiemy, prawda?
1: Chyba tak, zgadzam się.
0: No właśnie, Paweł Zjeżdżałka przy konsolecie realistorskiej był, a przy mikrofonach
1: Marcel Kujawa
0: i Michał Rogoziński. Zostańcie z aferą, na razie.

0: wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19, a to oznacza, że czas na serwis.
3: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Znamy nazwisko nowego zastępcy prezydenta Poznania. Obowiązki odwołanego w styczniu Mariusza Wiśniewskiego przejmie dotychczasowy wójt gminy Rokietnica, Bartosz Derek. Uznałem, że to dobry moment, by zacząć działać na rzecz stolicy Wielkopolski, zaznacza przyszły wiceprezydent.
4: Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to, uważam, dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, w tych sektorach, które zostały mi powierzone.
3: Bartosz Derek obejmie funkcję zastępcy prezydenta od 1 lipca. Jacek Jaśkowiak podjął też decyzję o powołaniu na stanowisko wiceprezydenta dotychczasowej dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Magdaleny Pietrusik-Adamskiej. Nowa zastępczyni od wczoraj przejęła funkcję po Jędrzeju Solarskim, który z powodów osobistych i zdrowotnych złożył rezygnację.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
3: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować budowę nowych osiedli na Poznaniu. W Ostrowie Tumskim do Sejmu trafił specjalny projekt ustawy w tej sprawie. Inicjator działań, poseł Bartłomiej Wróblewski, alarmuje, że presja deweloperska i plany budowy wielokondygnacyjnych budynków z podziemnymi garażami to realne zagrożenie dla historycznego charakteru wyspy, tamtejszych zabytków oraz zieleni. Złożony wczoraj projekt zakłada całkowity zakaz wznoszenia nowych obiektów na Ostrowie Tumskim, poza nielicznymi wyjątkami dotyczącymi ważnego interesu publicznego. Nowe przepisy dałyby również wojewodzie wielkopolskim prawo pierwokupu nieruchomości i umorzyłyby wszystkie niezakończone dotąd postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w tym rejonie.
5: Egzaminy, kolokwia, zaliczenia.
3: Stres przed egzaminem nie zawsze musi być naszym wrogiem. Jak wskazują eksperci, lekkie napięcie tuż przed rozpoczęciem nauki może działać mobilizująco i wręcz poprawić zapamiętywanie na kilkanaście pierwszych minut. Problem pojawia się, gdy poziom kortyzolu rośnie i mobilizacja przeradza się w paraliżujący dystres. Aby go okiełznać, warto zacząć od najdrobniejszych czynności i podzielić materiał na małe partie. Bardzo skuteczne są też częste przerwy, na przykład w systemie Pomodoro, czyli 25 minut nauki i 5 minut odpoczynku. A co robić w trakcie przerwy?
6: To jest ten moment, żeby się przejść po mieszkaniu, wypić sobie herbatę, zaparzyć kawę. Nie zawsze najlepiej odpalać media społecznościowe, bo one jednak bardzo lubią nas wciągać w różne inne rzeczy.
3: Mówi psycholożka ze specjalnością w neuropsychologii oraz doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Oliwia Zaborowska. Z kolei najlepszą metodą na budowanie pewności siebie przed samym egzaminem jest regularne przepytywanie samego siebie z przyswojonej już wiedzy. W najbliższą środę, w 1001 rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego w poznańskiej katedrze zostaną wystawione szczątki pierwszego króla Polski oraz jego synowej, królowej Rychezy. Przez większość dnia szczątki będą eksponowane w Złotej Kaplicy, a po południu zostaną przeniesione przed ołtarz główny. Wyjątkowej ekspozycji towarzyszyć będzie poranna konferencja naukowa, uroczysta msza święta, a także wieczorny koncert. W murach katedry zabrzmi Ordo Coronationis, monumentalne dzieło muzyczne będące próbą rekonstrukcji rytu koronacyjnego z 1025 roku. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego weekendu.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
7: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
8: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
9: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
10: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
11: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
12: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
11: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
12: No, zaraz ja cię... Tak, że się w filmie
11: ciekawe.
12: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
11: Ciekawe!
13: Lecisz tam na dół do popcornu!
11: Dawaj! A teraz w kinie!
14: W każdą sobotę o godzinie 18.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.
15: Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
16: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Czerwona lampka przy mikrofonie oznacza tylko jedno. Czas zacząć mówić.
17: A mikrofon zaraz wybuchnie.
2: Wybuchnie od tych emocji, które buzują w naszym studiu, dlatego że piątek, kolejny dzień i kolejny afe wieczorek.
17: Dlatego że w końcu po chyba miesiącu w składzie pełnym, nie? Trochę możliwe. Się rozmijaliśmy.
2: Nikodem Prokopowicz przede mną siedzi i będzie do was mówił. Tak. Prezentował wam nowości muzyczne przez najbliższą godzinę.
17: A przede mną... Jak ty miałeś na imię?
2: Jakub Stawbudner, miło mi. Tak. Ja tu tylko dla pomocy.
17: Ja tu tylko sprzątam.
2: Tak, ja tu tylko podaję wodę, bo kawy to nawet nie mamy. Zresztą kawa o tej godzinie tak. To już za późno.
17: Piątek, weekendu początek i także piątek, piąteczek, piątunio. Nowe nowości zapodajemy. Zamiast kawy.
2: Amen. I pierwszą nowością w dzisiejszym zestawieniu będzie nowa płyta i nowa piosenka z płyty od zespołu Shinedown. Zespołu rockowego, który mam nadzieję, że doskonale znacie. Mają już na koncie 8 płyt studyjnych i ta najnowsza właśnie się nazywa 8.
17: Wow,
2: wiesz,
17: ale
2: dlaczego?
17: Oryginalnie.
2: No bo 8, nie? Safe and Sound to... piosenka, którą chciałbym wam...
17: Był taki hicior kiedyś, Safe and Sound, ale to chyba nie to.
2: Ale sprawdźmy, może akurat...

0: Amerykański zespół rockowy Shinedown wydaje 8. płytę. Nikodemowi włączam ten mikrofon, tak, za którym siedzi. No, puszczałeś w zeszłym tygodniu coś z nowego albumu 8 od Shinedown, bo to w zeszłym tygodniu wyszedł?
1: Nie, puszczałem Muse chyba nowe? Tak, Muse nowe puszczałem, bo wyszło i było fajne, i było gitarowe w końcu. Także nie wiem, trochę mi się, nie wiem, czy z Muse mi się to skojarzyło, może lekko, ale przede wszystkim z jakimś takim, no jednak korowym graniem, no tutaj lubimy, wiadomo, jeden
0: to taki,
1: i drugi.
0: Ja bym powiedział bardziej, że hard rock,
1: nie,
0: bardziej post-grunge, heavy metal.
1: Hard rock, to wiesz, to były 80s. Tutaj jest nowe brzmienie.
0: Może być w pewnym sensie,
1: no dobra,
0: taki nowo brzmiący,
1: no to jest taki
0: hard rock, nie?
1: Jakub Staw-Budner Core, jak dla mnie.
0: Dokładnie. Cały ja zawarty w jednej pigułce, to Shinedown oddaje moją muzyczną osobowość. Ale nie tylko, bo pojawią się jeszcze dzisiaj inne propozycje ode mnie. Natomiast już teraz propozycja konkursowa. I będzie dzisiaj do wygrania bilet, uwaga, podwójny, na ośmiornicę. Fat Freddy's Drop. To jest zespół legendarny, uwaga, przynajmniej tak się reklamuję, że to jest legendarna nowozelandzka grupa Fat Freddy's Drop, która gra muzykę jazzową, soulową, reggae oraz wplata w to jeszcze elementy muzyki ludowej.
1: No to jest srogie połączenie, na pewno będzie różnorodnie. Jeśli chodzi o szczegóły tego konkursu, no to szczegóły koncertu może najpierw, bo odbędzie się on 14 czerwca, czyli w tę niedzielę, w Progresji w Warszawie. Także no, jeżeli wygracie, no to warto już sobie rezerwować bilety na pociąg najprawdopodobniej. No i jeśli chodzi o szczegóły z kolei konkursu, no to tradycyjnie wysyłamy SMS-y na 7148, najpierw piszemy słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe, jako że ośmiornica jest na okładce tego ich głównego pierwszego albumu, który będą grać, no to może jaki jest wasz ulubiony owoc morza i dlaczego? Może jakieś danie z wykorzystaniem tych owoców morza? No nie wiem, zaskoczcie nas. Myślę, że uzasadnienie będzie najważniejsze, bo tam możecie troszkę popłynąć, prawda?
0: Koszt wysłania.
1: Tak, koszt wysłania SMS-a złoty 23. No i przypominam, jest to wejściówka podwójna, więc będziecie może mogli zabrać jakąś osobę swojego wyboru. No i odezwiemy się do zwycięzców już zaraz po audycji drogą SMS-ową.
0: Czas na zgłoszenie macie do końca audycji. A już teraz Fat Freddy's Drop na naszej antenie.

0: Tak, to nasz konkurs. Konkurs, przypomnę, na Fat Freddy's Drop. Legendarny nowozelandzki zespół grający, jak sami się przekonaliśmy, coś pomiędzy jazzem a reggae. No, tych gatunków podobno jeszcze więcej wplatają. Mi się to całkiem podobało, muszę przyznać. Takie chillowe, miłe, klimatyczne. No i przypomnę, mamy do wygrania jedną wejściówkę podwójną na koncert, który odbędzie się już w tą niedzielę, 14 czerwca w Progresji w Warszawie. No i żeby wygrać taką wejściówkę, piszemy SMS-a numer 7148. Najpierw słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jakie jest wasze ulubione danie z owocami morza albo po prostu owoce morza. Koszt wysłania SMS-a złoty 23.
1: Bardzo ładnie to wszystko powiedziałeś. Fat Freddy's Drop, jeszcze raz powtórzmy, w Warszawie. Czas na zgłoszenie do końca audycji, moi mili.
0: Upuszczenie grubego Freda.
1: My już teraz upuszczamy wam płytę tygodnia. Madame Affaire i Post-Funk. To ich płyta, którą proponują nam na tym zaszczytnym miejscu płyty tygodnia w Radio Afera. I można się dowiedzieć o tej płycie, że jest ona inspirowana muzyką disco z lat 70.
0: Tak,
1: ja to jest tutaj motywem przewodnim.
0: Tak, ja chciałem powiedzieć, że ja byłem na koncercie kiedyś Madame Affaire, taką miałem okazję, ponieważ jest to zespół oczywiście poznański, czy oczywiście, nie jest to takie oczywiste, ale dużo tutaj poznańskich zespołów prezentujemy w tym cyklu płyt tygodnia. I jeśli chodzi o tę muzykę, to na pewno przykuło moją uwagę to, że jest ona bardzo... impressive, nie wiem, jak po polsku to powiedzieć. I bardzo imponująca, jeżeli chodzi o instrumentarium, naprawdę. I widać tutaj te umiejętności, które mają tak naprawdę każdy członek tego zespołu. Ale co można o samej płycie powiedzieć? No jest to, jak sama nazwa wskazuje, coś, co może próbuję zdefiniować jako post-funk. Funku tam jest na pewno dużo. Dużo jest też disco. Generalnie te taneczne klimaty muzyki gitarowej jak najbardziej. Nawiązują do korzeni gatunku nie tylko swoim brzmieniem, które mimo tego właśnie tych swoich korzeni jest też wymaczane w takim nowym brzmieniu jak najbardziej. To też nie jest właściwie nic złego, ale nawiązują do tych korzeni także i tematyką, tym, że żyjemy w bańce swoich algorytmów, jesteśmy otoczeni przez media, przez technologię, przez tak naprawdę taką bezwartościową dopaminę. Jest stąd to tematy, które ostatnio dosyć często się porusza w sztuce, ale wydaje mi się, że nigdy nie jest tego za dużo, bo to są realne problemy dzisiejszych czasów. No i jak sami piszą, płyta tak naprawdę była nagrywana przez rok, jeszcze pamiętam, już ponad rok temu byłem na tym koncercie, pamiętam utwór Grzyb z tej płyty, który co prawda dzisiaj nie wybrzmi, ale wybrzmi utwór Tylko Twój. Także posłuchajmy Madame Affaire, Tylko Twój.

0: Oj, słychać inspirację tym disco. Tak. Lat 80. Ta gitarka, ten basik, wszystko gra. No i pod nóżkę.
1: Przyjemna, przyjemna muzyka. Przypomnę, była to nowa płyta post-funk Madame Fer, nasz wybór płyty tygodnia. No dobra, było miło, było troszkę zachowawczo, no a teraz obiecałem Kubie, że cytując, puszczę coś, co go wywali z kapci. Nie wiem, czy tak będzie, bo
0: zawiązałem je mocniej.
1: No właśnie, bo to już bardziej hardkorowe kawałki puszczałem na aferytmie. No ale Lip Critic to zespół z Nowego Jorku. Jest to zespół, który określa się sam jako art punk, ale myślę, że to jest bardzo mało powiedziane, ponieważ oni nie tylko grają punkowo, ale także i mieszają w to elektronikę, taką elektroniczną produkcję i do tego trochę hip-hopu i to wszystko się łączy w naprawdę potężne muzyczne uderzenie. Zresztą możecie się zaraz sami przekonać, bo wydali nowy album już w maju. Jest to, przyznam, coś, co trochę odkładałem, może właśnie z obawy na to, że to wywali z kapci za mocno na ale kurczę, grają potężnie, grają energicznie i grają, wydaje mi się, że nowocześnie, na pewno tak można powiedzieć. No posłuchajmy Jackpot z ich nowego albumu Theft World. I've tried to run to put it back down.

0: Jackpot Leap Critic to właśnie ten nowojorski zespół punkowy, o którym wspomniałem. Kubie się chyba nie za bardzo podobało. Powiedział, że brzmi jak pinball. Tak, tak to powiedziałeś.
1: Inspirowane,
0: bardzo możliwe. Znaczy, wydaje mi się, że inspirowany jest jakimiś takimi automatami w kasynie, ale to już sam nie wiem. No Jackpot to też by to sugerowało. Muzyka na pewno charakterystyczna, tego nie można jej odmówić.
1: Tak, gwoli wyjaśnienia, chodzi o ten paintball, gdzie jest taka skrzynia duża i się taką kuleczkę odbija dwoma skrzydełkami, a nie paintball.
0: Chciałbym kiedyś w prawdziwym życiu w to pograć, bo ja zawsze tylko na komputerze, pamiętam, kiedyś grałem w to, a chciałbym
1: a
0: tak...
1: A są takie miejsca w Poznaniu. Więc tak, słychać tam było kasyno w tym utworze, a ja teraz przejdę już do kolejnej nowości. Nowości, która jest związana z festiwalem, na którym miałem przyjemność być, uczestniczyć w tym festiwalu w zeszłym tygodniu. Chodzi o gdański festiwal Mystic, tam moc muzyki ciężkiej, metalowej i nie tylko. No i między innymi gwiazdą tego festiwalu był zespół Mastodon. Mastodon, który...
0: Dobry zespół.
1: Bardzo dobry zespół. Zespół progresywnie grający, ale również mający w tych swoich brzmieniach zawarte trochę też takiego wpływy sludge metalowe, które w sludge metalu było zresztą bardzo dużo na tym festiwalu tej edycji. Jak Gojira ze względów na te właśnie połamane rytmy, natomiast ze względu na klimat, trochę jak zespół Down, trochę jak zespół może Black Label Society. No ten gitarzysta, który w zeszłym roku no niestety umarł. On grał wcześniej na banjo, zanim w tym zespole w Mastodonie zaczął grać, więc jego technika gitarowa była bardzo, bardzo charakterystyczna. No i na festiwalu Mystic Mastodon wystąpił. Świetny występ dał. Mam wrażenie, że trochę dla fanów Mastodona, bo z takich singlowych, przebojowych rzeczy no było niewiele. Natomiast sam zespół stwierdził, że tłum był po prostu dziki i był to najlepszy występ tego roku, jaki dali, bo po prostu odbiór publiczności na to przynajmniej wskazywał. I ów zespół, oprócz tego, że dał super występ, na tym występie zagrał nowy utwór, który wyszedł dosłownie w zeszłym tygodniu, więc mogliśmy te osoby, które były na koncercie, miały okazję wysłuchać nowego materiału, świeżutkiego jak z pieca. Jest to utwór Your Ghost Again.

0: Wow.
1: Zespół Mastodon nam tutaj złoił.
0: Złoił, bardzo to było łojące i bardzo mi się to podobało.
1: Fajne. Takie ciężkie granie również na koncercie w Gdańskiej Stoczni. Swoją drogą ostatni raz festiwal Mystic był w tamtym miejscu, czyli w Stoczni w Gdańsku. W przyszłym roku będzie już przeniesiony nieopodal, czyli na błonia stadionu, tego bursztynowego stadionu w Gdańsku. Organizatorzy uzasadniają tę decyzję tym, że potrzebują więcej miejsca. Ten festiwal się na tyle rozrósł, że w Gdańskiej Stoczni robi się tłocznie. Natomiast ja dotarłem również do innego uzasadnienia, mianowicie deweloper wykupił tam te tereny i chce tam postawić w stoczni hotel.
0: Ojej.
1: Więc można posłuchać jednego, jak i drugiego uzasadnienia. Nie. Może one się nie wykluczają nawet.
0: Ale wydaje mi się, że Mystic faktycznie się rozrósł, więc niekoniecznie się wykluczają. No i dobrze właściwie, że tak jest. Więcej miejsca to raczej zawsze jest dobrze.
1: To też większe zespoły.
0: Tak, większe zespoły, więcej scen, więc dla fanów Mystica, zresztą jeden z nich siedzi przede mną. Myślę, że to jest bardzo dobre.
1: Różnica też taka, że w przyszłym roku będą tylko 3 dni festiwalowe. W porównaniu z tym, co było od jakiegoś czasu, 4 dni, zostanie ten czas skrócony, no ale jeżeli budżet zostaje ten sam, to jest możliwość po prostu na większe gwiazdy. Jeszcze większe niż na przykład tegoroczni headlinerzy, czyli Black Label Society, czyli Megadeth oraz Behemoth. Może pojawi się, nie wiem, Slayer, albo Pantera, albo Iron Maiden.
0: Albo Metallica. Dobra, ale to tak, był Mastodon, czyli zespół, myślę, że znany naprawdę. No i ja także polecę tutaj nowym wydaniem znanego zespołu. Mowa tutaj o Interpolu, czyli formacji, która jest dla mnie na tyle osobiście ważna, że mógłbym zrobić pewnie całą audycję o niej, no ale teraz się ograniczę jedynie do ich nowego singla, który naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył, ponieważ Interpol jest to zespół grający post-punk revival, czyli właśnie to odrodzenie post-punku, które na początku, na przełomie tak naprawdę wieków się działo, na początku zwłaszcza XXI wieku. No i wydali chociażby, no nie wiem, Turn on the Bright Lights, czyli no, moim zdaniem jeden z najlepszych albumów post-punkowych. Ale później, no niestety, jak to często bywa, troszkę podupadli, jeżeli chodzi o jakość muzyki wydawanej. No i od dawna nie wydali tak naprawdę, moim zdaniem, niczego ciekawego. Ale pojawił się nowy singiel, naprawdę, naprawdę miły, zresztą jak się sami przekonacie. This Mirror Weighs a Tone oraz See Out Loud. To jest singiel podwójny. Posłuchamy zaraz This Mirror Weighs a Tone i będzie to też tytuł ich nadchodzącego albumu.

0: This Mirror Weighs a Ton. To nowy singiel zespołu Interpol. Bardzo klimatyczny, bardzo ładny, bardzo też delikatny. Faktycznie zapowiedziałem, że to będzie post-punk, no nie za bardzo, bardziej dream pop, ale takie zmiany gatunkowe też są czasami potrzebne.
1: Fajna pościeluwa.
0: Fajna pościeluwa.
1: Pospaliśmy trochę, czas się obudzić, proszę państwa. Zapraszam z powrotem na Mystic i na Łojenie. Moi mili, tak się złożyło, że wraz z tym festiwalem, o którym już wam wspominałem, zazębiło się kilka premier zespołów, które tam występują. Już mogliśmy posłuchać jednej z nich, jednej premiery, jednego singla od zespołu Mastodon. No wspaniały był to festiwal, nie zapomnę go nigdy, tylko że chciałem wam jeszcze w tym momencie zaprezentować coś z nowej płyty od zespołu Evergrey, który również na festiwalu Mystic wystąpił. No muszę tutaj przyznać, że dawno nie śledziłem Evergrey. Mianowicie w 2021 roku wydali oni całkiem niezły album Escape of the Phoenix. No i z tejże płyty pochodzi też jeden z moich ulubionych, chyba nawet ulubiony utwór Where August Moans, którego też mogłem przynajmniej, i jeżeli byliście na Mysticu podczas koncertu Evergrey, posłuchać właśnie tej piosenki. I bardzo mnie to ucieszyło. Natomiast zespół wykonał w znakomitej większości materiał z płyty, którą wydał dzień wcześniej. Czyli występ był bodajże 6 czerwca, a płytę wydali 5. No i z tejże płyty, Architects of the New Wave, mogliśmy posłuchać właśnie wielu, wielu piosenek. No i ja na dzisiejszy wieczór chciałbym wam zaprezentować, dzisiejszego wieczoru chciałbym wam zaprezentować utwór tytułowy z tejże płyty.

0: Tak, gitary i charakterystyczne syntezatorki to zespół Evergrey, Architects of the New Wave, ich nowa płyta, no i właśnie tytułowa piosenka z tej płyty wybrzmiała na naszej antenie, no i także tydzień temu na festiwalu Mystic można ją było posłuchać na żywo.
1: Tak, wierzę ci, że tak było. No a ja zostaję w klimatach postpunkowych. Myślę, że teraz będą bardziej postpunkowe faktycznie. Zespół Ice Age, czyli duński, chyba kurczę, tak światowo jeden z najbardziej znanych duńskich zespołów aktualnie, który gra muzykę no, inspirowaną no, chociażby Joy Division, czy tym bardziej nowoczesnym postpunkiem również, i któremu przewodzi dość znany także z solowej kariery Elias Runenfeld. Wydał nowy album. Płyta moim zdaniem naprawdę bardzo udana, która jednocześnie zachowuje brzmienie, z którego są znani, ale jednocześnie też trochę idą do przodu, eksperymentują. Na Off Festiwalu rok temu miałem okazję usłyszeć jego solowy materiał, no ale z zespołem moim zdaniem jest jeszcze lepszy. Ice Age z albumu For Love of Grace and Hereafter, trudny tytuł, będziemy słuchać utworu No Fear.

0: To Ice Age ze swojej najnowszej płyty utwór No Fear.
1: Czas nas nagli, moi mili. Zostały nam dwa kawałki, z czego jeden z nich wybieram ja, więc postaram się go wam przedstawić w jak najlepszym świetle. Mianowicie trzy dziewczyny z Meksyku w zespole The Warning zbliżają się wielkimi krokami do wydania swojej najnowszej płyty. Odliczanie trwa, moi mili. Odliczanie do wydania albumu Everything's Falling. Zostało 76 dni, a my już znamy trzy single z tego właśnie albumu i jednym z nich jest utwór Ritual, który za chwilę na naszej antenie, a więc energia, a więc młodość, a więc porywcze piękno.

0: It's a ritual.
1: To rytuał od zespołu The Warning, czyli od trzech sióstr, które no niezmiennie zadziwiają nas swoją energią, no i oczywiście możliwościami muzyczno-wokalnymi, bardzo ładnie zaśpiewane i zagrane.
2: Mhm. Tak. No i co? I zbliżamy się powoli do końca. Myślę, że warto się pożegnać. Ja mam dla was jeszcze jedną propozycję. Najpierw ją może przedstawię, bo skończymy gatunkiem muzycznym, który specjalnie dla Kuby wybrałem, najbardziej właśnie ulubiony przez niego. Mam na myśli hip-hop.
1: Bóg ci w gotkach wynagrodzi.
2: W kotkach chyba. No nie, ale chodzi o nowy album Navy Blue, twórcy, który już ma tych wydań trochę na koncie, od 6 lat tak naprawdę tworzy. I jest to przedstawiciel takiego nurtu, który teraz myślę, że rośnie w siłę ze względu na to, że coraz bardziej popularny jest, nie wiem, na przykład Billy Woods, czy właśnie Air Sweatshirt, którego zresztą usłyszymy tutaj na jako feature. I jest to abstract hip-hop drumless, takie połączenie, czyli tak naprawdę hip-hop z dosyć minimalną sekcją rytmiczną, co jest dosyć takie dziwne, no bo jednak rap, no to rhythm and poetry, nie? A tego rytmu to tutaj jest troszkę mniej, ale jest to ciekawe rozwinięcie gatunku, które wszyscy już myślę, że znają. No i co? Nie ma co więcej gadać, to posłuchajmy w takim razie. Zaraz usłyszycie sobie utwór Belladonna. Air Sweatshirt będzie tutaj także rapował. Nie śmiej się ze mnie, Kuba, to było przejęzyczenie. Navy Blue, no a co? A my się z wami żegnamy. Za żółtego mikrofonu mówił Nikodem Prokopowicz.
1: Za żółtego mikrofonu i realizatorskiej konsolety Jakub Staw-Butner. Zwycięzcy w konkursie mogą liczyć na SMS-y zwrotne, więc bądźcie czujni i mówimy wam do usłyszenia i stosunkowo udanej nocy, miłego wieczoru. Pa!
2: Cześć!

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
6: Piątek, 12 dzień czerwca, godzina 20, a więc przed nami 1745 notowanie aferzastej, czyli listy przebojów Radia Afera. Realizacją zajmuje się Mikołaj Pluto-Pluciński, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. No, nie będę może już dłużej przedłużać tego początku. Najpierw propozycja Michał Kisielewski. Ciało elektryczne. Jeżeli wam się ten utwór spodoba, możecie na niego głosować na naszej stronie afera.com.pl/aferzasta i to właśnie tam zachęcamy do wchodzenia po audycji.

Było szalenie elektrycznie i jeżeli ten utwór wam się spodobał, to ponownie zachęcam do głosowania już po 22. A teraz zacznijmy właściwą listę. 25. miejsce i utwór, który tydzień temu był tak naprawdę dopiero nowością. No i tym razem zatrzymuje się na tej samej pozycji, ledwo co jeszcze w stawce, ale jednak, więc lekkie można by powiedzieć, że gratulacje Oli. Incredibly Soft Spoons.

No właśnie, obudźcie się, obudźcie się. 24 miejsce teraz. Niestety 15 pozycji w dół, więc no jest trochę smutku. Tytuł w sumie sam to trochę zapowiada. Tu jest Wrocław, tu się cierpi. 4 tygodnie, Kafe Trauma już teraz na antenie.

To była Kafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi. 4 tygodnie na antenie, ale niestety spadek o 15 miejsc. I kolejna pozycja również ze spadkiem, no może nie aż tak dużym, ale jednak. Antidotum bez pośpiechu, 5 tygodni i 1 pozycja w dół.

To na pewno było Antidotum, jeżeli ktoś z was jeszcze jest zaspany. Miejsce 22 to natomiast utwór, który jest już z nami nieco dłużej. Poprzednie utwory faktycznie powiedziałbym, że były całkiem świeże. Ogólnie na tej naszej aferzastej notowania 1745 całkiem dużo piosenek z krótkim stażem. Szczególnie u szczytu listy, do czego oczywiście jeszcze przejdziemy, ale za dużych spoilerów robić nie będę. Natomiast teraz Tytus Gaming z utworem Crispy, który już 18 tygodni na naszej antenie.

No mówiłem o tych piosenkach z krótkim stażem i właśnie teraz przychodzą. 21 miejsce to Chłopcy z miasta Lecetu, które są dla nas nowością, bo tydzień temu byli dopiero propozycją. Do kolejnej propozycji przejdę już zaraz, ale najpierw Chłopcy z miasta. Wow!

0: I to byli oczywiście chłopcy z miasta Lecę tu. Nowość i 21 miejsce.
1: A na miejscu 20 dowiecie się, co będzie zaraz, bo najpierw oczywiście nasza propozycja. W tym tygodniu, jako drugą w sumie propozycję już, przedstawiamy wam Ninja Episcopat i The Bell of Shame.

0: To był Ninja Episkopat The Bell of Shame, czyli druga propozycja na dzisiejszej liście.
1: A jeśli wam się podobała, to oczywiście zapraszamy was na afera.com.pl do zakładki Aferzasta i tam możecie głosować do piątku, do 12:00. Od dzisiaj po 22:00.
0: My natomiast tak trochę ze skrajności w skrajność. Już teraz przed nami utwór, który najdłużej na Aferzastej jak na razie się utrzymał. Przedstawiać go chyba nie muszę. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Myślisz, że S-Jumper wypadnie kiedyś z listy, czy już tak będzie z nami na zawsze?
1: Myślę, że będzie z nami na zawsze i pozostanie już taką historią afery. I do historii właśnie teraz sobie przejdźmy. Do historii 1745 roku, tak jak 1745 notowania aferzastej. 11 października Ewald Jürgen Georg von Kleist zaprezentował w Kamieniu Pomorskim działanie butelki lejdejskiej jako jeden z dwóch niezależnych jej odkrywców. No i właśnie ta butelka lejdejska to jest taki element trochę jak akumulatorek mały, no takie bardzo prymitywne urządzenie, no bo to 1745 rok. Ja natomiast o Kamieniu Pomorskim mam inną ciekawostkę, że tam można zjeść łososia kiszonego. Bardzo dobre jest. Jadłaś kiedyś, Zosiu?
0: Nie, ale z chęcią bym spróbowała. Lubię i łososia, i kiszonki, więc no ciekawa jestem, jakby wyszło takie połączenie.
1: Jeżeli ktoś w Kamieniu Pomorskim teraz siedzi i do Poznania zamierza przyjechać, to ja przyjmę wszelkie ilości łososia kiszonego, bo to naprawdę bardzo dobra i niedoceniona potrawa i nawet z Zosią się podzielę.
0: Tak, ja taką jedną porcję bym poprosiła na spróbowanie.
1: No to zachęcamy, a teraz posłuchajmy sobie kolejnego utworu. Koti Dykiel, Pilates.

0: Coty Dykiel Pilates. Niestety 5 pozycji w dół, ale 22 tydzień.
1: No, ale ta Coty tak spada i spada, mam wrażenie. Tak długo królowała na liście, była na pierwszym miejscu albo w pierwszej trójce przynajmniej.
0: No, na pierwszym miejscu była co najmniej raz, a nawet nie
1: wiem. Nie, no więcej, była dłużej. No, ale widać, detronizacja tutaj nastąpiła. No, ale dobra, nie mówmy o tym podium, bo do tego jeszcze mamy 1,5 godziny. Przejdźmy sobie do następnego miejsca. Jest to miejsce 18, a tam...
0: Mysłaki i utwór Kolczyk.

0: A z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Mysłaki na miejscu 15, utwór Berlin Reykjavik jest, a nie, przepraszam, utwór Kolczyk i miejsce 18. Jest już z nami 17 tygodni, no i troszkę wam zaspoilerowałam, że te mysłaki jeszcze się tutaj pojawią. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe.
2: Myślę, że wszyscy to zrozumieją, szczególnie, że mysłaki są na naszej liście już całkiem długo, więc ich obecność nikogo raczej nie zaskakuje.
1: No, a czy zaskakuje ciebie to, co jest na miejscu 17?
2: Samo to, co tam jest, niekoniecznie, ale ta pozycja faktycznie, no...
1: No, 9 miejsc w dół,
2: niestety.
1: Poważna sprawa.
2: Ale 25 tygodni, staż całkiem spory, więc myślę, że jak jeszcze kolejne 25 tygodni do tego dojdzie, to też te miejsca w międzyczasie będą różne.
1: Jest to Wiśniosz i... Ej, Weronika, mogę napisać o tobie piosenkę?

0: No widzisz, Wiśniarz to podsumował bardzo ładnie. Jest okej.
1: Okay. Jest okej. Okay,
0: nawet te 9 miejsc niżej i tak jest okej. Okay.
1: A czy okej jest na miejscu 16? No
0: myślę,
1: tak,
0: że tam na pewno jest okej. Tylko
1: tutaj
0: jedna
1: spadek,
0: pozycja w dół.
1: Tylko jedno miejsce. No też całkiem spory tygodni na liście. Nawet więcej niż Wiśniarz, bo 39. I tutaj mamy taki troszkę list miłosny do lat 90. No i ten list miłosny piszą nam Dariusz i Mateusz.

0: A ty grasz w jakieś gierki, Maksiu?
1: No właśnie średnio. Ja to tak bardziej... takie hobbystyczne, bardziej dla znajomych, jakiś Gartic Phone, czasem Fortnite'ik, ale tak bardziej, żeby pogadać sobie.
0: Niby nie, ale coś tutaj, wiesz, o grę.
1: Zdarza się, a ty?
0: Ja też czasem sobie odpalę jakąś gierkę tak dla relaksu, ale ja to, wiesz, takie cozy game, jakieś takie Simsy, jakieś Stardew Valley, więc nie
1: ale
0: jestem...
1: Ale widzę to.
0: Tak.
1: Jakbyście zobaczyli Zosię, to byście potwierdzili, że wygląda jak gracz Simsów.
0: Nie wiem, czy przyjąć to jako komplement, czy nie. Więc może przejdźmy już dalej, nie drążmy tego tematu i zobaczmy, w co gra Kurkus.

0: No, mi zdecydowanie spodobało się w to, w co gra Kurkus. I jest on naszą już trzecią propozycją na liście, więc jeśli wam się spodobało, oczywiście zapraszam na stronę Afery w zakładkę Aferzasta, no i głosujcie.
1: A teraz wracamy do tego, co nam już Zosia trochę zaspoilerowała. Miejsce 15 i Mysłaki z utworem Berlin Reykjavik.

0: Berlin.
1: To była taka krótka podróż do Berlina, a może do Reykjaviku, albo oba.
2: Albo do wszystkiego pomiędzy samolotów, przestrzeni podróżnych, można by powiedzieć, no o czym tutaj Mysłaki nie śpiewają, ale trzeba iść dalej, więc wsiadamy w ten aferzasty samolot i lecimy na miejsce 14.
1: Sweet 80 i utwór Bing. Trzeci tydzień na aferzastej i 4 pozycje w górę. Więc gratulacje i nie przedłużając, posłuchajmy.

0: Miejsce 14, Sweet 80 i utwór Big. No już tak jak powiedział Maksiu, 3 tygodnie na liście i 4 miejsca do przodu, więc bardzo ładnie. I na następnym miejscu również mamy wzrost i to aż o 8 miejsc, więc mamy tutaj w tym momencie listy jakąś taką tendencję wzrostową, można by
1: no,
0: powiedzieć.
1: Jest tutaj niezły wzrost. Wiesz, co to znaczy bowaryzm?
0: Wiem, pamiętam z liceum.
1: No właśnie, jest to taki stan ciągłego niezadowolenia i myślę, że Madame Affair aktualnie tego bowaryzmu chyba nie odczuwa.
0: Myślę, że nie. Chyba wiedzie im się całkiem nieźle po wydaniu ostatniej płyty.
1: No więc te 8 pozycji w górę na pewno się do tego pozytywnego nastawienia także przyczynią. Posłuchajmy teraz Madame Affair, bowaryzm.

0: Nie, no a tak zupełnie serio, żadnego bowaryzmu nie odczuwam. Życie jest piękne.
1: Ale tą 21 faktycznie się troszkę odczuwa, nie?
0: No jest już lekkie zmęczenie, szczególnie jak się wstaje wcześniej niż się zakładało. Ja na przykład chciałem dzisiaj się przespać 8 godzin, no i niestety wyszło 6.
1: A ciekawe, po ilu godzinach bez snu człowiek popada w psychozę?

0: Jan Majewski i Psychoza.
1: No i tutaj powiem wam odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie. Po ilu godzinach bez snu człowiek może dostać psychozy? Nie wiem dokładnie, jak doprowadzić do tego stanu, ale na pewno halucynacje zaczynają się już po 72 godzinach bez snu. Czyli, no, szczerze mówiąc, całkiem szybko. Więc dzisiaj po aferzastej oczywiście idźcie grzecznie spać i wyśpijcie się, żeby w żadną psychozę nie popaść.
0: A przed nami miejsce 11, które niestety minus 5 miejsc. No, co poradzić? Czasem tak bywa. A jest to oczywiście Rad Crew z utworem Hephaistos, który już 6 tygodni gości na aferzastej, czyli liście przebojów Radia Afera.

0: Rad Kruche Feistos. 11 miejsce, 5 pozycji w dół względem poprzedniego tygodnia.
1: A my przechodzimy do przedostatniej propozycji, którą dla was mamy. I jest to utwór, który pochodzi od zespołu Szumy, a nazywa się Mars.
0: No właśnie, takie pytanie mnie naszło.
1: Zostajemy trochę w takich mitologicznych klimatach. Tutaj Hefajstos, tutaj Mars.
0: Właśnie, się to wszystko łączy i w ogóle cała ta twórczość Szumów jest taka kosmiczna.
1: Kosmiczna? No to posłuchajmy, co kosmos zsyła nam przez Szumy.

0: Szumy i utwór Mars to jest nasza przedostatnia propozycja. No i jeśli spodobały Wam się te kosmiczne dźwięki, to zapraszamy Was na stronę Radia Afera do zakładki Aferzasta. No i tam możecie zagłosować między innymi na Szumy, ale też na artystów, których przedstawiliśmy Wam wcześniej.
1: Nie ma dzisiaj z nami niestety Tymka, ale czuję się w obowiązku wprowadzić trochę sportu do tej audycji. Ostatnio przeżywaliśmy chyba Mistrzostwa Francji, a teraz możemy przeżywać Mundial, jak pewnie większość osób to i tak robi. 11 minuta meczu Kanada-Bośnia-Hercegowina, no i 0-0 jak na razie.
0: No dobra, ale to nie jest audycja o sporcie, więc wracajmy do listy.
1: Wiem, ale Tymek tak zawsze robi i ja po prostu chciałem trochę wprowadzić tego tymkowego sznytu, mimo tego, że go tu nie ma.
0: Na pewno bardzo się ucieszył, ale no teraz przechodzimy do miejsca 10. Otwieramy pierwszą dziesiątkę, a otwierają Hańba Hioba Dylana i Pan Bogaty.

0: nastrój obecnej chwili jest na pewno bardzo pozytywny. Gdy tak obserwujemy tutaj emocje towarzyszące meczowi, myślę, że również tak jest.
1: No, zdradzę tutaj naszym słuchaczom, że na połowie monitorka mamy to, co będzie teraz lecieć, a na połowie mamy mecz Kanada i Bośnia i Hercegowina.
0: No, ale oczywiście nie rozprasza nas to i przechodzimy płynnie do miejsca 9 i tutaj małe déjà vu, bo ten zespół już raz pojawił się dzisiaj na liście.
1: Jest to Madame Affaire z utworem Tylko Twój, który już 19 tygodni na naszej liście.

0: na liście 19 tygodni i teraz na miejscu 9.
1: Na miejscu 8 natomiast Adaś Kropka, który 9 pozycji w górę powędrował.
0: No, bardzo ładnie. Podoba mi się taka wzrostowa tendencja. Od razu taki pozytywny klimat się tutaj buduje. No i Adaś przychodzi do nas z piosenką Wzrok, w którym plącze się miłość.

0: No i tym pięknym akcentem chciałem powiedzieć, że właśnie padł gol na murawie, ale w sumie to nie wiem, kto strzelił, chyba Kanada. Nie, Bośnia Hercegowina, przepraszam.
1: Gratulujemy, no tutaj mały fail, ale Bośnia Hercegowina właśnie strzeliły gola, więc myślę, że się wyrównało. No i przechodzimy już dalej, odchodzimy od meczu, przechodzimy do miejsca siódmego i tutaj zespół, który bardzo lubię i myślę, że wy też lubicie, ponieważ jest z nami już 29 tydzień na liście. Oto ciepłe brejki i jutro do roboty.

0: ciepłe breaki razem na ficie Skroto i utwór Jutro do roboty. No, jutro sobota, możecie trochę raczej większość z was odpocząć. No i teraz odpocznijmy sobie też od listy naszym stałym segmentem programu.
1: Nasz stały segment doczekał się nawet pięknego intra. Dziękujemy Mikołaju. 1745 odcinek na wspólnej. Bogdan ma coraz większe problemy z dziećmi. Jarka zatrzymała policja. Dyrektor zastaje w klasie Danutę z gumowym, podłużnym i obłym przedmiotem w ręku. Kamil nie chce wrócić do Zuzy. Marek znajduje w torebce żony model członka. Danuta tłumaczy mu, że jest to pomoc naukowa zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji. Zimiński jest bardzo zgorszony. Zimińska prowadzi zajęcia na temat antykoncepcji. Na wstępie stwierdza, że rozpoczęcie współżycia powinno być przemyślaną decyzją, dlatego warto zaczekać z inicjacją seksualną i nie ulegać presji. Skoro jednak już do tego dojdzie, dobrze wiedzieć, jak ustrzec się przed niechcianą ciążą. Mówi o stosowaniu prezerwatywy. Klasa wybucha gromkim śmiechem, kiedy nauczycielka pokazuje im model członka. I w nawiązaniu do tego na miejscu szóstym dildo Baggins.

Miejsce szóste, Dildo Baggins z utworem Masło. 9 tygodni na liście i pozycja jedna w dół względem poprzedniego tygodnia. A już teraz przed nami ostatnia propozycja. Jeżeli wam się spodoba, oczywiście zachęcamy do głosowania. Już po 22 można wchodzić na stronę afera.com.pl/aferzasta i oddawać tam głosy na to, co lubimy. I mogą być to zarówno propozycje, jak i utwory, które są już z nami dłużej. Teraz Natalia Marczuk, do ciebie.

0: Natalia Marczuk, do ciebie. To była ostatnia propozycja dzisiejszej aferzastej.
1: No i wiadomo, już wiecie dobrze, gdzie iść, żeby zagłosować, na stronę afera.com.pl. No, więc przechodzimy teraz do pierwszej piątki.
0: A tutaj Fish, Emadę, Tworzywo i utwór 14 piętro, które o 5 pozycji w górę się przesunął 16 tygodni na liście.
2: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guś

trwa, przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała, robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas, więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą, wewnątrz jak dziecko w łonie matki, bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie, ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję.

Odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

Serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

Szybko kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Fisze Made, Tworzywo, 14 piętro, to było miejsce piąte.
1: No i zdecydowanie podoba wam się ten utwór, ponieważ jest już z nami 16 tydzień, ale przed nim jest osoba, która jednak troszkę go przewyższa w tej liczbie
0: tygodni. No właśnie, Septembi z utworem Friends Forever.
1: Septembi zawsze się dość długo utrzymuje na liście. Myślę, że jest takim trochę faworytem tutaj wśród aferowiczów.
0: No myślę, że zdecydowanie i praktycznie zawsze jest na podium, albo przy podium, albo chociaż w pierwszej piątce, więc no naprawdę bardzo ładnie.

0: Tutaj usłyszeliście Septembi i Friends Forever na miejscu czwartym.
1: Kiedy ostatni raz byłaś u lekarza?
0: Oj, całkiem w sumie niedawno. Wydaje mi się, że 2-3 tygodnie temu.
1: Jak wspomniasz tą wizytę?
0: Bardzo dobrze. Czuję, że mi pomogła. Ale myślę, że ta, którą odbędziemy zaraz, pomoże mi jeszcze bardziej.
1: No więc wsłuchajmy się w kolejną pozycję. Miejsce trzecie, więc już top 3. Grande Piccolo i Hubert Rosiński z utworem Doktor Jazz, który już 22 tydzień na naszej liście. Proszę.

na resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy?

0: Doktor Jazz, Grande Piccolo i Hubert Rosiński.
1: Pięknie uleczył nasze uszy tutaj, chociaż nie trzeba było ich leczyć po tej liście, ponieważ uważam, że wszystkie utwory w tym notowaniu są naprawdę warte posłuchania.
0: A czy kiedyś nie były?
1: No właśnie.
0: Zawsze na poziomie.
1: Tak, Radio Afera zawsze przynosi wam tylko piosenki, które łagodzą właśnie te uszy, delikatnie je głaszczą i no już nie będę się tutaj poetycko rozwiewać. Ale przechodzimy do miejsca drugiego. Jesteśmy coraz bliżej podium, coraz bliżej 22, więc może Maksiu, powiedz, co tu będzie.
0: No co, miejsce drugie to no niestety zeszłotygodniowe miejsce pierwsze, więc spadek o jedną pozycję, ale nie zmienia to faktu, że drugie miejsce nadal jest świetną pozycją. The Bullseyes, If Heaven Exists. 3 tygodnie dopiero i już tu pierwsze miejsce, drugie miejsce, no po prostu kariera jak się patrzy.

0: Znacie ten dźwięk już dobrze, oznacza to, że zbliżamy się do końca audycji. No i został nam tylko jeden utwór, zwycięzca tego notowania, ale zanim wam go przedstawimy, to się pożegnamy.
1: Przed mikrofonami był Maksymilian Wawrzyniak,
0: Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską Mikołaj Pluto-Pluciński.
1: Miejsce pierwsze 1745 notowania aferzastej to...
0: Fusy i Small Town Boy.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: W każdy piątek o 22:00 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Program Pralka właśnie rozpoczął się na antenie Radia Afera. Dziś przed mikrofonem Marcin Liminowicz do 23:00 i rozpoczynamy nasze pralkowanie z nowościami i zaczęliśmy od grupy Mastodon. Your Ghost Again to utwór, który ukazał się 2 czerwca tego roku. Nowy kawałek Mastodona, który zespół zadedykował pamięci swojego byłego gitarzysty Brenta Heinza, który zmarł w zeszłym roku w wypadku motocyklowym, co zresztą zdarzyło się kilka miesięcy po tym, gdy Brent niestety grupę Mastodon opuścił. A tak czy inaczej, jak zespół twierdzi, to pierwszy utwór, nad którym pracowali bez udziału Brenta. No i w międzyczasie zespół rozpoczął koncertowanie z nowym, czy też nie wiem, czy tymczasowym, czy nowym gitarzystą, z Nickiem Johnsonem. No i występowali też ostatnio na festiwalu Mystic Festival w Gdańsku na początku tego miesiąca. I to tyle, jeśli chodzi o nową muzykę grupy Mastodon. Your Ghost Again to jak na razie jedyny nowy utwór z tego roku, ale zakładam, że będzie ich więcej już wkrótce. A kolejna nowa rzecz, która pojawiła się w ostatnich dniach, to kawałek Starless, nowy utwór grupy A Perfect Circle.

To był utwór Starless, nowy kawałek A Perfect Circle, zespół, który podobnie jak Tool niezbyt często wypuszcza nowe albumy, ale ten rok będzie najwyraźniej dość pracowity dla Maynarda Jamesa Keenana, bo tak, jest nowy utwór A Perfect Circle, a wcześniej w lutym tego roku Maynard ze swoim jeszcze innym zespołem Pussifer wydał nową płytę Normal Isn't. Właśnie, to pierwsza muzyka A Perfect Circle po wielu latach milczenia. Ile to lat, które teraz mamy rok? Aha, to 8 lat już minęło od czasu, kiedy płyta Eat the Elephant się ukazała, na którą też trzeba było wiele lat czekać, na płytę numer 4. No ale teraz może w roku 2026 pojawi się płyta numer 5 grupy A Perfect Circle. To był kawałek Starless, nowa muzyka, a zespół też właśnie A Perfect Circle wyruszyli w trasę koncertową i może nawet niektórzy z naszych słuchaczy mieli okazję A Perfect Circle zobaczyć w ostatnią środę w Warszawie na Torwarze. A teraz pora na polską muzykę. Wracamy do nowej płyty grupy Blinded 23, czy też Blinded 23.

To zespół Blinded, a dokładnie Blinded 23 z utworem Towards the Dark, kolejny fragment nowej płyty Deuterium, a w audycji Pralka w Radio Afera, płyty, która 22 maja tego roku ukazała się nakładem Peaceville Records. No i to album, na który czekaliśmy bardzo długo, fani grupy Blinded czekali na tę płytę wiele, wiele lat, no bo Blinded 23 jest nowym wcieleniem starego, dobrego zespołu Blinded w trochę odmienionym składzie. Ale muzycznie myślę, że klimat jest kontynuowany z tego, klimat taki, z którego znamy grupę Blinded 23, chociaż w tym utworze też mocno wyczuwalny jest klimat szwedzkiej grupy Katatonia, jak dla mnie, zresztą nie tylko w tym utworze i nie tylko tej grupy, więc to jest pewna ewolucja, jeśli chodzi o Blinded 23 na tej nowej płycie. To właśnie pierwszy duży album, bo wcześniej ukazała się tylko epka pod nazwą Blinded 23 w 2024 roku. Zespół zapowiadał, że ukaże się płyta pełnometrażowa, wtedy wyszła epka Vanishing dziś we wrześniu 2024 i wszyscy myśleli, że to już za chwilę, za moment ukaże się ten album pełnoprawny, pełnometrażowy, jednak trzeba było czekać na niego aż do połowy roku 2026. No więc tak brzmi nowe wcielenie dawnej grupy Blinded 23, płyta Deuterium. Myślę, że dla fanów gatunku to na pewno rzecz warta do sprawdzenia. Dla fanów gatunku wartą do sprawdzenia rzeczą jest również kolejne nadchodzące wydawnictwo grupy The Ocean. Więc pozostaniemy w postmetalowym klimacie. Grupa The Ocean z Berlina

Nowa płyta The Ocean ukaże się pod koniec września tego roku, będzie nazywała się Solaris, a zespół już ją zapowiada, już ją promuje utworem o nazwie Light Pollution. To niemiecki The Ocean.

Grupa The Ocean powraca z nowymi wokalami w składzie, z nowymi muzykami. Light Pollution to utwór, który zapowiada płytę Solaris, która okaże się 25 września tego roku. A teraz pozostaniemy w temacie, bo to też będzie wytwórnia Pelagic Records. To wytwórnia niemiecka, ale zespół będzie belgijski z Antwerpii. Grupa Hippotraktor już nieraz w naszej audycji się pojawiła, a teraz nowy album grupy Hippotraktor ukaże się w tym roku. To będzie płyta o tytule Annihilist, trzeci album Hippotraktor. Premiera tej płyty zapowiadana jest na drugi dzień października bieżącego roku. No i mamy już pierwszy singiel z tego albumu. Jest też teledysk, który można w necie zobaczyć. Zresztą do utworu grupy The Ocean, Light Pollution, teledysk również na pewnym portalu streamingowym od pewnego czasu śmiga. Ale jeśli chodzi o grupę Hippotraktor, 2 lata minęły od drugiej ich płyty zatytułowanej Stasis, no więc najwyższa pora na nową muzykę. A Different Now to jest kawałek, który zapowiada płytę Annihilist belgijskiej grupy Hippotraktor.

pracę w Radio Afera Hippotraktor z Antwerpii, z Belgii, z utworem A Different Now. Ten kawałek zapowiada płytę Annihilist, którą już w październiku nasz ukochany Pelagic Records wypuści. A teraz wybieramy się w inne rejony, bo wracamy do nowej płyty grupy Converge. Otóż, tak jak już jakiś czas temu zapowiadałem, zespół Converge wydał w lutym tego roku płytę Love Is Not Enough, ale to było dla nich niewystarczające. Potrzebowali jeszcze kolejnego wydawnictwa w tym roku. Po kilku miesiącach, 5 czerwca, ukazała się płyta The Hum of Heart i z tego albumu dwa utwory dziś się pojawią. No, ostatnio zresztą to mówiłem, ale mogę powtórzyć, sam zespół tak twierdzi i po wysłuchaniu obu płyt potwierdzam, że to prawda. Płyta Love Is Not Enough to był album grupy Converge, który bardziej w stronę metalowego grania szedł, a płyta Hum of Heart idzie mocniej, czy też bardziej w stronę brzmień hardkorowych, ale nie tylko. To po prostu typowy zespół Converge w bardzo, bardzo dobrej formie w tym roku. Detonator na początek, a później Dream the Breeze. Kolejna nowa płyta Converge w tym roku.

Come of Heart to nowy album, drugi już w tym roku amerykańskiej grupy Converge. Dwa fragmenty z tej płyty, Detonator i Dream Debris, przed chwilą się pojawiły i tak jak mówiłem, serdecznie polecam wszystkim, którzy znają grupę Converge, którzy lubią grupę Converge, którym podobał się album Love is Not Enough z lutego, aby posłuchali również płyty Come of Heart, bo oba te albumy, mimo że są troszeczkę inne, to oba te albumy są wyśmienite i pokazują, w jak dobrej formie grupa Converge jest. A na zakończenie dzisiejszej pralki ze Stanów przenosimy się do Brazylii, do São Paulo. Tam działa grupa Death Kids. Poznaliśmy ich niegdyś przy okazji płyty Death Brick. To była płyta, wspólna płyta właśnie brazylijskiej grupy Death Kids oraz projektu Pet Brick, w którym udziela się Igor Cavalera. To była płyta z roku 2020, ale grupa Death Kids nagrywa również samodzielnie i w tym roku nakładem New Road Recordings 29 maja wypuścili nowy album, który nazywa się Cicatrices do Futuro. Parasita M. Trance to dwa fragmenty tej płyty, które zakończą dzisiejsze spotkanie z audycją Pralka. A jaka muzyka na płytach Death Kids? Jest noise rockowo, jest industrialnie, dzieją się zwariowane rzeczy, zresztą to za chwilę usłyszycie. I to tyle na dzisiaj, w dzisiejszym wydaniu programu Pralka. Na facebook.com/pralka.fm oczywiście playlista za chwilę się pojawi z dzisiejszego wieczornego spotkania. Do usłyszenia. To była Pralka, to zespół Death Kids.

0: każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.
5: Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

Oh, what a boring video. What's that noise coming from the door?

Thrash Till Death, ponieważ jest to audycja Thrashing Madness w Radio Afera. Mówi do was Lechu Malendowski, dzisiaj sam do godziny pierwszej metal. Metal i jeszcze raz metal. Będę mówił o paru sprawach. Będą nowości, będą klasyki, będą zapowiedzi. Krótko będę relacjonował, co się działo tydzień temu w Gdańsku. Zaczęliśmy Tankardem sprzed 40 lat z ich debiutu Zombie Attack. No bo jutro Niemcy grają po raz pierwszy od 17 lat na polskiej ziemi w Grodzie Rycerskim w Byczynie w ramach Black Silesia, część 9. No niestety nie dojadę, szkoda, bo widziałem ich parę lat temu w Czechach i to był bardzo dobry koncert, więc chyba wszyscy się będą tam świetnie bawić. Zresztą z tych pierwszych relacji znajomych, którzy pojechali i dzisiaj się bawią w Byczynie, jest dobrze. Ten, kto nie mógł pojechać i został, zapraszam na najbliższe 2 godziny najcięższego powietrza w Poznaniu i okolicach. Krótko będę mówił o tym Gdańsku, bo kto był na Mystiku, ten dobrze wie, jak było. Chociaż, co zauważyłem, relacje są skrajne, pytając znajomych o koncerty. Co chwila zdarzało się, że jedni byli zachwyceni, inni załamani. Ja miałem to samo, gdy mnie ktoś pytał o jakiś konkretny koncert. Mówiłem, albo mi się podobał, albo nie, a w odpowiedzi słyszałem zdziwione, tak, a u mnie było dokładnie odwrotnie. No i tak to właśnie z tym metalem bywa. Percepcja jest sprawą indywidualną. Będę do tego przechodził jeszcze może w następnych wejściach. Co jak, Tankard miał 40-lecie, no będzie miał w lipcu, ale naciągnąłem to, więc pierwszą rocznicę mamy za sobą i polećmy z nowością. Dawno nic nie było nowego, tydzień temu audycja z Puchy. Redaktorzy wrócą. Redaktor Gajewski jest służbowo w Byczynie. Obiecał, że będzie za tydzień i zrobi, uwaga, relacje z koncertu Metaliki, z Mystika i z Black Silesia. No, chcę to usłyszeć. A redaktor Pietroniewicz obiecał, że jak mu się zawodowo wszystko poukłada, to jeszcze latem wróci na stałe do prowadzenia Thrashing Madness. Póki co musicie jeszcze się pogodzić z tym, że starszy pan będzie opowiadał o tym, jak kiedyś było, a dzisiaj już nie ma. Kto by się spodziewał, że Fleshcrawl jeszcze żyje, jeszcze nagrywa i właśnie wydał 10. płytę zatytułowaną Epitome of Carnage, chociaż Fleshcrawl. Ze starego Fleshcrawl został tylko perkusista. Basista od 2011 roku, a cała reszta, czyli dwójka gitarzystów i wokalistów, no to jest zaledwie kilka lat stażu i pierwsza płyta na ich koncie. Jak wyszło? Jak zwykle. Najbardziej szwedzki z niemieckich zespołów zrobił swoje. Lubicie taką muzę? Proszę bardzo. Pierwszy dzień Mystika był pod kątem tej Szwecji i muszę wam przyznać, że Unleashed w B90 wypadł dokładnie tak, jak można się było tego spodziewać. Dużo można znaleźć informacji w sieci, że się ludzie nie dopchali na ten koncert, ale to dlatego, że się wszyscy kisili w tym wąskim przejściu. Wystarczyło się jednak tam trochę łokciami przepchać. Stanąłem sobie z lewej strony i było pusto. Tam można było rowerami jeździć, zwłaszcza po pół godziny, gdy się ludziom zrobiło gorąco i faktycznie uciekali stamtąd. Też czułem, że ze mnie już tam cieknie z każdej możliwej strony, ale wytrzymałem i no i dobrze, bo zaczęli klasyką. Fajnie było słyszeć te nowe utwory, zwłaszcza z ostatniej płyty. Ona jest na tyle świeża, że akurat te utwory jeszcze rozróżnią. Natomiast te ostatnie 10 lat jest tym u mnie trochę trudno, ale śmiałem się pod swoim wąsem, bo te nowe utwory na żywo brzmią dokładnie tak samo jak te stare. To już jest coverowanie samego siebie, ale zrobili swoje. Natomiast Grave niestety coś nie pykło w tym okrojonym składzie. No to jest właśnie specyfika tej sceny. Nie zaraz jak ona się nazywa, żeby wam nie skłamać. Monster Energy Desert Shrine, czyli ta nowa scena wystawiona w nowym miejscu. Co widziałem, koncert to był kiepsko nagłośniony. Nie wiem, z czego to wynikało. Jeżeli macie podobne wrażenia, no to witam w klubie. Coś tam ewidentnie nie pykło. Jak zwykle na Mystiku najlepiej brzmiała Park Stage. Main Stage w tym roku było nie najgorzej. Będę o tym gadał. To był Warm Up Day. Co tam jeszcze było? Ha, Six Feet Under na Park Stage'u. To było tak złe, że aż dobre. Wszyscy się świetnie bawili. Chris Barnes był Chrisem Barnesem. Robił to swoje ik. Ej, była kupa zabawy z przewagą kupy. Damnation dało radę, wiadomo. Co tam jeszcze było? Disharmonic Orchestra dla fanów technicznego death metalu. O,
Neckbreaker. Ponoć to było niezłe, nie załapałem się, bo grali na tej małej scenie, ale było chwalone przez znajomych, więc sprawdźcie tę nazwę. Ja też to zrobię. No i to był Warm Up Day. Przejdźmy tylko w Flash Crawla, żeby zakończyć o tym szwedzkim death metalu. 3 strzały otwierający Blood Dominion, Embers of Wrathly, Reign Forever. Najnowszy Flash Crawl. Niby z Niemiec, a jednak trochę ze Szwecji.

elegancko. Nowy Flesh Crawl z wokalistą Borysem Desewicz, który, gdy ukazywał się debiut Flesh Crawl, nawet nie miał 3 lat. No, świeża krew robi swoje. Lećmy z 96 rokiem i Death and Rollem. Ortodoksów zapraszam do gotowania Bigos na uspokojenie, bo będę teraz chwalił płyty, które pewnie wam nie leżą. A, najpierw drugi dzień Mystika. To był dobry dzień, trashowy dzień na main stage'u. Heathen, Overkill, Anthrax i Megadeth. Kto nie był, to musi mi wierzyć. Dziadki pokazali młodzieży, jak się gra metal. Powiem wam, byłem rozwalony. Overkill, Bobby ile ma? 65, 67 lat? Koniec świata, jak ten zespół zabrzmiał na żywo. Anthrax, to samo. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Zobaczymy, jaka ta nowa płyta ma być we wrześniu. Czy będzie fajna? Jak nie będzie, to będę z tym żył. Ale koncert był dobry, to trzeba im oddać. No i Megadeth. Zdaje się, że pożegnalny podobno. Chociaż Dave na koniec powiedział, że jeszcze się zobaczymy. Ale muszę oddać, że w porównaniu do tego, co było 2 lata temu, to jakieś 5 razy lepszy koncert niż wtedy. Wszystko brzmiało dobrze. Dave jakoś taki był żywy, rozmowny. O wiele lepiej niż 2 lata temu. Zachwycony byłem tym dniem. No, a jeszcze było z ciekawostek Cavalera Chaos AD. Bracia Cavalera z udziałem jeszcze gościnnym innych muzyków młodszych zagrali Chaos AD plus jeszcze tam parę utworów i powiem wam, że mi się to nie podobało. Stałem, oglądałem, ale byłem zniesmaczony. No Max już, no nie ma głosu. Nie ma głosu, on schudł i wygląda. Jedni mówią, że lepiej niż gorzej, ale ja wiem, on ma swoje lata, swoje przeżył. I niektórzy chwalili, że to właśnie tak miał brzmieć, jak a la Celtic Frost, te ciężkie, wolne riffy. No nie, a ten cover New Model Army to już w ogóle było straszne. Okej, jak się komuś podobało, a w większości osób, które pytałem ze znajomych, no byli zachwyceni, że świetnie było zobaczyć to na żywo. No okej, no to w takim razie te projekty braci Cavalera są dla was. Nie zazdroszczę, cieszę się waszym szczęściem, ja idę dalej. Blood Incantation, ponoć koncert festiwalu. Ja trochę tego hype'u na ten zespół nie rozumiem, bo tak jak lubię te poprzednie płyty, no to te klimaty, w które obecnie oni się poruszają i też na żywo, to okej, doceniam, ale nie jestem fanatykiem. Marduk miał peszka, spóźniony, nie za bardzo to wszystko brzmiało. Co tu jeszcze ciekawego? No nie chciałbym się chciał rozmnożyć, rozczworzyć, to nie byłem w stanie widzieć tych mniejszych zespołów na mniejszych scenach. No nie mówię o Belfegor, bo jakby to unikałem specjalnie. Ale było też ciśnienie z tego, co kojarzę. Ten zespół zrobił duże wrażenie koncertowo. Możecie sobie to sprawdzić. No, lecimy z płytą sprzed 30 lat. Dlaczego sprzed 30 lat? To było wczoraj, ja to pamiętam. Mam kasetę kupioną zaraz, jak się tylko ukazała. Swansong, Carcass. Nikt się nie spodziewał, że ten album po pierwsze będzie brzmiał tak, jak brzmi i po drugie, że będzie ostatnią płytą przynajmniej na jakiś czas. Nikt wtedy nie wiedział. Zespołu, który się rozwiązał wkrótce po. Płyta nagrywana w bólach i w płaczach i w zgrzytaniu zębów, bo ona była nagrana dużo wcześniej, w lutym 95 roku. Przeboje chyba z Columbia Records, jeżeli dobrze kojarzę. Wtedy każda wytwórnia myślała, że weźmie zespół metalowy i zrobi z niego drugą Metallicę i sprzeda 17 milionów płyt. No i się potem to kończyło tak, jak kończyło. Uwielbiam ten album, on jest na luzie nagrany. Ma riffy jak mastiffy, ma doskonałe brzmienie. Zespół nagrał te pierwsze 5 płyt Carcass, jest każde inne. Ja znam ludzi, którzy lubią tylko 2 pierwsze i nie uznają żadnej innej. Dla nich już Necroticism już było zdradą, bo było death metalowe, było wypolerowane i nie tak powinien brzmieć legendarny Carcass grindowy. No, pozdrawiam cię, Radku. Ale nie, Hardwork już było inne, no i Swansong było inne. Jest rock'n'rollowo, jest na luzie, ale to jest pozorny luz, pozornie to buja fajnie, ale jak wsłuchacie się w wokale Jeffa, to są jego chyba najbardziej jadowite wokale w całej dyskografii Carcass, a do tego teksty równie jadowite i co niestety warte podkreślenia nadal są aktualne, bo to są teksty poruszające pewne społeczne tematy. Warto się wczytać, wsłuchać i ocenić. 3 strzały prosto w twarz. Keep on rotting in the free world. Tomorrow belongs to nobody. Kocham ten tekst. No i Generation Hexed. Carcass sprzed 30 lat. A jeżeli nie lubicie Death and Rolla, zapraszam na herbatę.

płyta Swan Song zespołu Carcass i powiem wam, że wolę bardziej ten materiał od tych płyt nagranych po powrocie na scenę, bo dla mnie one są trochę recyklingiem i tutaj jeszcze się nie bali grać na nowych obszarach muzycznych, a teraz po prostu jeżdżą, chodzą do roboty, jeżdżą na koncerty, nagrywają płyty, ale to wszystko już gdzieś kiedyś słyszeliśmy. Co nie zmienia faktu, że Carcass wielkim zespołem jest i basta. A po nagraniu tej płyty zespół się rozpadł. Bill Steer skoncentrował się na swoim rockowym Firebird. Pozostała trójka muzyków założyła sobie Black Star od tytułu jednego z utworów na tej płycie. Nagrała tylko jedną płytę w 1997 roku, Barbed Wire Soul. No a reszta jest historią. Pozostajemy w roku 96. Pozostajemy w kategorii zespół death metalowy, legenda death metalu europejskiego, który kiedyś nagrywał płyty, że klękajcie narody, a potem poszedł w death and rolla. Gorefest, jego Soul Survivor. No, uwielbiam tę płytę. Nie jest to death metal, ale podobnie jak na Carcass są tu wokale Jana Krisa, który no jednak jest z tych jednym z najbardziej charakterystycznych defowych wokalistów wszechczasów i kto się ze mną nie zgadza, ten znaczy, że nie zna się na death metalu. Krótka piła. Gorefest był wielkim zespołem do pewnego momentu. A potem 96 rok i w sumie, podobnie jak Carcass, już na poprzednich płytach przecież to się zmieniło, bo i Heartwork było inne, no i Falls było inne. No i co robić? No i Soul Survivor jest mieszanką. Tak jakby Deep Purple grało death metal, nie? Rozumiecie to? Ja też nie. Tak mi się akurat skojarzyło. Co nie zmienia faktu, że lubię te płyty, lubię do niej wracać. Lubię wszystkie płyty Gorefesta, bo one do pewnego momentu były każda inna. Dopiero te dwie powrotne, podobnie jak Carcass, trochę już były na jedno kopyto. No ale trochę szkoda, że się szybko zawinęli po tym powrocie. Nie szkodzi. Zawsze mamy do czego wracać. Czy to z okazji rocznic, czy też nie. No, przed ostatnim Doom Mystic powiem w następnym wejściu, a my sobie posłuchamy Freedom, tytułowy Soul Survivor i Dog Day, trochę motorheadowski, no bo tego motorheada było więcej na kolejnej płycie, a jednak tutaj jakieś takie jazdy jeszcze były. Gorefest przed 30 lat.

No, prawda jest taka, że Gorfest był po prostu dobrym zespołem, niezależnie od tego, czy grał death metal, czy nie. Umieli w piosenki chłopaki i bardzo mi brakuje tego zespołu. Trudno, będziemy wracać na pewno. Lecimy z kolejnymi nowościami, ale najpierw krótkie podsumowanie. 5 czerwca na Mystiku, dzień sludge'owo-dumowy, no i działy się rzeczy na głównej scenie. I Hate God, Corrosion of Conformity, Down, no i Zakk Wylde i jego Black Label Society. Wszystkie koncerty wpyte. Tam zero uwag, w ogóle od początku do końca, zwłaszcza ten Down, bałem się trochę tego powrotu, ale powiem wam, Phil Anselmo schudł, nie wiem, czy on jakieś ozempiki czepie, ale jest chłopak w formie. Wiadomo, to nie jest ta forma, co 20 lat temu nadal, a i tak jest lepiej niż 10 lat temu. No jak zaczęli bujać tymi hitami z pierwszej płyty, to nie miałem uwag. Szkoda, że trochę wtedy padało, no ale nie jesteśmy z cukru, daliśmy radę. W międzyczasie skoczyłem zobaczyć Death to All. Poprawnie odegrane, wielu ludziom się to podobało, no dla mnie jednak dev bez szczaka to nie jest dev. Fajnie, że chociaż nie udaje, że to jest dev, nie tak jak Pantera, tylko jest to Death to All, jest to tribute i okej. Benediction, znowu, kolejny raz na Monster Energy Desert Shrine. Chciałem zobaczyć ten koncert, nie podobało mi się. No, bardzo szybko się zmyłem stamtąd, nie wiem, czy tam się coś poprawiło po drugiej połowie tego seta, ale no coś, kurczę, nie wiem. Wracając do dużej sceny, tak, duża scena była ok, ale na Park Stage'u Electric Wizard, powiem wam, ten Electric Wizard, no dla mnie to był jeden z koncertów festiwalu i no, tak jak widziałem ich chyba z 2 lata wcześniej, to było mieszane uczucie, ale teraz to bujało pięknie i z tego dnia wracałem z buta, a miałem jakieś 35 minut do naszego lokalu i po prostu mi ten koncert grał w głowie i te riffy elektrycznego czarodzieja po prostu cały czas w głowie na repeacie. Piękny koncert. Z kolei znowu na Monster Energy Desert Shrine kończył wieczór Primordial i mi się ten koncert nie podobał, a się tak czaiłem. No niestety. Co tam jeszcze było fajne? Today is the day. Znajomi chwalili na Sabbath Stage. No i ten Ivar, coś tam, piąte przez dziesiąte słyszałem, jak ktoś lubi Wardrunę, takie klimaty wikingskie, trochę ambientowe, folkowe, niezły sposób na zakończenie wieczoru. Do ostatniego dnia przejdziemy potem, ale przejdźmy teraz do nowości. Zespół, który dawno nie był w Trashic Madness, a kiedyś miałem niezłego fizio na punkcie debiutu, Variation on Inductive Theories Architecture's Clean Planes, Francuzi z Misanthrope. Progresywny, alternatywny metal. Tam chyba nawet saksofon był na tym debiucie, jeżeli dobrze pamiętam. I płyta wychodziła jakoś w tym czasie, 93 rok. Słuchałem tego na zmianę z dwójką My Dying Bride i bodajże Icon Paradise'ów. No i dobrze pamiętam to, tę kasetę kupioną w Acid Shopie. Tych płyt naczepali kilkanaście i ostatnią, która była grana w Trashic Madness, na pewno było Libertine Humiliations, 98 rok. Czy potem coś grałem? Nie pamiętam. Mogłem, ale nie pamiętam. No i co? Mamy kolejną płytę. Oni dość regularnie te płyty wydają. Embrasement, wydana końcem maja. Jeden utwór tylko, bo chyba nie wyrobię się z wszystkimi dzisiaj. Mamy już kilka minut po północy. No to przypomnijcie sobie, jeżeli nie znaliście, sprawdźcie, czy lubicie tego typu granie. A co ciekawe, oni porzucili język angielski w tekstach. Wszystko po francusku. Jeden utwór zatytułowany Comtesse Vampire Misanthrope.

Francuzi z Misantrop. Trochę za mało czasu miałem, żeby więcej z tej płyty coś zagrać, ale jak się komuś spodobało, to zachęcam. To co? Kolejna nowość. Zespół, który kiedyś był też grany często, gęsto, zwłaszcza dwie pierwsze płyty w Thrashing Madness, prowadzonej audycji jeszcze wtedy przez pana Kamińskiego. Heavenwood z Portugalii. To były czasy, wszyscy się modlili do Moonspella na Rokotekach. No i był zespół Heavenwood z Portugalii. Portugalska odpowiedź na Moonspella. Ja sobie robię trochę żarty, ale no, te dwie pierwsze płyty to były w Morbidnoise hitami i były często grane Swallow tamto, ale były hity. Potem jeszcze parę płyt wydali, ostatnia 2016, na 10 lat cisza i po 10 latach wychychnęli niczym diabełek z pudełka, chociaż oficjalnie tam nie było żadnego rozpadu, ale okazało się, że w składzie jest tylko jeden zawodnik, Ricardo Diaz, który bierze sobie muzyków sesyjnych, muzyków w trasę, no ale poza tym wszystko sam nagrywa w zasadzie. I ta płyta, The Tarot of the Bohemians, część druga, no bo właśnie ta pierwsza ukazała się 10 lat temu, nie jest taka zła, powiem więcej, tu jest nawet bardziej melodyjnie death metalowo niż na tych pierwszych płytach, które jednak były, no, tą zarazą gotycką mocno dotknięte. Posłuchajcie otwierający Death z najnowszego krążka Heavenwood.

Tak brzmi początek najnowszej płyty Heavenwood. Polecam. To akurat zły utwór wybrałem, mój błąd. Lecimy dalej, naprawdę za dużo gadam dzisiaj, ale no muszę, no, działo się na tym Mystiku. Ostatni dzień, co tam było fajnego na dużej scenie? No, Mastodon był Mastodonem. Behemoth, wszyscy chwalą Behemoth, że wykonawczo, że super, że fajnie, że weszli na tego focha, czyli ktoś nie wie, co to jest foch. No to jest ta budka, w której siedzą dźwiękowcy gdzieś tam na środku przed sceną. Weszli sobie na scenę przygotowaną, zagrali tam bodajże cover Batorego. No fajnie, fajnie. Saxon rozbił dla mnie bank tego dnia na Park Stage'u. No ale i tak najlepiej wypadł dla mnie tego dnia The Gathering już po tym całym festiwalu. Na koniec Anneke. Miałem znowu 17 lat, a ona śpiewała tylko dla mnie. Kto był, ten widział. Tamten tłum trochę żedniał już po tym Behemocie, chyba już wszyscy mieli dość. I coraz mniej ludzi, ale oddani fani Gathering po 30 latach po płycie Mendelion, zagranej chyba w całości, jeden utwór z If Then Else na koniec. Posłuchamy go sobie na dzisiaj, na koniec audycji, ale to za jakieś 40 minut. Pięknie było, piękne zakończenie pięknego festiwalu. Szkoda, że ostatnia edycja, nowa edycja na błoniach Stadionu Gdańskiego, nie chce mi się wierzyć, że będzie miała taki sam klimat jak na Stoczni. Chociaż wszyscy, z którymi rozmawiałem, i w ogóle wielki szacun dla wszystkich, którzy pracowali, dla całej, naprawdę całej ekipy, niezależnie od roli, którą tam robiliście, to dzięki wam ten festiwal w Gdańsku tak fajnie wychodził. Z roku na rok było lepiej, były poprawki, były brane pod uwagę sugestie fanów, uczestników. Było naprawdę dobrze. Pewnych rzeczy nie można było przeskoczyć, oczywiście tam ilość ludzi była ograniczona i te tłumy przychodzące z dużej sceny na Park Stage i z powrotem, no było tam ciasno i mogłoby się stać niebezpiecznie. Ekipa ma duże aspiracje. Jednym z argumentów przeniesienia tego na te błonia stadionu jest między innymi to, żeby można było więcej osób ściągnąć, może większe nazwy, chociaż szczerze mówiąc, jakie większe nazwy? No Judas Priest tutaj był King Diamond, był Megadeth. No co jest większego jeszcze? Irony? Metallica? No chyba nie. Nie wiem, ale kwestia jest taka, że tam po prostu wchodzi deweloper i wybudują hotel czy osiedla i tyle. No ale dobra, zobaczymy za rok. Już można kupować bilety na 2027. Trochę w ciemno, ale oczywiście już się ploty o Slayerze musiały pojawić. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, czy będzie Slaya. Byłoby nieźle, naprawdę, ale coś mi się wydaje, że pewne tematy są raczej capnięte przez Live Nation i tak już chyba zostanie. No nic, Mystic był bardzo udany, w tym roku bardzo dużo rzeczy mi się nie podobało, było parę zawodów, Belcer słabo wypadł, tam też coś nie pykło, chyba im się sprzęt zgubił i to wszystko nie tak, jak powinno być. No ale co robić? Lecimy. Ostatnia? Jeszcze nie. Arcturus z debiutu sprzed 30 lat, ale sobie przypomniałem tę płytę, nie byłem nigdy fanem takiego grania, ale muszę przyznać, że ten debiut, za chwilę sobie z niego posłuchamy. Jednego tylko utworu mówię, bo czas mnie goni. Otwierający z płyty Aspera Hiem Symfonia to Those Who Dwell in the Night, Hellhammer. Pan Hellhammer na perkusji, pan perkusista, pan profesor gry na perkusji Hellhammer. Klękajcie wszyscy, byłem świadkiem, co ten człowiek potrafi robić. No i nie wiem, czy wiecie, ale poza tym, że w Mayhem cały czas zasuwa i jeździ oczywiście po całym świecie, Covenant nagrywa nową płytę, ale Arcturus też już jest po nagraniach nowej płyty. Co to jest za rok? Co tu się będzie działo w tym roku? Bo to, że death metalem ten rok stoi, to już wiemy, ale że to Norwegia tak zasuwa? No Mayhem, bardzo dobra płyta. Liturgy of Death mi się tam podoba. Zobaczymy. Cofnijmy się na razie do 96, a co się będzie działo potem, to czas pokaże. Przed wami, przed państwem, Arcturus.

Tak jest, debiut Arcturusa skończył 30 lat, symfoniczny black metal. Aż się wzdrygam, bo zaraz mi się przypominają pewne klawiszki. Na tej płycie są klawiszki, które potem słyszeliśmy na dwójce Dimmu Borgir. Mam flashbacki z Wietnamu. Nie, nie, dobra. Symfonicznie jeszcze trochę zostaniemy, bo Wojwod wydał płytę Symfonik. No, już widziałem skrajne recenzje tego materiału. Płyta nagrana.

na żywo rok temu, 4 czerwca 2025 w operze w Quebecu, z udziałem oczywiście tamtejszej orkiestry symfonicznej, bo no, dawno nie było takiej kooperacji. A kiedyś to było przecież bardzo, bardzo w modzie. Takich płyt trochę wyszło. Ale chyba, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu przy okazji 30-lecia płyty Waltari, tym symfonicznym death metalu, chyba wolałbym to oglądać na żywo niż słuchać potem z płyty, bo nie zawsze to udaje się nagrać i ten klimat przekazać później na krążkach. Oglądaliście jakieś może ten symfoniczną metalikę z orkiestrą albo słuchaliście z płyty? A jest różnica oglądać to, a słuchać. A pamiętacie taki krążek Entombed, Unreal Estate? Przecież jest to tylko nagranie koncertowe, a tam jeszcze był balet do tego. No niestety nie udało się dograć tego w ten sposób, żeby oglądać to w formie DVD, chociaż nie wiem, czy fanów metalu jeszcze interesuje balet, ale zdecydowanie było to jakieś. A z Wojwod mam, słucham sobie tego, to trwa ponad 70 minut, zdecydowana większość utworów, jeżeli dobrze widzę, bo chyba 4 są z płyty Nothing Face. Nie z wszystkich płyt w ogóle udało się zagrać chociaż po jednym utworze, jest to dość przekrojowy materiał. A co z tą orkiestrą? No, jak to czasem bywa, czasem pasuje, czasem jak pięść do nosa. Posłuchajmy sobie kończący ten cały materiał, cover Floydów, Astronomy Domine. Posłuchajcie sobie całej tej płyty i pozostawiam wyrobienie zdania na ten temat wam, a przypomnę, że oni, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze w lipcu odwiedzą Warszawę i zagrają koncert. Ja jeszcze sobie zaraz sprawdzę i to wam potwierdzę w następnym wejściu. A zatem z płyty Symphonique, moi ulubieńcy z Kanady, czyli Wojwod.

Wojewod i Orkiestra Symfoniczna z płyty Symfonik. Lecimy. Jeszcze dwa zespoły. Jeszcze nie. Jeszcze jedna rocznica. 40 lat. 40 lat temu ukazał się debiut Candlemass, Epicus, Domicus, Metallicus. Nie mogliśmy zobaczyć ich w Warszawie w zeszłym roku, grających trasę właśnie z okazji 40-lecia tego debiutu. Mają trochę do objechania, więc zaczęli już w zeszłym roku. No i ten Johan, który doszedł do składu i nagrał dwie ostatnie płyty, przypomnę, on też śpiewał na debiucie 40 lat temu, tylko że był wtedy 40 lat młodszy, a teraz te płyty ostatnie są... Od pewnych zespołów wymaga się więcej, a Candlemass jest jednak współodpowiedzialny za epicki doom metal, jak sama nazwa debiutu wskazuje, ależ oni pięknie tutaj przywrócili do życia te klimaty znane z pierwszych płyt Sabbathów. No, mam problem z tym zespołem taki, że ja lubię całą dyskografię nie lub bardziej, ale niezależnie od tego, kto akurat śpiewa na krążku i co akurat wtedy grali, ja jestem fanem. Nawet tych dwóch płyt Dactylis Glomerata i From the 13th Sun, kiedy oni tak naprawdę powinni się nazywać Abstract Algebra, a nie Candlemass, no ale wiadomo, wytwórnia zrobiła swoje i ja lubię te krążki. Ja... Jedyny mam problem i pretensje do tego zespołu, że Mats Leven, który był przez 3 lata wokalistą, zdołał nagrać tylko epkę, a nie duży album, bo zaprawdę powiadam wam, gdyby go nie usunęli z zespołu w 2018 roku, przyjmując na jego miejsce Johana, to płyta The Door to Doom brzmiałaby zdecydowanie inaczej. Jestem tego pewien, bo Mats Leven jest wielkim wokalistą i basta. Kto się chce o tym przekonać, a lubi doom metal w stylu Candlemass, to niech sięgnie po 3 płyty super grupy doom metalowej Crux. Będziemy do zespołu Crux jeszcze wracać. Tymczasem z debiutu Candlemass, który pewne rzeczy zdefiniował, Solitude i Crystal Ball. A potem będziemy się żegnać.

pięknie ta historia wygląda. Kendall ma debiut, ma 40 lat. No i może chociaż jeszcze jedną fajną płytę nagrają. Czas pokaże. Fajną ostatnio widziałem gdzieś rolkę, stwierdzenie na Insta, że każdy hardkorowiec, jeśli żyje odpowiednio długo, w końcu przejdzie do słuchania doom metalu. Coś w tym jest, bo doom metal jest dobry. Trash trashem, def defem, black blackiem, ale doom doomem. Kończymy. Kończymy gatheringiem, moja ukochana Annekę. Pięknie ukołysała mi do snu w ostatni dzień Mystika. Można było też z nią pogadać. Były rozmowy. W ogóle ten festiwal to przecież nie tylko muzyka, ale duże rzeczy około muzycznych się na nim działo. No, tak jak mówię, spotkałem kolegów organizujących Mystic Festival i się zarzekali, że mamy wszyscy tłumnie wpaść za rok, bo będą się działy rzeczy i oni są tego pewni, że będzie znakomicie w nowej lokalizacji koło stadionu. No, czas pokaże. Bilety póki co są w miarę jeszcze dostępne. 3 dni ma trwać festiwal, 860 zeta chyba pula Early Bird. Nie znając jeszcze żadnych zespołów, które jak zwykle tradycyjnie będą pewnie od września podawane. No, zobaczymy. To co? If Then Else z 2000 roku, na koniec Saturnin, który kończył ten koncert. Ja już tam wtedy byłem w skowronkach, rozpłynąłem się i było naprawdę... Muszę wam powiedzieć, że oni grali ten mandylion w całości prawie... No na takim luzie było widać, że to są muzycy, którzy no takie rzeczy to oni grają na luzie. Nic to dla nich trudnego. No niestety dopytywałem się osób, które wiedzą. Jest to raczej jednorazowe tournée Annekę z gatheringiem. To nie jest jej powrót na stałe do zespołu, ale ona niedługo będzie w Warszawie ze swoim solowym setem. Poza tym udziela się cały czas na płytach choćby Davina Townsenda. Więc no chciałbym, żeby wróciła. Nie ukrywam. Chciałbym jeszcze, żeby nagrała jedną płytę z Holendrami. Lecimy. To była audycja Thrashing Madness. Dzięki wielkie za te 2 godziny. Zapraszam za tydzień. No, redaktor Gajewski zapowiedział się, że będzie relacjonował. Zobaczymy. Czas pokaże. To była audycja Thrashing Madness. Mówił do was Lech Obalendowski. Do usłyszenia i złej nocy.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.